0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Ostatnio zauważyłem, że zbyt często chyba poświęcam uwagę w naszym wieczornym spotkaniu Europie. Kościołowi w Europie, historii chrześcijaństwa tutaj w naszym kręgu kulturowym. I słuchacze, Państwo, mogą odnieść całkowicie błędne wrażenie, że Kościół katolicki, w ogóle chrześcijaństwo, to jest Europa. No, to jest nieprawda. Kościół był katolicki. Słowo katolicki jest szalenie ważne. Od samego początku katolicki to znaczy powszechny, tak? Nie wszędzie docierał, nie wszędzie dotarł z jednakową siłą. To jest inna sprawa i właśnie o tym chciałbym między innymi dzisiaj porozmawiać. Ale nie możemy, rozmawiając o historii Kościoła w Polsce, o historii Kościoła w Europie, zapominać o tym, że jego misją jest niesienie Słowa Bożego na cały świat i tak zawsze było. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapoczątkowali taki cykl spotkań, gdzie będziemy się przyglądać temu, jak chrześcijaństwo rozwijało się i jak rozwija się dalej na innych kontynentach w spotkaniu z ludźmi kompletnie innych kultur, kompletnie innego postrzegania świata. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla, księży Palotynów.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Księży Palotynus, Warszawie jest nasza siedziba, tak jest. Mamy dwie prowincje w Polsce, stąd też to
1: pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Palotynów z innych prowincji.
2: I w różnych zakątkach
1: tak
2: świata.
1: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu jednemu z obszarów działalności misyjnej, w ogóle chrześcijańskiej, ale palotyńskiej również, czyli Tajwanowi. Tajwan, wyspa Formosa.
2: Wyspa piękna, Formosa, wyspa piękna. Portugalczycy tak ją nazywali, kiedy tam przybyli po raz pierwszy. I Palotyni są tam obecni od lat 8. Krócej nawet, to znaczy my w 2009 roku, pierwsze rozmowy trwały na temat naszej obecności tam i w 2010 roku miałem tę okazję, taką łaskę albo szczęście, żeby odwiedzić wyspę Formosa, czyli Tajwan, żeby spotkać się z biskupami tam pracującymi, tam jest 7 diecezji. I żeby przygotować naszą palotyńską obecność w tym miejscu, to była jedna z ostatnich moich takich podróży z czasu, kiedy pracowałem w zarządzie generalnym księży Palotynów i chciałbym powiedzieć, że była to no, rzeczywiście tak fascynująca wizyta, tak otwierająca horyzonty, tak ciekawa, tak intensywna. To był krótki pobyt, no, że na wiele godzin pewnie audycji nam wystarczyło rozmawiania o tym. I od tamtego momentu 5 moich współbraci Palotynów, Hindusów, z Indii, podjęło pracę na tejże wyspie wśród chrześcijan, wśród katolików pracujących przede wszystkim w diecezji Taichung. To jest diecezja położona na środku wyspy. Oni tam mają to podzielone na 3 takie obszary duże. Taipe jest diecezją na północy, Taichung jest środkową diecezją. I tam wśród no, Tajwańczyków, którzy są bardzo ciekawą też taką konglomeratem różnych populacji, kultur, rozpoczęli swoją pracę.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co ksiądz powiedział, Tajwańczyków, czyli taki ciekawy konglomerat różnych kultur, różnych nacji. No bo właściwie czymże jest ten Tajwan? Cofnijmy się nieco w przeszłość, bo Tajwan to są takie Chiny, i nie Chiny zarazem. Jak to jest, żebyśmy przybliżyli nieco naszym słuchaczom, jak to jest z tym Tajwanem, z tą Formosą historycznie? Cóż to jest za obszar?
2: Tak historycznie sięgając bardzo głęboko wstecz, to byli tak zwani aborygeni. To była taka populacja, która nie była nawet no, taką azjatycką rasą, tylko bardziej związaną właśnie z Polinezją. No,
1: Australią,
2: z
1: Australią wręcz.
2: Tak jest. I oni do tej pory jeszcze mieszkają tam. Jest niewiele tych osób.
1: Nie, to jest jakaś znikoma mniejszość,
2: w
1: prawda?
2: W górach, tacy górale, bo tam jest rzeczywiście bardzo górzysty obszar. I oni są w dużej mierze animistami. Nawet do dzisiaj. I
1: może bardzo wyjaśnimy właśnie, tak. Cóż to znaczy animiści?
2: Czyli to będzie, to nie, bo powiedzmy dominującą religią są buddyści, czy konfucjonizm również jest bardzo silny. Natomiast animiści to są takie pierwotne religie, które bardzo są związane, no nie wiem, można by tak, z czarami, z pewnymi zabobonami, z pewną taką kulturą, no takich pierwotnych religii.
1: Czyli mniej więcej to, co widzimy, czy też widzieliśmy w tej chwili bardziej znane z ksiąg jakichś etnografów XIX-wiecznych.
2: Dokładnie.
1: Północna Syberia,
2: tak.
1: Ameryka, tak, północna, wierzenia Indian Wielkiego Stepu, czyli anime, tak, dusza
2: wiara,
1: czy duch, animus.
2: Przodków zwłaszcza.
1: Wszędzie gdzieś są jakieś dusze, w kamieniach duchy,
2: dokładnie.
1: W trawie duchy. I tak wierzyli pierwotni i wierzą wciąż jeszcze pierwotni mieszkańcy Tajwanu.
2: Dokładnie, ta pierwotna grupa. Później ta wyspa została odkryta przez Holendrów, kolejni tam Portugalczycy byli. Przez jakiś czas była pod panowaniem Chin.
1: Jak rozumiem, tutaj, gdy docierali ci pierwsi przybysze z Europy, tak, to był, zdaje się, XVI wiek. I Holendrzy, i Portugalczycy, wiemy, że oni również tam wśród nich zdarzali się misjonarze, czyli już jakieś pierwsze próby ewangelizacji wtedy.
2: Początki chrześcijaństwa sięgają tego czasu tam na Tajwanie. I były to, że, ponieważ to byli Holendrzy i protestanci, więc ten kościół protestancki do dzisiaj na Tajwanie jest dość silny. Może na początku powiedzmy, że w tym momencie chrześcijan na Tajwanie jest 4,5%. A zatem jest to niewielka w sumie grupa, a katolików jest powyżej 1%. To jest bardzo, bardzo znikoma grupa praktycznie, chociaż katolicy stanowią bardzo taką dynamiczną większość. I ta ich obecność, jak mówiliśmy, wzięła się z tej obecności Holendrów i Portugalczyków w przeszłości. Przez pewien czas Tajwan był pod panowaniem, pod dużym wpływem Chin, Japończyków, też przez kilkadziesiąt lat do czasów II wojny światowej Japończycy zostawili bardzo silne ślady tam obecności takiej też kulturowej, rozwoju cywilizacyjnego. Mówi się, że Tajpej było pierwszym zelektryzowanym miastem po Tokio, więc to była taka bardzo cywilizacyjnie silnie rozwijająca się wyspa. No i teraz ta najnowsza historia jest niezwykle ważna dla obecności i zrozumienia kościoła w Chinach. Otóż na Tajwanie pozostała, Tajwan się uważa jako Chiny, jako Republika Chin.
1: I jedyne Chiny.
2: Jedyne Chiny, oczywiście oni się uważają za kontynuację cesarskich tradycji chińskich, oczywiście. I to powoduje duże konflikty też polityczne związane z Chinami kontynentalnymi, czyli z Ludową Republiką Chin, ale to już jest taki bardzo odległy wątek, taki polityczny, ale bardzo ważny, dlatego że na przykład Watykan uznaje osobowość polityczną Tajwanu jako podmiotu prawa państwowego. Utrzymuje z nim relacje dyplomatyczne.
1: I to nawet nie Tajwanu, tylko właśnie Chin. Prawda? Że Watykan uznaje, że władze w Tajpej, czyli stolicy Tajwanu, to są władze chińskie.
2: Republika Chin. Tak jest oficjalna nazwa tego państwa. Ale tutaj to też oczywiście rzutuje na całą sytuację religijną tego społeczeństwa. Ale myślę, że najistotniejsze jest to dla zrozumienia obecności Kościoła katolickiego dzisiaj w Chinach jest to, że po roku 1945, nie, kiedy w Chinach Mao Tse-tung i partia komunistyczna przejęła władzę, Kościół w Chinach prześladowany, jezuici, którzy byli takim trzonem tego kościoła w Chinach, uciekli, zostali zmuszeni do wyjazdu na Tajwan i stąd też ta obecność kościoła katolickiego na Tajwanie jest silnie związana z taką tradycją kościoła chińskiego w ogóle. Czyli uniwersytety, które powstały w Tajpej czy w Taichung, to są uniwersytety zakładane przez profesorów jezuitów, którzy żyją do dzisiaj jeszcze częściowo, starsi już jezuici. I oni zakładali uniwersytety na wyspie Tajwan.
1: Ewakuując się w latach tam 40-tych, 50-tych. Zatrzymajmy się chwilę przy tych zawirowaniach politycznych. Wprawdzie tutaj nieco skaczemy historycznie, ale wydaje mi się, to jest dość ważna sprawa dla rozmowy o XX i XXI wieku i chrześcijaństwie w Chinach, szeroko rozumianych, czyli tych Chinach kontynentalnych i Tajwanie. Czy to nie jest tak, że ta sytuacja polityczna, w której Stolica Apostolska uznaje od kilkudziesięciu lat jako Chiny rząd w Tajpej, czyli rząd na Tajwanie, nie jest zarazem powodem bardzo poważnych konfliktów, napięć na linii Chiny komunistyczne w Pekinie i właśnie Stolica Apostolska? Ciągle słyszy się, że Kościół katolicki w Chinach jest bardzo silnie sekowany przez władze komunistyczne. No właśnie, czy to nie jest tak, że uznając władzę na Tajwanie, Kościół w pewien sposób podkłada głowę pod topór w Chinach kontynentalnych. Przecież tam są miliony katolików w kontynentalnych Chinach.
2: No jest to bardzo, bardzo złożona problematyka. Ja rozmawiałem z księżmi jezuitami, ponieważ będąc właśnie w Tajpe, miałem okazję mieszkać we wspólnocie księży jezuitów i tak jak wspominałem, to są już często 80-90-letni profesorowie, którzy są Chińczykami. Oni są rodowitymi Chińczykami pochodzącymi z Pekinu i z wielu miejsc i oni bardzo często jeżdżą na kontynent. Jeżdżą incognito, no nie wiem na ile władze wiedzą o tym, że oni tam odwiedzają te wspólnoty chrześcijan, utrzymując jakąś tam z nimi relację, też duszpasterstwo się udzielając. Stąd też te relacje, oczywiście, że nie są takie zupełnie pozbawione konfliktu, ale ja odnosiłem wrażenie, że oni nie widzą takiego dużego problemu dla Kościoła. To znaczy na kontynencie, w Chinach, można by powiedzieć, że istnieją dwie płaszczyzny Kościoła. To znaczy jest taki Kościół podziemny, który nie jest uznawany przez państwo, natomiast jest bardzo ściśle powiązany z Watykanem i biskupi tego kościoła są często mianowani przez papieża i w całkowitej autonomii tych decyzji. Natomiast kościół, ten oficjalny, państwowy, chiński, tutaj już te relacje są trudniejsze. To znaczy ci mianowani biskupi nie zawsze są akceptowani przez państwo i tutaj dochodzi tam do oczywiście trzeba negocjować pewne rzeczy. Także na terenie Chin mamy do czynienia z dwoma rodzajami kościołów, ale kiedy pytałem tych jezuitów, nie? Chińczyków, jak oni na to patrzą? Czy to zaakceptowanie Tajwanu jako przez Watykan, przede wszystkim, bo to jest jedyne państwo europejskie, nie? Które uznaje oficjalnie Tajwan, czy Republikę Chińską na Tajwanie? Oni nie widzieli w tym zagrożenia, to znaczy wręcz podkreślali, że to daje im pewną autonomię, że ta ich autonomia na Tajwanie, bycia niezależnym od władz chińskich, pomaga im też w ich działalności, ponieważ są obywatelami tego państwa, są jakoś w momencie, kiedy wjazdu do Chin, jakoś tam chronieni też. Więc ja chciałbym zobaczyć tym, owszem, to nie jest taka komfortowa sytuacja dla obydwu stron, ale z takich relacji osobistych księży jezuitów pracujących tam, wydaje się, że nie jest to kluczowy moment tego uznania Chin. I myślę, że są też rozmowy, cały czas się toczą. W międzyczasie wydaje się, że jest podjęty bardzo silny dialog pomiędzy Tajwanem, Republiką Chin, a Ludową Republiką Chin na kontynencie, ponieważ z tej relacji, takiej politycznej czy ekonomicznej, obydwie strony mają bardzo wiele pożytku. Także tam też dochodzi już do swego rodzaju rozmów, dialogu. Także myślę, że to nie jest kluczowy moment, taki punkt zapalny dla przyszłości Kościoła na kontynencie czy na Tajwanie.
1: Tutaj zatrzymaliśmy się nieco przy tych obecnych relacjach politycznych, które korzeniami sięgają lat zaraz po II wojnie światowej, bo to jest dość istotne dla współczesnego kościoła i w Chinach, i na Tajwanie. Natomiast cofnijmy się znów nieco w przeszłość do tej struktury religijnej. To jest dość istotne dla dalszej naszej rozmowy. Wspomnieliśmy, że ta pierwotna, ale w liczbach niespecjalnie licząca się część ludności tajwańskiej, czyli tak zwani aborygeni tajwańscy, to są animiści. Oni zostali w większości przy tych swoich wierzeniach naturalistycznych, to też częste chyba słowo jest w odniesieniu do nich. I następne fale emigrantów to są głównie emigranci z Chin. I oni przynoszą te dwie religie podstawowe, o których ksiądz już wspominał, czyli buddyzm i konfucjanizm. I tutaj rodzi się pytanie, czy też chęć przybliżenia, na czym te religie polegają, w takim oczywiście wielkim skrócie, żebyśmy mieli wyobrażenie, z czym jeżdżący od stuleci w tamten rejon świata chrześcijańscy misjonarze się spotykają. To jest coś zupełnie innego niż chociażby islam, tak? Inna wielka religia, z którą się chrześcijaństwo od stuleci spotyka.
2: To spotkanie rzeczywiście jest niezwykle interesujące i dodać też należy, że Tajwan bardzo się szczyci posiadaniem wolności religijnej. Znaczy, i rzeczywiście to jest odczuwalne, że ta swoboda wyznawania religii też w przestrzeni publicznej jest naprawdę bardzo duża, czy w mediach można zauważyć. Jest to naturalne. Można by tak powiedzieć...
1: Znaczy, co to znaczy, że ludzie nie kryją się ze swoją religijnością, tak?
2: Nie, to właśnie jest bardzo, bardzo obecna ta obecność symboli religijnych w różnych obszarach przestrzeni publicznej. To jest, myślę, że dość ważne, żeby zrozumieć ten kontekst kulturowy, który jest bardzo religijny. To znaczy, w ogóle te kultury azjatyckie, one są z natury religijne. Znaczy taką mają bardzo głęboką potrzebę medytacji, modlitwy, modlitwy za przodków. Na przykład ten kult przodków...
1: To chyba w konfucjanizmie jest bardzo silny.
2: Jest niezwykle taki rozbudowany i jest to element ich życia religijnego również. Znaczy taka pamięć o przodkach. A zatem tych aspektów życia religijnego, one się te religie różnią od siebie, mają swoje pewne specyficzne cechy, ale tę zasadniczą myśl, którą chcę wyrazić, jest taka, że religijność jako taka, czyli przejawy wszelkie medytacji, modlitwy, są widoczne w przestrzeni publicznej. To jest, nie jest to czymś, ja miałem okazję, oprowadzał mnie po Tajpę jeden z jezuitów, który w Hongkongu się urodził i on był buddystą. Nawrócił się w wieku 20 kilku lat w Londynie i przyjął święcenia kapłańskie, jest jezuitą.
1: Czyli był Chińczykiem w ogóle.
2: O tak.
1: Hongkong to też są głównie Chińczycy.
2: Tak jest. I on, ja z nim po prostu chodziłem po świątyniach. Poszliśmy razem po południu.

0: no nie wiem, zachowania tych osób, które tam były, dlaczego oni, no nie, spożywają jakieś tam posiłki, co oznaczają te symbole, nie, żeby zrozumieć ich sens tych, tej całej symboliki religijnej. I on, no to pokazuje już pewnego rodzaju symbiozę, nie, tych dwóch światów. Że człowiek, który jest jezuitą, który jest katolikiem, całe swoje dzieciństwo spędził w tamtej kulturze i on do niej wchodzi, do tych świątyń, nikt nie robi, dla niego to jest, jak, to jest tak oczywiste, to nie stanowi żadnej trudności, następnego dnia razem wspólnie odprawialiśmy mszę świętą, a zatem ta symbioza kultur, myślę, że na Tajwanie jest bardzo widoczna.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści o chrześcijaństwie na Tajwanie, spotkaniu między chrześcijaństwem a bardzo odległymi od nas religiami, kulturami dalekowschodnimi. Ksiądz tu przed przerwą wspominał na osobę lokalnego przedstawiciela tego miksu, tego zmieszania chrześcijaństwa i buddyzmu, czyli człowiek urodzony, wychowany w buddyzmie, nawrócony na chrześcijaństwo. No i tutaj powstaje pytanie, jak to jest, że tak wielki kontynent, jakim jest Azja, może poszczycić się tak małą liczbą katolików, w ogóle chrześcijan. Jakie są podstawowe trudności od tych kilku stuleci? No niektórzy twierdzą, że do Chin docierali franciszkanie już nawet w średniowieczu i zdobywali jakichś wiernych, nawracali jakichś ludzi, ale cały czas to są właśnie takie ułamki jakiejś ogólnej populacji. Tak jak ksiądz wspominał, 4,5% tak, w ogóle chrześcijan w tej chwili na Tajwanie jest. Dlaczego idzie tak ciężko, tak opornie przekazywanie Ewangelii, dobrej nowiny Chrystusa przedstawicielom tych innych religii?
0: Odpowiadając na to pytanie, można by wrócić nieco w przeszłość, ponieważ jak pan redaktor wspomniał, franciszkanie, czyli zwłaszcza jezuici, oni byli bardzo mocno obecni w Chinach w XVI, XVII wieku. Matteo Ricci jest takim symbolem. Matteo Ricci, jezuita, który został mandarynem, jeden z niewielu w ogóle Europejczyków, który taki tytuł otrzymał.
1: To jest wyższy urzędnik cesarski, tak, prawda? Mandaryn. To nie ma nic wspólnego z tymi smacznymi skądinądowcami.
0: To jest tytuł na dworze cesarza chińskiego, który był z wykształcenia, on był Włochem, pochodził z Włoch, jezuita wykształcony we Włoszech z całą kulturą, całą elokwencją, wiedzą i sztukami pięknymi, też malarstwem, architekturą. I Matteo Ricci razem ze swoimi współbraćmi, to jest wiek XVI, naprawdę bardzo wiele takich konwersji czy zmiany myślenia właśnie w sferze dworu cesarskiego. On miał bardzo wiele osiągnięć. Toczy się, to też słyszałem tę opowieść na Tajwanie, toczy się proces beatyfikacyjny Matteo Ricci, ale jezuici nie chcą, bo on miał też swoich chińskich uczniów, chrześcijan, jezuitów też, którzy byli. Więc ten jakiś tam świecki był taki człowiek, którego nazwiska teraz już nie pamiętam, ale proces beatyfikacyjny toczy się ich obydwu. Znaczy oni chcieliby, żeby to ogłoszenie błogosławione Matteo Ricciego nastąpiło w towarzystwie jego chińskich
1: chrześcijan, tak,
0: którzy w tym czasie żyli. Więc to chrześcijaństwo wtedy naprawdę się bardzo dynamicznie rozwijało w czasie obecności jezuitów z bardzo dużą dozą inkulturacji.
1: Wyjaśnijmy, co to jest, bo tak myślę, jest, że to jest kluczowe słowo dla tego problemu, o którym rozmawiamy.
0: Więc to jest, oni naprawdę, inkulturacja to znaczy przejmowanie z zastanej kultury tych elementów, które są dobre, piękne, szlachetne i nie niszczenie tego, co jest dobre, tylko budowanie na tym, co w danej kulturze może być pożyteczne dla rozwoju człowieka i dla Ewangelii. Więc takich przykładów inkulturacji, no to się zaczynało stąd, że oni nie nosili habitów. Oni nosili stroje chińskich mandarynów. Matteo Ricci jest przedstawiany jako ubrany w stroje
1: z jedwabiu, takie oczywiście wzorzyste stroje chińskich mandarynów z taśmami jedwabnymi.
0: Dokładnie, możemy to sobie doskonale wyobrazić. Więc to jest jeden z przykładów. Ubranie może być takim bardzo widzialnym wyrazem.
1: Nie jestem obcy, tylko jestem jednym z was.

0: jestem z was. Co owocowało tym, ja byłem też w muzeum w Tajpej, jest takie piękne muzeum, gdzie skarby cesarskie zostały przewiezione z kontynentu. No to są po prostu niesłychane, to też na kolejne programy można by robić. I był obraz namalowany w XVI wieku na dworze cesarskim, gdzie jeden z cesarzy chińskich był przedstawiony w stroju Ludwika tam XVI. Jakiegoś. No, nie wiem, który dokładnie.
1: Czyli sytuacja odwrotna.
0: Czyli dokładnie. On się obrazował. Cesarz chiński ubierał się w stroje królów francuskich w sposób naturalny. Na polowaniu jakaś taka scena była namalowana. Więc to pokazuje, że ten przepływ kultur no, był niezwykle intensywny. Oni akceptowali, oni przyjmowali pewne europejskie standardy naszego życia. Całą wiedzę, matematykę, muzykę. Na przykład do dzisiaj to zakochanie w muzyce europejskiej Chińczyków jest no, niesłychanie wielkie. A zatem, wracając do myśli pierwotnej, czy obecność jezuitów w XVI wieku, inkulturacja chrześcijaństwa w chińską kulturę, no owocowała tym, że rzeczywiście to chrześcijaństwo bardzo silnie się tam rozwijało. Dodać trzeba w tym momencie, że w XVIII wieku, czyli rok 1773, dochodzi do kasaty zakonu jezuitów. Ona się dokonała w Europie. Były różne podłoża, to jest oczywiście bardzo też niezwykle bogata taka historycznie okres, ta kasata jezuitów.
1: Ale właśnie, a propos tej kasaty jezuitów, czy to, o czym ksiądz wspominał wcześniej z wielkim entuzjazmem, mówiąc o działalności jezuitów w Chinach i że oni osiągali te sukcesy dzięki inkulturacji, nie stało się zarazem jednym z powodów tej kasaty, że jednym z zarzutów, jakie wysuwano w XVIII wieku przeciw jezuitom, było to, że poszli w tej swojej inkulturacji zbyt daleko.
0: Dokładnie. To jest ten punkt, o którym jezuici dzisiaj żyjący tam do tego nawiązują, bo to jest ich historia. Oni, ci Chińczycy jezuici, z którymi miałem okazję rozmawiać, oni nieustannie do tego nawiązywali. Jest z pewnym bólem. To znaczy, jeden z nich na przykład taką tezę głosił, bardzo, bardzo psycholog, on był psychologiem z wykształcenia.
1: Jak większość jezuitów, przynajmniej dwa fakultety.
0: Tak, więc on mi mówił, taki starszy już kapłan, mówi, że gdyby te kasaty, hipotetycznie, gdyby nie doszło do kasaty, to być może dzisiaj Chiny byłyby już bardzo takie chrześcijańskie. Być może byłaby to rodzaj, nie wiem, jakiejś sekty, może jakiejś nowego odmiany chrześcijaństwa, ale pewne elementy Ewangelii na pewno by tam pozostały, więc on no, z takim
1: żalem
0: troszkę o tym mówił. Głównym powodem, nie, który oni podawali, który no, w podręcznikach historii możemy wyczytać, który budził pewne wątpliwości w tym procesie inkulturacji, gdzie pewne granice no, zostały przekraczane, rozmazywane, pomijając ekonomiczne jakieś aspekty, ale ten, o którym oni sami, ci jezuici, wspominali, to był właśnie kult przodków. W buddyzmie kult przodków jest tak ważny, że w każdym mieszkaniu do dzisiaj są ołtarzyki, przed którymi przechowuje się pamięć o tych zmarłych. W określonym tam czasie jakieś święta, które są obchodzone, zapala się kadzidełka przed tymi tabliczkami, czy tymi ołtarzami przodków. No i jest to taka no bardzo silnie kulturowo zakorzeniona w religii, w buddyzmie, no, ta pamięć o przodkach.
1: Silniej niż u nas? To jest silniejsze niż nasze chodzenie 1 listopada na groby?
0: No, myślę, że jest to porównywalne, przy czym ta obecność u nich jest taka bardziej związana z życiem codziennym.
1: Czyli w domu, tak? My wychodzimy na cmentarz, tak. Idziemy do kościoła, modlimy się za zmarłych, tak, no przecież jest modlitwa za zmarłych,
0: oczywiście.
1: Za dusze czyśćcowe, to nie jest coś obcego katolicyzmowi.
0: W katolicyzmie.
1: Ale ksiądz mówi, że tam, w tych tradycyjnych religiach chińskich, to ci zmarli są w domu, tak? Są
0: oni są bardzo obecni w domu. I tam, może taka malutka dygresja, kiedyś przygotowywałem do chrztu Japonkę, która tutaj w Warszawie była, w ambasadzie pracowała, młoda dziewczyna, która była buddystką i chciała przyjąć chrzest. I jej rodzice, cała rodzina jest oni są buddystami w Japonii i oni się bali o jej przyszłość. Znaczy tak no trochę się obawiali, no dziewczyna młoda znalazła się w Europie, no i teraz mówi, że ona będzie się chciała ochrzcić, więc mieli duże obawy. I ja kiedyś miałem okazję do nich zadzwonić, żeby z nimi porozmawiać, tak po prostu, żeby powiedzieć im, żeby się nie lękali o nią, nie? Bo no, jako rodzice mieli duże obawy. I pamiętam, że ich podstawowe pytanie było takie, czy ona, jak przyjedzie do nich do domu, czy ona będzie mogła razem z nimi modlić się za przodków? Mhm. czy też...
1: Czyli ten element szalenie
0: to był
1: ważny.
0: Bardzo ważny, to było najistotniejsze. No i ja wtedy rozmawiam, oczywiście, że będzie się modliła za swoich zmarłych przodków, o ich zbawienie. Będzie to na pewno inna modlitwa niż modlitwa buddyjska. Ona się będzie modliła do Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem.
1: Wszystkich.
0: Ale, wszystkich.
1: Tak. Jego słońce wschodzi
0: ale,
1: nad wszystkimi.
0: Ale pamiętam ten moment, kiedy dla tych rodziców tej dziewczyny najistotniejsze pytanie było, czy ona będzie mogła uczestniczyć w tych modlitwach za zmarłych. Więc to pokazuje, jak bardzo ważny był ten moment.
1: Ale zarazem, pozwolę sobie też na zatrzymanie na chwilę przy tym wątku. Zwróćmy uwagę, jak szalenie ważne jest dla ludzi tamtych religii, tamtych kultur, jak szalenie ważna jest rodzina. Tak? No bo przecież czym jest modlitwa do przodków czy za przodków? Czym jest ołtarzyk przodków, symbole przodków umieszczone w domu, w mieszkaniu? Jak nie jakimś hołdem oddanym w ogóle instytucji rodziny? Tak? Rodzina to nie są tylko ci, którzy dzisiaj jedzą ryż, ale to są także nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, ich dziadkowie i tak dalej.
0: No to jest właśnie niezwykle widoczne i... No to był też punkt zapalny, który sprawił tam z opowieści, które jeszcze raz mówię, odwołuję się do tego, co słyszałem od jezuitów, chińskich, którzy opowiadali mi o tej historii, żeby też zrozumieć pewien kontekst ich życia, że problemem było przetłumaczenie jednego chińskiego słowa.
1: Czyli dosłownie o jedno słowo
0: się rozbiło. Które można by przetłumaczyć jako oddawanie czci, adorowanie. Adorować.
1: No, tylko Boga możemy.
0: Możemy tylko adorować Boga. Natomiast w języku chińskim to słowo adorować, ono ma widocznie jakieś wiele tam dodatkowych jeszcze konotacji, bo my przodków nie czcimy, my nie oddajemy im czci. My pamiętamy od nich, okazujemy szacunek, nie wiem, wdzięczność, ale to nie jest adoracja. I to chińskie słowo z tego, co oni mi tak zdążyli w tym krótkim czasie opowiedzieć, było punktem zapalnym, dlaczego ta inkulturacja wtedy została w ten sposób zatrzymana.
1: I to zatrzymana przez Watykan, powiedzmy sobie otwarcie, tak? Że to nie, tak jak powiedzmy w Japonii, ten burzliwy dość rozwój w XVI wieku chrześcijaństwa został zatamowany przez władców Japonii w pewnym momencie, to tutaj w Chinach rozwój chrześcijaństwa został zatamowany przez, w stolicę apostolską. Ale jeszcze trochę bym podrążył ten temat, dlatego że ma to, wydaje mi się, sporo podobieństw z pytaniami, z którymi w tej chwili spotykamy się cały czas. Jak ma wyglądać Kościół, jak ma wyglądać niesienie dobrej nowiny, także w Europie. Papież święty Jan Paweł II mówił o nowej ewangelizacji. Znaczna część Europy to są w tej chwili obszary misyjne. Tak? Trzeba znów nieść Ewangelię do ludzi, i to nie pojedynczych ludzi, tylko całych obszarów, którzy gdzieś zgubili, zatracili wiarę w Chrystusa, w ogóle nie wiedzą, czym jest Ewangelia. I jak nieść to przesłanie, co pokazywać, jakie elementy świata właśnie inkulturować, a gdzie jest ta granica, której przekraczać nie wolno. No wiemy, niedawno synod odbył się, bardzo ważne pytania, mnóstwo kontrowersji. Znowu, podstawowe, gdzie jest granica? Ksiądz wspominał tego swojego znajomego Chińczyka, psychologa jezuitę, który ze smutkiem mówił o przerwaniu tego procesu ewangelizacji w Chinach. I ksiądz mówi, cytując jego słowa, że być może powstałaby z tego jakaś sekta. Także tak dużo wchłonęłaby tych elementów miejscowych, że byłoby to jakieś chrześcijaństwo, ale już nieortodoksyjne. No i myślę, że chyba to jest podstawowy problem, że w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze, czy to, żebyśmy mieli masę wiernych, ale nie wiadomo do końca w co wierzących, czy jednak ortodoksja, prawowierność jest w tym wszystkim ważniejsza. Proszę księdza, no jak to wygląda z pozycji kapłana, człowieka, który kawałek świata jednak zwiedził, z tymi kulturami się spotkał, a jest kapłanem kościoła apostolskiego, katolickiego, prawowiernego.
0: Mhm. Rozumiem, że wracamy do kontekstu polskiego bardziej teraz, czy też...
1: W ogóle. Pytanie podstawowe, no co jest ważniejsze, czy żeby w ogóle cokolwiek tym ludziom przekazać z Ewangelii, choćby nawet rozwodnionego, czy jednak ważne jest, żeby to było prawowierne?
0: Ja nie widzę sprzeczności między jedną a drugim podejściem. To są dwa różne sposoby ewangelizowania świata, dochodzenia do człowieka, jakby na dwóch poziomach. W Niemczech się mówi, że jest taki, że coś jest niedrigschwellig, czyli taki jest niski próg. Stwarza się tak, żeby łatwo było wejść. Nie tworzy się wysokich progów, tylko takie niskie progi. Więc ja myślę, że w naszej działalności takiej ewangelizacyjnej trzeba mieć przestrzenie z niskimi progami, do których każdy może wejść, z którym każdy można prowadzić dialog, poznawać się, wymieniać, no nie zapominając o tym, że chrześcijaństwo no, ma też taką wąską bramę i wysokie progi i to takie autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, poczucie tej najgłębszej relacji, no bo istotą chrześcijaństwa ostatecznie nie są kulturowe wyrazy naszego życia, to nie są normy etyczne, które nas obowiązują, to nie są zasady prawa takiego czy innego, tylko to jest osobiste, głębokie, najbardziej egzystencjalne spotkanie z Bogiem, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który posłał nam swojego Syna. To jest istota chrześcijaństwa i ona, ktoś, kto tego doświadczył tak najgłębiej, ktoś, kto no nie wiem, jakoś na różnych płaszczyznach swojej egzystencji doświadczył tego uczuciowo, emocjonalnie, duchowo, to później jest w stanie zrozumieć, dlaczego chrześcijanie żyją w taki, a nie inny sposób i wtedy sobie potrafi stawiać bardzo wysokie wymagania. Ale żeby doprowadzić do tego spotkania z Jezusem Chrystusem, myślę, że trzeba tworzyć przestrzenie właśnie dialogu, otwierania, zapraszania ludzi, nawet którzy są naszymi wrogami, mogłoby się wydawać, z całą świadomością, że to jest, papież często, Benedykt XVI często o tym mówił, że dialog nie zastępuje ewangelizacji.
1: A no właśnie, tak?
0: Że sam dialog, oczywiście to nie jest tak, że ja przychodzę, też nie mogę, myślę, że z takim podejściem nikt z nas nie podchodzi do rozmowy z drugim człowiekiem, a teraz ja będę ciebie tak sekretnie troszeczkę podpuszczał, będziemy rozmawiać, a później cię zewangelizuję. Ja myślę, że to nie jest nasza intencja.
1: W ten sposób działa wiele sekt destrukcyjnych. Dokładnie. To, co ksiądz tutaj powiedział, to jest dokładnie klucz działania, zresztą znają państwo, żeby nie wymieniać, tak? Przychodzą tacy ludzie, stukają do drzwi i dzień dobry, pani, czy moglibyśmy może porozmawiać, co pan uważa o kryzysie światowym, tak? Czyli niby neutralna rozmowa, po czym tak od słowa do słowa.
0: Myślę, że to nie jest nastawienie kościoła katolickiego, czy to po prostu my dzielimy się tym, co jest dla nas ważne, co jest piękne, co sprawia, że moje życie ma sens. Jakieś światło, które oświeca moje własne życie. Ja się chcę po prostu tym dzielić. To jest tak odległe od manipulacji, czy jakiejś próby nawracania kogokolwiek na siłę, że myślę, że to trzeba sobie uświadomić, że w ewangelizacji nie chodzi o samo nawracanie, konwersję, ale o przekaz tego, co jest istotą, sednem mojego życia, istotą mojej radości życiowej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do rozmowy o spotkaniu chrześcijaństwa z kulturami starymi, bardzo kulturami dalekiej Azji. Mówimy o Tajwanie, ale w ogóle tak naprawdę o chrześcijaństwie w Chinach. Przypominam, że moim i państwa gościem jest ksiądz Zenon Hanas, przedstawiciel Zgromadzenia Księży Palotynów, który był na Tajwanie, oglądał, jak to wygląda tam na miejscu. To spotkanie z chrześcijaństwa, z kulturami azjatyckimi. Wspominał ksiądz na początku naszego spotkania, że na Tajwanie nikt nie odczuwa potrzeby krycia się ze swoją religijnością, wręcz przeciwnie. Nie robi się z tego tajemnicy, symbole religijne są wszędzie widoczne. Nie ma czegoś takiego jak próba odseparowania kościoła, mówię w cudzysłowie, mając tu na myśli właśnie buddyjskie świątynie konfucjańskie i wszelkie inne, od państwa, prawda? To nie wzbudza jakichś kontrowersji tam.
0: No przynajmniej ta koncepcja państwa takiego już nie neutralnego, ale laicystycznego jest
1: bardzo... Wypycha bardzo, wszelkie religie.
0: Obca, tak.
1: I tu tu warto zaznaczyć, ksiądz wspomniał też, że Tajwańczycy, mieszkańcy Tajwanu, cieszą się i chlubią się tolerancją religijną, rozumianą tak bardzo pozytywnie, tak? Nie tolerancja religijna na zasadzie, że każdy ma swoją religię, ale w domu i nie wychodzi z nią poza dom w przestrzeń publiczną, tylko wręcz przeciwnie. Ciekawa rzecz, ja czytając trochę, właśnie przygotowując się do naszego spotkania o chrześcijaństwie w Chinach, ku pewnemu zaskoczeniu odnalazłem informację, że wiele osób z historii ostatnich 150 lat historii Chin było chrześcijanami. Na przykład Sun Yat-sen, znany jako jeden z przywódców rewolucji chińskiej, nie tej komunistycznej, tylko tej pierwszej rewolucji obalającej w ogóle władzę mingowską, władzę cesarską, był chrześcijaninem. Podobnie Chiang Kai-shek, czyli prezydent Chin, a później prezydent Tajwanu, też był chrześcijaninem. To nie byli katolicy, to byli przedstawiciele protestanckich kościołów. I w ogóle okazuje się, że wśród elity biznesowej, elity politycznej tegoż Tajwanu, niemało jest chrześcijan, którzy się z tym wcale nie kryją i nie mają z tego tytułu żadnych jakichś przykrości.
0: No jest to zauważalne. To w wielu miejscach słychać w ogóle w daleki wschód, nie? Czyli Korea, Japonia, czy właśnie Tajwan, Chiny. Chrześcijaństwo ma taką... Ciekawe, że bardzo właśnie elity bardziej odpowiadają na to chrześcijańskie orędzie, aniżeli nawet takie tradycyjne, biedniejsze warstwy, czy takie ludności. To jest zauważalne w wielu, wielu, wielu miejscach. To o Korei może kiedyś będzie rozmowa, ale kiedy widzę na przykład Koreańczycy, którzy są katolikami czy chrześcijanami, to dla nich jest nobilitacja wręcz. Bycie ochrzczonym, bycie katolikiem, to jest wzrost taki społeczny niemalże. Ja mówię teraz o wartościach takich społecznych. I na Tajwanie to może nie jest aż tak odczuwalne. To znaczy ta liczebność chrześcijan no nie jest aż tak wielka, żeby to stanowiło jakąś taką nobilitację społeczną, ale to może mieć wiele przyczyn, dlaczego tak jest. Ja myślę, że jedną z tych przyczyn jest to, że szkolnictwo na Tajwanie akurat, te uniwersytety, na przykład główny uniwersytet w Tajpe, to jest uniwersytet prowadzony przez księży jezuitów, werbistów oraz konferencję episkopatu tajwańskiego. Czyli jest to instytucja bardzo mocno złączona z Kościołem. Owszem, to jest uniwersytet niezależny, państwowy, ale początki jego i pewna tradycja jest katolicka, jest chrześcijańska. I ja myślę, że też kształcenie właśnie w tych obszarach, że Kościół jest mocno zaangażowany w edukację elit, w edukację uniwersytecką. Ja spotkałem Malezyjczyka na Tajwanie, jezuitę, młodego księdza, który kilka lat temu przyjął święcenia. On pochodził z Malezji, nauczył się języka chińskiego i studiuje teraz w Tajpe nanobiologię i nanomedycynę. Jezuita po święceniach, studiujący nanobiologię i nanomedycynę. Z pełnym entuzjazmem, dużo z nim rozmawialiśmy o tym, on to chciał studiować, po to, żeby wyjechać do Pekinu i na uniwersytecie w Pekinie być wykładowcą nanobiologii, nanomedycyny, a przy okazji być ewangelizatorem.
1: Zżera mnie ciekawość, by rozwinąć ten skrót nanobiologia i nanomedycyna, bo to jest coś bardzo skomplikowanego.
0: Jest specyficzna, to jest bardzo specjalistyczna dziedzina wiedzy, która zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorób poniżej już poziomu komórki. Poniżej poziomu atomu wręcz. To jest już bardzo, bardzo precyzne. Nanobiologia i nanomedycyna jest bardzo taką przyszłościową dziedziną wiedzy, gdzie terapia odbywa się na bardzo już na niskim poziomie, poniżej poziomu komórkowego. Już.
1: Nie jest to składanie złamanych kości w łupki.
0: Nie, to już nie. To już jest bardzo, bardzo, bardzo taka szczegółowa, specjalistyczna dziedzina. Rozwinięta też w Polsce. Wiem, że są specjaliści w tej dziedzinie. Ale chcę powiedzieć, że to chrześcijaństwo, nie, które, o którym rozmawiamy właśnie tam, ono rozszerza się właśnie w ten sposób, że wykładowca nanobiologii, jezuita, będzie szkolił lekarzy przyszłych, chińskich, na Uniwersytecie w Pekinie.
1: Czyli znowu trochę ścieżką tą, którą Matteo Ricci poszedł.
0: Dokładnie, to jest dokładna ta sama. Jest to perspektywa oczywiście bardzo odległa. To nie jest perspektywa akcji, że zorganizujemy wielki happening i będziemy dużo ludzi mieli. Tylko to jest bardzo cierpliwa perspektywa obliczona na 200 lat, 300 lat. To myślę, że czasami warto, jeżeli mówimy już tutaj o nowej ewangelizacji, że my czasami może to nasze takie akcyjne myślenie, takie robienie bardzo dużych wydarzeń, które są natychmiast widoczne, ja nie podważam ich jakości, one są też potrzebne, mają swoją wartość. Ale czasami ewangelizacja podąża naprawdę taką ścieżką i ona wtedy jest najbardziej trwała.
1: Jest może mniej spektakularna.
0: Ale przynosi owoce za kilkadziesiąt lat.
1: Ksiądz wspominał tutaj, że drogą do tej ewangelizacji Dalekiego Wschodu jest w dużej mierze kładzenie nacisku na edukację i to tą edukację wyższą. Palotyni też od zawsze związani byli z edukacją różnych szczebli oczywiście. Czy obecność Palotynów na Tajwanie w jaki sposób z tą edukacją jest związana?
0: W tym momencie jest tam pięciu naszych współbraci hindusów, jak wspomniałem.
1: To też jest niesamowite. Hinduscy katolicy jadą na Tajwan, żeby pomagać w nawracaniu Chińczyków.
0: Tam jest bardzo dużo Wietnamczyków, na przykład księży z Wietnamu, księży z Malezji, z różnych takich krajów dalekiej Azji, którzy się uczą języka chińskiego. To znaczy, my traktujemy Tajwan jako, może tak zacznę, że jako to jest rodzaj przygotowania do wejścia na kontynent. To znaczy tam...
1: Na kontynenty, czyli na Chiny kontynentalne.
0: Chiny kontynentalne. To znaczy Tajwan jest miejscem, gdzie Kościół ma swoją swobodę, można się uczyć języka, można poznawać kulturę i historię. Można się po prostu przygotowywać do tego, żeby później móc pracować też na kontynencie, czyli w Chinach. Więc ta nasza obecność na Tajwanie, obecność naszych współbraci, którzy tam jest, ona jest tak pomyślana też, tak, że oni tam będą, żeby się nauczyć języka chińskiego, to potrzebne przynajmniej 3 lata poważnych studiów i pracy. Dodać też trzeba, że ten język na kontynentalny jest takim uproszczonym językiem chińskim, to się nazywa standardowy chiński, który odróżnia się od tego tradycyjnego języka chińskiego, który jest na Tajwanie też częściowo używany wśród elit. Bo ta rewolucja kulturowa, którą Mao Tse-tung przeprowadził, ona też jakby uprościła też pewne, język, sam język został uproszczony. Ja pamiętam, że przygotowując się do wyjazdu tam na Tajwan, próbowałem uczyć się języka chińskiego, żeby tak po prostu tych ludzi umieć pozdrowić, chociaż kilka słów takich grzecznościowych. Jest to taka ciekawostka lingwistyczna, że w tym języku mandaryńskim używanym na kontynencie sylaby mogą mieć 4 tony, 4 zaśpiewy takie, które zmieniają znaczenie tego słowa. To tak bardzo ciężko to nawet usłyszeć, tę różnicę. Natomiast w tym starym języku, który na Tajwanie jeszcze jest używany przez arystokrację chińską, oni mają czasami 6 albo 7 nawet takich zaśpiewów zmieniających znaczenie sylaby. Więc to jest taka już bardzo, bardzo złożona struktura. Także nasi współbracia, którzy się uczą odprawiać mszę świętą, kiedy widzi się mszał wydrukowany w języku chińskim, to najczęściej jest tak, że są przygotowane te litery chińskie, nazwijmy to krzaczki takie charakterystyczne, które znamy z wielu obrazów z mediów. Pod spodem jest transkrypcja w języku, w naszym alfabecie, takim łacińskim. Później jest napisana przed każdą sylabą cyferka od 1 do 6, która mówi z jaką intonacją,
1: który
0: akcent trzeba zastosować. I na dole są jeszcze nuty, jak to zaśpiewać. Więc odprawianie mszy świętej w języku chińskim, z mszału chińskiego, to już wymaga samo w sobie niezwykłej umiejętności. A zatem, wracając do obecności Palotynów, jest to obecność, taka, żeby... To są nasze początki takiego wchodzenia do kultury chińskiej. Także my jeszcze w tym momencie nie marzymy nawet o tym, żeby jakąś mieć własną edukację, ale myśl jest taka, żeby nasza obecność była dla chrześcijan na kontynencie była coraz bardziej. Tym bardziej, że Chiny graniczą z Indiami i też nasi współbracia hindusi pracują też na pograniczu chińsko-indyjskim. Tam jest taka Andruna Pradesh, taka jedna z dzielnic, no, państw, gdzie no, też język chiński jest używany. A zatem to przygotowanie na Tajwanie jest jakby kontynuacją pewnej misji naszych współbraci Hindusów na terenie Indii.
1: Czytałem o Tajwanie i o chrześcijanach tajwańskich, że tam ta liczba katolików w zasadzie się utrzymuje. W tej chwili ani nie spada, ani nie rośnie od, powiedzmy, ćwierćwiecza. Oficjalne statystyki podają bodajże 300 tysięcy łącznie katolików na terenie całego Tajwanu, co przy 23 milionach ludzi, no jest właśnie gdzieś tam koło 1%, trochę ponad. Natomiast z problemem, z jakim się Kościół tajwański boryka, to jest mała ilość powołań wśród miejscowej ludności. I to by trochę potwierdzało to, o czym ksiądz wspomina, że sporo księży przyjeżdża z Europy, ale przyjeżdżają z innych państw azjatyckich, przyjeżdżają z Wietnamu, przyjeżdżają z Korei, przyjeżdżają z Malezji, co oznacza, że w tych innych dalekoazjatyckich kościołach katolickich problemu z powołaniami takiego nie ma, skoro są w stanie, no, brzydko mówiąc, eksportować swoich księży na Tajwan, a na Tajwanie katolicy są, bo są tam już od wielu, wielu lat rodziny katolickie, ci ludzie wychowują się w tej religii, natomiast jest mało powołań. Dlaczego tak jest? Z czym to się może wiązać?
0: To akurat o tym tak nie rozmawialiśmy może wprost z biskupami, z którymi tam rozmowy to prowadziliśmy. Ja myślę, bo ci biskupi, którzy tam są, oni są Tajwańczykami. Oni wszyscy pochodzą z tamtych regionów. No jeżeli mamy populację 300 tysięcy katolików, no to jest populacja wielkości, nie wiem, Kielce może, tylu katolików. No więc też ta ilość powołań z takiej populacji, no nie, ona nie będzie jakaś duża. To nie można oczekiwać, że...
1: No tak, w Korei jest kilka milionów, z tego co wiem, katolików.
0: Więc jest
1: to
0: troszkę,
1: dużo.
0: Trochę inna. Także ta ilość, która jest tam na miejscu, księży takich tajwańskich, których miałem okazję spotykać, bardzo też takich duchowych, no do dzisiaj tam na Facebooku jesteśmy przyjaciółmi, często sobie piszemy, ona jest wystarczająca na potrzeby tego kościoła, tych katolików, którzy tam są. Ci, którzy przyjeżdżają, ci misjonarze, którzy tam są, oni bardziej przyjeżdżają tam w takim celu, żeby wejść w kulturę, poznać język i wejść w kulturę, dlatego że na samym kontynencie takiej możliwości już nie ma. Jeżeli chce się pracować na kontynencie, trzeba mieć, nauczyć się już wcześniej języka i trzeba mieć jakiś zawód, który pozwala tam żyć, bo tam nie ma wspólnot takich katolickich, które są w stanie, tak jak u nas parafia utrzymuje swojego duszpasterza. To jest niezwykle rzadki obraz. A zatem ci misjonarze, ci księża, którzy wyjeżdżają na kontynent, z zasady jadą tam, posiadając inny zawód. Są nauczycielami, lekarzami, nie wiem, informatykami, a działalność taka ewangelizacyjna jest poniekąd dodatkową ich, tak jak wspominałem, tego księdza jezuitę malezyjczyka, który studiuje nanobiologię po to, żeby pracować na uniwersytecie jako wykładowca.
1: Jako zwykły profesor.
0: Jako tak? Zwykły profesor, a prowadząc duszpasterstwo, czy zajmując się studentami, też jako kapłan, jako jezuita. A zatem ta ilość powołań, myślę, że jest tam
1: adekwatna do w ogóle liczby dokładnie. Tych ludzi.
0: Natomiast ta obecność misjonarzy, ona jest bardziej podyktowana tym, żeby się przygotować do dalszej pracy w kulturze chińskiej.
1: Jeszcze jak mówimy o kulturze, sprawa może mniej istotna, ale też związana z podróżami po świecie. Jeden z moich znajomych, nie ksiądz wprawdzie, ale też patrzący na sprawy okiem chrześcijanina, był przez pół roku w Tajpej i mówi, że jedzenie jest tam straszne. To znaczy, żołądek Europejczyka z wielkim trudem znosi to, co oni tam jedzą. Proszę księdza, jak to wygląda? Czy nie jest barierą dla nas, Europejczyków, jedzenie?
0: Nie. Ja bardzo, akurat no może to gościnność dalekowschodnia była tak wielka, że częstowano mnie bardzo, bardzo dobrym jedzeniem. Myślę, że Chociaż było to takie normalne, to nie było ekskluzywne jedzenie w jakichś wystawnych, tylko było to jedzenie zwyczajnie we wspólnotach, tam gdzie ci jezuici czy inni księża mieszkają, to nie odbiegało to. Ale ja chcę powiedzieć, że ja bardzo lubię tę dalekowschodnią kuchnię, która jest bardzo mocna oczywiście związana z rybami czy z owocami morza i to te potrawy, one mają taki swój specyficzny smak, który pamiętam, że taką charakterystyczny wieczór, kiedy byliśmy na jakimś takim wspólnej kolacji, to polegało na tym, że na stole było rzeczywiście bardzo dużo potraw w różnych takich małych miseczkach, najczęściej ryby i owoce morza różnego rodzaju i ten stół był obrotowy, to znaczy wszyscy siedzieli przy stole i można było tym stołem obracać, tak żeby można było te potrawy sobie spożywać wspólnie. Myślę, że dla nich też to wspólne spożywanie potraw jest niezwykle ważne. To widać, że ta kultura wspólnego spożywania posiłku, jedzenia, no dla nich, dla ich rodzin, myślę, jest niezwykle, niezwykle ważne. I no ja ten pobyt na Tajwanie, to była zaledwie tam tydzień czasu, ale bardzo intensywny do dzisiaj. I to, że relacje do dzisiaj trwają, że ja do dzisiaj z nimi utrzymuję relacje, myślę, że jest dobrym takim świadectwem, jak bardzo gościnna i otwarta jest tam ta kultura.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla Palotynów w Polsce, któremu serdecznie dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję również za spotkanie.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Fundacja Instrat opublikowała raport pokazujący, ile Meta, czyli właściciel między innymi Facebooka oraz Instagrama, zarobił na wprowadzeniu w błąd Polek i Polaków. Zdaniem wielu komentatorów i też ekspertów, koncern od lat czerpie potężne zyski z rozpowszechniania tzw. fałszywych reklam. 760 milionów złotych, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w naszym kraju. To ponad 1/3 ich całkowitych rocznych przychodów osiąganych na naszym rynku i ponad 3 razy więcej niż wskazywały ujawnione przez Reutersa wcześniejsze wewnętrzne szacunki własne Mety w odniesieniu do przychodów globalnych koncernów. Każdego dnia użytkownicy platform bombardowani są fałszywymi reklamami i pozostają bez realnej ochrony. Dlaczego tak się dzieje? Co mogłoby skutecznie powstrzymać ten proceder? W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym mówiłem przed chwilą i zarazem kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie w gościnnych Drogach drogowskazów.
2: Czyli. Dzień dobry.
1: Dlaczego, Jarku, w ogóle powstał ten raport? Co było główną motywacją do sporządzania tego konkretnego dokumentu?
2: My jako Instrat jesteśmy fundacją, która działa już od ponad 10 lat i zajmujemy się co do zasady wprowadzaniem do polityki i życia publicznego takiego racjonalnego oglądu sytuacji i rozwiązywania problemów. Znaczy orientacji na to, żeby te problemy rozwiązywać. No jeden z obszarów, którymi się zajmujemy od już bardzo dawna, jest gospodarka cyfrowa, czyli to, w jaki sposób rozmaite technologie cyfrowe pojawiają się w naszych życiach, funkcjonują w gospodarce, w polityce, w społeczeństwie. No i my zajmujemy się dostarczaniem danych i analiz, które mają wzmacniać naszą politykę publiczną, żeby ona się dobrze z tym mierzyła. No i w ramach naszej polityki cyfrowej, no po pierwsze od dawna zajmujemy się wspieraniem jakichś wdrożeń europejskich regulacji w Polsce, ale też zajmujemy się z takim dużym impetem przez ostatni rok zagadnieniem suwerenności cyfrowej. To jest takie pojęcie, które można usłyszeć często i ono znaczy różne rzeczy, ale najprościej można je wytłumaczyć jako walkę o to, żeby te międzynarodowe platformy, które działają także w Polsce, odpowiadały przed polskim i europejskim prawem. Innymi słowy, by politycy, których wybieramy, mieli możliwość kontrolowania i regulowania tego, w jaki sposób te platformy działają. No i Meta jest jedną z tych platform, które działają w Polsce, ma ogromny zasięg i ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. No i dlatego postanowiliśmy przygotować ten raport. On też powstał na zamówienie kancelarii SKP, która zajmuje się podobnymi sprawami. No i przygotowaliśmy ten raport, żeby ocenić skalę tego zjawiska, bo mieliśmy dane na temat globalnych przychodów Mety. Istotnie te dane podane przez Reutersa o tym, że 10% globalnych przychodów spółki pochodzi z reklam o charakterze oszukańczym, czy tam oni to formułują jako reklamy o podwyższonym ryzyku prawnym. No jest dość szokujące, to znaczy mamy do czynienia z gigantyczną globalną korporacją, która 10% pieniędzy bierze no, od zorganizowanych grup przestępczych.
1: Tak,
2: no i chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w Polsce, no i wyniki są dość porażające. Istotnie ta skala jest gigantyczna.
1: Wasze ostrożne szacunki potwierdzają, że udział skamów w sumie reklam emitowanych na platformach Mety w Polsce jest bardzo wysoki. O jakich skamach mowa, o jakich oszustwach? Gdybyś mógł chociaż jeden przykład.
2: Ja doprecyzuję, że my nie piszemy w raporcie tak dokładnie o skamach. Mówimy o reklamach o podwyższonym ryzyku prawnym, które nazywamy reklamami oszukańczymi. Wśród nich lwią część stanowią skamy, ale to są nie tylko one, natomiast pozostałe kategorie tych reklam są jeszcze gorsze, no bo mówimy o reklamach na przykład zawierających treści seksualne, z niekonsensualne albo z udziałem osób nieletnich. Mówimy o różnych formach propagandy i różnych rodzajach wpływu, więc skamy są jednym z rodzajów tych reklam, niekoniecznie najgorszym. Jakie to są reklamy w praktyce? To, co najczęściej widzimy i co jest najbardziej rozpowszechnione i o tym najwięcej się dyskutuje w tej chwili, to są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe. To brzmi bardzo tak fachowo może, ale w skrócie chodzi o to, że wyświetlają grafikę z twarzą na przykład prezydenta Nawrockiego, albo na przykład z Adama Glapińskiego, albo na przykład Rafała Brzoski, albo innego biznesmena.
1: Sam się na to natknąłem nieraz.
2: Tak, który jest zmontowany w jakąś taką dynamiczną scenę, na przykład oto zatrzymuje go jakaś służba mundurowa pod zarzutem tego, że chciał ujawnić Polakom sposób, w jaki można się bogacić. I dlatego jest zatrzymywany. No i jeśli ktoś kliknie w tę stronę, to trafi na przykład na podrobioną stronę Ministerstwa Finansów, która będzie go zachęcała do tego, żeby przelał pieniądze na jedno albo drugie konto, bo w ten sposób może wreszcie skorzystać z tego sposobu na bogactwo, na osiągnięcie bogactwa, z którego korzystają ci najbogatsi Polacy. I to jest jeden z przykładów. ale jest ich wiele też innych. Niektóre z nich to są reklamy takich no, nielicencjonowanych produktów medycznych. W skrócie to są sprzedawcy po prostu jakichś magicznych eliksirów. Czasami to jest wciąganie w phishing tak zwany, czyli w ten rodzaj oszustw, który polega na wyłudzaniu danych na przykład do logowania do banku albo do jakichś usług. Mhm. Są różne rodzaje tego, różne reklamy tego rodzaju.
1: Mhm. 760 milionów złotych, Jarku, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na emisji tych fałszywych reklam w Polsce. Skąd wam wyszła taka potężna suma? W jaki sposób została wyliczona?
2: No oczywiście, już tłumaczę. Warto tutaj na wstępie powiedzieć, że to są szacunki. My robimy te szacunki dlatego, że Meta nie chce powiedzieć, ile tego jest. Znaczy Meta była wielokrotnie pytana na różne sposoby i w różnych formach o to, żeby te dane podać. Oni się od tego migają. No nie dziwię im się za bardzo, no bo gdyby pokazali te liczby, to pokazaliby, że wiedzą, ile zarabiają na nielegalnej działalności. Mhm. No więc przyznaliby się niejako do winy.
1: Oczywiście.
2: Więc rozumiem oczywiście ich motywację. No w takiej sytuacji badacze mogą podjąć dwie decyzje. Mogą albo uznać, że po prostu nie da się ustalić tego z całą pewnością i po prostu tego nie robić, no i wtedy firmie to uchodzi płazem. Albo mogą w oparciu o to, co ta firma udostępnia, spróbować to oszacować. No i my wybraliśmy tę drugą ścieżkę. Na szczęście funkcjonuje w Unii Europejskiej akt o usługach cyfrowych, potocznie zwany DSA, który wprawdzie nie jest jeszcze zaimplementowany w Polsce, ale to ze względu na charakter tych przepisów, one już obowiązują, niezależnie od tego, czy my je wdrożyliśmy w Polsce, czy nie. No i ten akt o usługach cyfrowych nakłada na Metę taki obowiązek, że oni muszą udostępniać niezależnym ośrodkom, takim jak na przykład nasza Fundacja Instrat, dane na temat reklam, które są emitowane na platformach. I my możemy sobie z tych danych korzystać. I chociaż Meta robi bardzo dużo, żeby było nam trudno, żeby to nam się nie udawało i żebyśmy się bali wyciągać jakiekolwiek wnioski, no to nie daliśmy się jakoś przestraszyć i zrobiliśmy to. No i w skrócie pobraliśmy gigantyczne ilości reklam za pośrednictwem tej biblioteki reklam. Mhm. Następnie weryfikowaliśmy, czy dane reklamy zostały usunięte, bo Meta, kiedy usuwa reklamę, to odnotowuje w tym rejestrze. No i uznaliśmy, że oni wiedzą, które reklamy są oszustwami, które nie. No bo jeśli usunęli jakąś reklamę, no to ustalamy i przyjmujemy, że w związku z tym jest to reklama o tak zwanym podwyższonym ryzyku prawnym. Mhm. No więc my nawet nie próbujemy weryfikować tego po nich. No ufamy ich ocenie sytuacji. No i następnie pobraliśmy dane na temat zasięgu tych reklam, które zostały usunięte. Ustaliliśmy na podstawie przeglądu literatury, ile może kosztować emisja takich reklam. No i tak, oczywiście teraz to brzmi jak taka prosta operacja matematyczna, to nam zajęło trochę więcej czasu. Mhm. Ale co do zasady jest to zasięg tych reklam pomnożony przez częstość wyświetleń, pomnożony przez tak zwany współczynnik CPM, czyli taką branżową wartość emisji. No i tak to policzyliśmy, zweryfikowaliśmy to z ekspertami, z różnymi ośrodkami. To było dość trudne, bo jest w Polsce dużo biznesów, które zależą od Mety bardzo, więc wielu ekspertów nie chce otwarcie mówić o tym, bo ich biznes zależy od tego, czy mają dobre stosunki z Metą. Mhm. No ale udało nam się to wskazać i ten szacunek wygląda właśnie tak, jak wygląda, czyli

0: jak wyczytałem. Poproszę, Jarku, o taki krótki komentarz do odpowiedzi Mety.
1: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Meta postanowiła się odnieść, skłonienie tego koncernu do tego,
0: co nie jest takie częste wcale, prawda, w przypadku tej firmy.
1: Tak, skłonienie tego tak dużego koncernu do tego, żeby w ogóle odpowiedział na jakieś zarzuty, jest już dużym osiągnięciem. Bardzo chciałem podyskutować o tej krytyce z przedstawicielami Mety podczas posiedzenia komisji sejmowej, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w czwartek, na które zarząd polskiej spółki Mety był zaproszony, ale nie zdecydował się pojawić. Podobnie liczyli na tę rozmowę wiceminister Dariusz Sanderski albo pani Małgorzata Rozenek-Majdan, która też się pojawiła. Nie udało nam się doczekać tej odpowiedzi. Liczyłem na to, że rozwiną te zarzuty, więc teraz mogę tylko zgadywać, co mają na myśli. Co się tyczy małej próby badawczej, którą nam zarzucają, to jest ich wina. To znaczy Meta ogranicza ilość danych, jakie możemy pobrać każdego dnia. Dość powiedzieć, że Meta udostępnia na swojej platformie w Polsce około 300 tysięcy reklam dziennie. Natomiast nam pozwala pobierać maksymalnie 50 tysięcy. Czyli żeby pobrać jeden tylko dzień, my musimy pobierać 6 dni. Ale jednocześnie w czasie tego procesu pobierania, który trwał około 2 miesięcy, zdarzało nam się trafiać po prostu na nieznany błąd w czasie pobierania, który się pojawiał absolutnie znikąd. No ja rozumiem, że Meta wiedziała, że to ja pobieram te dane, no bo musiałem zweryfikować swój dowód osobisty przed rozpoczęciem tego procesu. No i mogli się domyślać, że szukamy informacji o reklamach oszukańczych, co się dało wywnioskować z tych zapytań, które kierowaliśmy do bazy. No ale no w każdym razie nie udało nam się to zrobić ze względu na Metę, więc zrobiliśmy najlepiej, jak się dało. Najlepiej, jak nam ta Meta pozwalała. Co się tyczy definicji i całej metody, no to ona jest w pełni transparentna. No, Instrat tym się różni od innych ośrodków, którym zdarza się wypowiadać w takich sprawach, że my w naszym raporcie opisaliśmy krok po kroku cały nasz proces, jest w pełni transparentny, łącznie ze wszystkimi założeniami. Teraz Meta oraz inni mogą nas krytykować właśnie dlatego, że my niczego nie ukrywamy. I zachęcam do rzetelnej krytyki i analizy tego, co napisaliśmy, bo działamy w duchu open source, wszystko jest otwarte i jasne. Natomiast, no cóż, niewiele więcej mogę powiedzieć. Wśród tych uwag, które Meta formułuje, są też oczywiste manipulacje. Mogę je oczywiście rozwinąć, ale nie chcę ich przytaczać jeszcze raz, żeby nie podtrzymywać ich życia w obiegu informacyjnym. Natomiast ostatecznie to ja się zgadzam, że Meta wie lepiej, ile zarabia na oszustach. To znaczy, my zrobiliśmy szacunki, one są opisane w taki sposób, że każdy może je powtórzyć i zweryfikować nasze ustalenia. Natomiast Meta, jeśli uważa, że jest te szacunki nie odpowiadają rzeczywistości, to zachęcam ich do tego, żeby ujawnili swoje faktury, które wystawili oszustom, ale pod warunkiem, że pokażą faktury nie tylko z polskiej spółki, ale też z tej irlandzkiej i amerykańskiej. I ja deklaruję publicznie, kiedy Meta pokaże te dane, ja je zweryfikuję razem z dobrym księgowym i ustalimy, że istotnie Meta zarabia na przykład nie 760 milionów, ale na przykład 200. Ja wtedy deklaruję, że publicznie powiem, nie będę się krygował, powiem, że moje szacunki były zawyżone, to jest nie 760, ale na przykład 200.
0: Meta, Jarku, informuje też o swoich działaniach, które mają na celu zapobieganie publikacji właśnie takich fałszywych reklam teraz i w przyszłości. Czy te działania według Fundacji Instrat są wystarczające? Jaką masz opinię na ten temat?
1: Absolutnie nie są i nie musimy się tu nawet posiłkować naszą opinią. CERT, czyli ośrodek działający w ramach NASK-u, czyli Publicznego Instytutu Badawczego, przeprowadził taki eksperyment, to znaczy oni skierowali do Facebooka 122 zgłoszenia w takim eksperymencie porządnym, dobrze udokumentowanym. Wybrali 122 reklamy, które zgłosili do Facebooka i monitorowali, czy zostały usunięte. No i w 106 przypadkach, czyli w 86%, te reklamy nie zostały usunięte. A zostały usunięte tylko w tych tam 10 przypadkach, a w 6 przypadkach nie było żadnej odpowiedzi. No, czyli najlepsi w kraju eksperci od oszustw internetowych, którzy zjadają zęby na tym temacie, którzy zajmują się tym jako wykonawca po prostu przepisów publicznych i stoją na straży naszego bezpieczeństwa w internecie, bardzo starannie wybierają reklamy, które nawet powinno się usunąć, zgłaszają je i udaje się ze 122 usunąć tylko 10. No to jest, no nawet nie wiem w zasadzie, jak to nazwać. No, w najlepszym przypadku jest to lekceważenie. To znaczy, jeśli eksperci CERT-u zgłaszają te rzeczy, to ja im ufam, że oni wiedzą, co robią. I to jest w najlepszym wypadku zachowanie Mety jest lekceważeniem, no a w najgorszym jest po prostu świadomym działaniem. Ja nie wiem, jaka tam jest intencja, ale ten system absolutnie nie działa. Natrafiłem na taki przykład ostatnio. Jeden z użytkowników zrobił zrzut ekranu jednej z reklam i wrzucił ją do AI Mety, czyli do tej sztucznej inteligencji Mety i zapytał, czy to skam. No i AI Mety odpowiedział, tak, to oczywisty przykład skamu. Czyli oni nawet ich sztuczna inteligencja wie, że to jest oszustwo, ale ona i tak kręci się na platformie.
0: Użytkownik produktów Mety, na przykład Facebooka, ma ograniczone możliwości obrony przed

0: masową kampanią oszustów. Dlaczego?
1: Powodów jest wiele. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że zaniedbywaliśmy platformy. To znaczy przez wiele lat wielu z nas wydawało się, że one tak per saldo przynoszą nam dobro, więc nie dotykajmy ich za bardzo. Mhm. One też rozwijały się bardzo, bardzo dynamicznie, podjadając inne media i rosły jak na drożdżach. No dlatego dzisiaj mamy do czynienia z międzynarodową korporacją, tak, dla której nawet kara idąca w miliardy złotych jest nieistotnym wydatkiem, który mogą sobie gdzieś tam wliczyć. Natomiast rzeczy się dzieją i zmieniają. Najważniejszą zmianą, która miała miejsce w tym obszarze, jest DSA, czyli ten akt o usługach cyfrowych. Mhm. On nie został jeszcze wdrożony w Polsce, czego bardzo żałuję, bo wdrożenie go w Polsce znacząco poprawiłoby sytuację użytkowników. Mhm. No bo wdrożenie DSA doprowadziłoby do tego, że użytkownik Facebooka, czy Instagrama, czy WhatsAppa, bo pamiętajmy, że WhatsApp też należy do Mety,
0: tak,
1: bo często myślimy o nim jako jakimś takim oderwanym
0: osobnym
1: narzędziu,
0: bycie,
1: to jest ta sama firma. Mhm. No, po wdrożeniu tego DSA w Polsce użytkownik z Polski mógłby zgłaszać te reklamy nie tylko do samej Mety, która wiemy, jak się odnosi do tych sytuacji, ale miałby też urząd wyspecjalizowany, który zajmowałby się dokładnie tym i mógłby działać. Dlatego liczę na to, że uda się w końcu to DSA w Polsce wdrożyć. No, możemy też zgłaszać te reklamy w inne miejsca, ale no, najważniejsze jest budowanie jakby politycznego poparcia, bo politycy ostatecznie w jakiś tam sposób, ale jakoś robią to, czego społeczeństwo chce. Więc dlatego tak bardzo się cieszę, że ten nasz raport jest tak szeroko komentowany, bo ja już czuję jakby, że dla polityków teraz walka z Metą na temat tych oszustw jest ważnym zadaniem. I widzę, że się w to angażują. Też nasz raport wylądował już w Komisji Europejskiej i na rozmaitych innych gremiach już jest dyskutowany. Polska dołącza go do dokumentacji procedur mających na celu zweryfikowanie, czy Meta działa legalnie, czy nielegalnie. Mhm. I liczę na to, że ten moment nie osłabnie, ale musimy się domagać też od polityków, żeby po prostu po pierwsze wdrożyli DSA, ale po drugie naciskali dalej i nie ustawali w tej walce, no bo w ostatecznym rozrachunku zależy nam też na tym, żeby Polska nie skapitulowała przed po prostu amerykańską firmą.
0: Unikalny i pewny sposób na zarabianie pieniędzy wyjawiony przez celebrytę, czy możliwość wzbogacenia się na rządowym programie inwestowania w spółki państwowe. Takie informacje umieszczane przez oszustów w reklamach, które znajdziemy na platformach społecznościowych, mają skłaniać do kliknięcia w link prowadzący potem do stron, których celem jest nam zaszkodzenie. Po prostu emocje przykuwają uwagę, dlatego niektóre z tych treści są szokujące. Przerobione zdjęcia celebrytów pokazujące ich nagich, pobitych, aresztowanych w szpitalach czy po wypadkach. Nagrania udające, że pochodzą z telewizji informacyjnej lub znanego portalu z wiadomościami. Wszystko po to, żeby nami wstrząsnąć, zaniepokoić, zaciekawić, skłonić do podążenia ścieżką przygotowaną przez cyberprzestępców. O tym dziś w Drogowskazach na moje pytanie odpowiada dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Michał Poklękowski, do rozmowy z Jarkiem wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, po raz drugi. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skierował w sierpniu do Komisji Europejskiej formalny wniosek o nałożenie na koncern Meta kary w wysokości 250 milionów euro. Powodem było ignorowanie przez koncern ponad 80% zgłoszeń dotyczących oszukańczych i szkodliwych reklam, w tym reklam wykorzystujących wizerunek znanych osób na Facebooku i Instagramie. Podobny problem dotknął dziesiątki polskich osób publicznych, w tym polityków i dziennikarzy. Na przykład celebrytów również. I dziś o tym w drogowskazach w roli eksperta cały czas jest Jarosław, dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz drugi.
2: Cześć, witam Was.
1: Czy Polska jest dla Marka Zuckerberga tak dochodowym rynkiem, że nie opłaca mu się tutaj ograniczać działalności oszustów? Ile jeszcze pieniędzy można wycisnąć z nabranych na deepfake'i Polaków? Pyta Twój kolega Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. No właśnie, Jarku, z jakiego powodu Meta tak się ociąga, jest tak słabo skuteczna w ograniczaniu tego procederu, bo takie są zarzuty ekspertów?
2: To jest pytanie o intencje i ja nie znam intencji, które mają przedstawiciele Mety. Mogę jedynie spekulować, jakie mogą być hipotetyczne wyjaśnienia. Natomiast intencje to są takie sprawy, które trudno mi na podstawie dowodów, które mam, wskazać. Pierwsza rzecz, którą wydaje mi się Polacy powinni rozumieć na temat samych siebie, to jest to, że my jesteśmy gigantyczną gospodarką. No w zależności od momentu pomiaru i od pewnych szczegółowych kryteriów, Polska jest 20. gospodarką na świecie, większą na przykład niż Tajwan, z którego pochodzą półprzewodniki albo masa innych krajów. Tak na nas też patrzą zagraniczne koncerny, bo my mamy chyba takie poczucie, że jesteśmy jakimś małym, nieznaczącym pyłkiem na geopolitycznej mapie świata. No i to pojęcie, przynajmniej to wyobrażenie, przynajmniej w sensie gospodarczym, nie ma związku z rzeczywistością już dzisiaj. Jesteśmy dużą gospodarką w poważnym, istotnym państwie i jeśli ktoś na nas patrzy w inny sposób, to nie dlatego, że taka jest rzeczywistość, tylko dlatego, że ma jakieś uprzedzenia, ale przede wszystkim mamy je my sami wobec siebie. Dla koncernu Meta jesteśmy bardzo dużym rynkiem. Meta czerpie miliardy złotych rocznie z polskiej gospodarki. Jest to tym łatwiejsze, że mamy relatywnie słabą alternatywę wobec nich. To jest jednak koncern monopolistyczny. Pomaga im też to, że amerykańska polityka od lat wspiera amerykańskie biznesy, więc rozmaite próby regulowania ich działalności spotykają się z reakcją ambasady, która z jakiegoś powodu ma jeszcze dość duże przełożenie na polskich polityków. Okazuje się, że te oszustwa w Polsce też są istotnym komponentem tych przychodów. To znaczy, nie dość, że jest to duży rynek, to jeszcze rynek, na którym można relatywnie bezkarnie zarabiać na wspieraniu zorganizowanych grup przestępczych, no bo należy pamiętać, że te organizacje przestępcze, które zamieszczają te fałszywe reklamy i wyłudzają od nas pieniądze, no to są dość dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa, które myślą o swojej działalności jako o biznesie, który musi się opłacać, które testują różne metody, wybierają optymalne podejścia, mają procesy, no to są poważne organizacje. No i one wybierają sobie Polskę, no bo to jest duży kawałek dużego rynku. No Meta ewidentnie na tym zarabia. I teraz pytam o intencje. Czy to jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy ze skali problemu i po prostu pod nosem im się ci oszuści panoszą? No mam nadzieję, że dzięki naszemu raportowi może się zastanowią, że może jednak to jest poważna sprawa, także wydaje mi się, że mogą, jeśli tak jest prawda, to mogą być nam wdzięczni za zbadanie, jak to wygląda w ich ogródku. No natomiast można rozważać też, jako hipotetyczny scenariusz, taką sytuację, w której Meta wie o tym, że ten proceder ma miejsce, natomiast jest on dla niej rentowny. To są reklamodawcy, to są pieniądze, więc może też mieć ograniczoną motywację do tego, żeby z tym walczyć. No ja nie rozstrzygam, jaka jest motywacja. Żeby się tego dowiedzieć, trzeba by mieć inne narzędzia niż te, którymi ja dysponuję. Natomiast wiem skądinąd, że polskie organy władzy publicznej skierowały do Mety rozmaite pytania i zajmują się tą sprawą, więc mam nadzieję, że dowiemy się więcej w toku tych postępowań.
1: To jest ciekawe. Wartość samych oszustw, które te reklamy rozpowszechniane przez Metę umożliwiają, jest zdaniem fundacji, którą reprezentujesz w drogowskazach, czyli Fundacji Instrat, większa niż koszt emisji tych reklam. Jak to można zrozumieć?
2: No to jest dość prosta w sumie sprawa. Wyobraźmy sobie zwykły przykład. Chcę sprzedać telewizor i no chcę się ogłosić, że chcę sprzedać ten telewizor, więc zamieszczam reklamę. Jeśli chcę sprzedać telewizor za 1000 zł, powiedzmy, to ile uważam, że należy przeznaczyć na reklamę? No pewnie mniej niż na tym zarobię, no, prawda? Tak. No więc załóżmy, że na tym telewizorze bym zarobił 300 zł marży, no to nie wiem, 100 wydam na reklamę? To dość dużo. Wydać 1/3 potencjalnego przychodu na reklamę. Mhm. No dość dużo. No ale kwintesencja jest taka, no, że na reklamę wydajemy mniej niż mamy zamiar zarobić na tym, co za pomocą tej reklamy osiągniemy. Mhm. No i te zorganizowane grupy przestępcze, które nabierają Polaków i naciągają na pieniądze, no to są, tak jak mówiłem, racjonalne, znaczy przestępcze, ale wciąż jakby racjonalne biznesowo organizacje. No i one się nie angażują w działalność, która się nie opłaca. No, oszukańcze reklamy na platformach Mety są od lat, więc oni już mieli czas sprawdzić, czy to działa. Najwyraźniej uznali, że działa, no więc kontynuują proceder. No a skoro wydają na reklamę na przykład 760 milionów rocznie, no to ile z tego wyciągają? Raczej więcej niż mniej, prawda? No bo wydaje się, że nie przepalają pieniędzy bez sensu na tę działalność. No więc z tego punktu widzenia należy się zastanawiać, ile to może być. No i są te szacunki, na przykład te 500 milionów, które policja wskazuje. Nie potrafię powiedzieć ile, ale na pewno więcej niż Meta zarabia na emisji, prawdopodobnie wielokrotnie więcej. Więc mówimy o szkodach wyrządzanych Polakom w kwotach miliardowych.
1: Deepfake'i zalewają sieć, no taką mamy aktualnie rzeczywistość, nie tylko w social mediach, a w tym produktach Mety. A w jaki sposób możemy się przed nimi chronić, a może jesteśmy już dzisiaj, Jarku, totalnie bezradni wobec tego schematu, który opanował przestrzeń, cyberprzestrzeń?
2: To sobie pozwolę na taki osobisty wątek.
1: Zapraszam.
2: Ja się zajmuję tymi rozmaitymi sprawami związanymi z technologiami cyfrowymi i tym, jak one działają na społeczeństwo od kilkunastu lat. Poświęciłem doktorat tej pracy, napisałem dwie magisterki wcześniej na ten temat. Jakby interesuje mnie ten temat od bardzo dawna. W nim jest taki centralny problem, który jest trochę trudny do rozwiązania. Te firmy mają taką siłę, bo my im ją dajemy. To znaczy, według mojej wiedzy nikt nikogo nie zmusza, żeby zainstalował sobie Facebooka, Instagrama albo WhatsAppa. Ale my to robimy. On jest za darmo, nie musimy za niego płacić, jest dość wygodny w obsłudze, przynajmniej wystarczająco wygodny w obsłudze. No więc my się tak uzależniamy od tego, wciągamy swoich przyjaciół, zwłaszcza osoby, które mają małe dzieci, mogą się o tym przekonać, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje u innych dzieci ze żłobka i kto kiedy idzie na jakie urodziny, no to trzeba założyć WhatsAppa, które należy do Mety, żeby śledzić, co tam się dzieje na osiedlu albo gdzieś tam indziej, w jakiejś grupie zainteresowań trzeba używać Facebooka i tak dalej. No i te firmy uwłaszczają się na tym, co my im mówimy o sobie i zagospodarowują te dane na nasz temat po to, żeby sprzedawać nam rzeczy, w tym oszustwa, ale też skłaniają nas do nadmiernej konsumpcji, podtrzymują w nas jakieś takie bardzo wrogie nastawienie do innych obywateli często, demolują nam politykę, jakby robią bardzo dużo złych rzeczy. No i każdy prawie z nas, no może nie każdy, ale wielu z nas zapytani tak wprost, czy nam się podoba to, co Meta robi na przykład w sprawie reklam oszukańczych, no powiedzmy, że nie, no oczywiście, że nie, no nabieranie ludzi słaba rzecz. Ale jednak korzystamy z tych aplikacji. I ja nie obwiniam za bardzo, znaczy nie chciałbym obwiniać użytkowników indywidualnych, no bo wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia w ciągu dnia, trudne wyzwania, problemy, czy my naprawdę chcemy poświęcać swoją energię na to, żeby przekonywać w grupie sąsiedzkiej, żeby nie używać WhatsAppa? No może nie. I to jest właśnie ten centralny problem, jakby to my dajemy tę siłę, ale my nie chcemy im jej zabrać. Więc ja z pełnym zrozumieniem, że to jest trudne, bo tak jak już wcześniej mówiłem, zachęcam do presji na polityków, którzy mogą najwięcej zrobić w tej sprawie, na wdrożenie DSA, na trzymanie tych platform przed odpowiedzialnością, nagłaśnianie tych spraw, dyskutowanie o tym. I bo naprawdę politycy mogą użyć narzędzi, które mogą tę sprawę w dużej mierze rozwiązać. Tę i wszystkie inne, które nas martwią w tym obszarze. Bo polityka jest tą formą zbiorowego działania, która jest zaprojektowana po to, żeby sobie radzić z takimi rzeczami. Ale są też indywidualne wybory, więc wydaje mi się, że warto zastanowić się, czy naprawdę chcemy siedzieć na tych platformach. Może warto nakłonić znajomych, żeby zamiast na WhatsAppa przenieść się na Signala chociażby, gdzie te ryzyka związane z danymi nie są tak istotne. To używa się tych aplikacji prawie tak samo, wyglądają prawie tak samo i jakby ta przesiadka nie jest trudna. Ja wiem, testowałem to na członkach swojej rodziny i przyjaciołach. Udaje się. No i to już jest dobry ruch. To już te platformy dostają sygnał, że nie akceptujemy tego, co robią. Oczywiście, ja rozumiem, że nie każdy chce toczyć tę walkę, ale jeśli ktoś ze słuchaczy ma ochotę, to zachęcam do tego, żeby poszukać alternatyw, zastanowić się, czy naprawdę warto siedzieć na Facebooku, czy może nie.
1: Firma Meta twierdzi, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować tak zwane oszukańcze reklamy. Co mogła mieć na myśli?
2: To jest bez sensu. No bo zobaczcie państwo, w ubiegłym tygodniu było przesłuchanie, znaczy dyskusja na komisji sejmowej, na której dotycząca naszego raportu, gdzie nie zjawili się przedstawiciele Mety, natomiast zjawili się przedstawiciele na przykład branży telewizyjnej, albo branży hazardowej, albo rozmaitych innych branż. Na przykład przedstawiciele branży telewizyjnej nadawców mówią, no są rozżaleni, ponieważ oni, gdyby pozwolili w telewizji emitować te reklamy, to już by nie mieli tej telewizji, ponieważ są przepisy, kary, regulacje, nadzór i tak dalej i oni ponoszą odpowiedzialność za to. No Meta twierdzi, że ona nie ponosi odpowiedzialności za reklamy emitowane na swoich stronach. No to jest moim zdaniem zupełnie wywracanie kota ogonem. No jakby algorytmy Mety, które sprawiają, że ty widzisz inne reklamy niż ja, wiedzą o nas bardzo dużo i podsuwają nam to, co najlepiej na nas zadziała. No i te oszustwa są celowane do osób, które są na nie najbardziej podatne. Więc oni ich algorytmy w sposób taki najbardziej cyniczny z możliwych adresują oszukańczą reklamę na przykład do naszych babć, albo do osób, które nie wiedzą za dobrze, jak się bronić. Na przykład do osób, które nie słuchały twojego podcastu, bo może nie są tak uwrażliwione na to, żeby uważać na podejrzane reklamy. No i to jest, no, trudno mi przyjąć taką interpretację, że to nie jest aktywny udział. W ostatnich dniach niemiecki sąd przyjął tę dokładnie argumentację. Tak. Liczę na to, że tę samą argumentację przyjmie polski sąd w toczących się postępowaniach przeciwko Mecie. No i że ten sąd przyjmie też Komisja Europejska i w końcu ukaże Metę w sposób, który może się okazać dla nich naprawdę dotkliwy.
1: No bo musimy podkreślić, Jarku, to, że problem z masową emisją tak zwanych oszukańczych reklam nie dotyczy tylko Polski, prawda?
2: Oczywiście, że nie. To jest problem absolutnie globalny. Tak. W każdym kraju obywatele padają ofiarą tych oszustw. Nie w każdym kraju jest to jeszcze tak dobrze przebadane, jak w tej chwili u nas, dzięki naszemu raportowi, ale pojawia się tych informacji coraz więcej. I też są różne regionalne formy tych reklam oszukańczych, ale też no my w Polsce dyskutujemy o reklamach. My na przykład w Polsce dyskutujemy o tym, w jaki sposób rosyjska propaganda jest obecna na platformach Mety, a w innych częściach świata inne rodzaje propagandy są bardziej nośne.
1: Jasne.
2: No, czytaliśmy bardzo drastyczne doniesienia z Birmy na temat tego, w jaki sposób tam platformy wspomagały ludobójstwo i robią to w różnych innych zakątkach świata także. I wszędzie ten problem istnieje i dlatego bardzo mi się podoba ten taki sposób komunikowania tego ze strony Polskiego Ministerstwa Cyfryzacji, które natychmiast zaniosło tę sprawę z Polski na forum międzynarodowe, unijne i buduje koalicję państw, które chcą walczyć z Metą w tej sprawie, ponieważ obywatele Belgii, Francji, Szwecji czy Portugalii też padają ofiarą tych samych reklam.
1: Właśnie, czy można jakkolwiek nauczyć się rozpoznawać tak zwane fałszywe reklamy, na przykład na Facebooku? Czym one się charakteryzują? Może mają jakieś części wspólne? No niektóre są aż absurdalne dosłownie.
2: Tak, niektóre są aż absurdalne, ale to jest być może kwestia naszej wrażliwości.
1: No pewnie tak.
2: Ja używam internetu od dość dawna internet jest taką ważną częścią mojego życia. Ja się interesuję tym, co się tam dzieje i tak dalej. No więc obserwowałem, jak zmieniały się skamy. Niedawno na przykład dostałem bardzo osobliwą wiadomość o tym, że jakaś być może sztuczna inteligencja bardzo dobrze skonstruowała przekaz, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję w pracy, ponieważ oferowała mi skam na to, że załatwi mi dostęp do danych. Że to jest jakby ten wabik, na który może ja zareaguję. No ja jestem jakoś tam stosunkowo wyczulony, ale tak, no jakby pierwsza rzecz, na którą należy uważać, to tak jeszcze z takiej higieny dotyczącej e-maili. To po prostu na e-mail od dziwnych nadawców, bo jakby każdy może do nas napisać, żebyśmy mu przelali pieniądze i to niekoniecznie jest operator naszej sieci komórkowej. Warto sprawdzić adres, z jakiego przyszła wiadomość, zastanowić, czy to jest ten sposób, w jaki zazwyczaj się komunikujemy, ale też po prostu zawsze, jeśli cokolwiek wzbudzi nasze wątpliwości, to nie wstydzić się zadzwonić po prostu do tej instytucji, która się do nas dobija i się upewnić, że to jest od nich wiadomość. Tak. To jest najprostszy sposób. Nikt nam tego nie poczyta jako jakieś bycie natrętem czy coś podobnego. To jest po prostu troska o wspólne cyberbezpieczeństwo. Mi się nawet ostatnio zdarzyło do organizatora konferencji zadzwonić i zapytać, czy jak mnie proszą o ten numer dowodu, to czy to naprawdę oni. I zostało to przyjęte bardzo pozytywnie przez drugą stronę, że się troszczę, żeby nikt nie padł ofiarą oszustwa. Natomiast na samych platformach Mety taki klasyczny format to jest wykorzystanie wizerunku osoby znanej. No, kiedy widzimy reklamę z polskim miliarderem, który nas nakłania do jakiegoś instrumentu finansowego, to prawie na pewno to, znaczy to może być naprawdę podejrzane od razu i bardzo się należy zastanowić i raczej unikać tego rodzaju zachęt. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że Według naszej wiedzy nie ma za bardzo sposobów, które czynią człowieka z milionera za 1000 złotych w ciągu miesiąca. To po prostu jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Zresztą nawet kiedy te interesy nie są takimi oszustwami wprost, no to znamy historię podlubelskiego milionera, który nachłaniał do inwestycji, która się okazała problematyczna przynajmniej dla inwestorów. Znamy te wszystkie sprawy, musimy się uczyć na własnych błędach. Ale najważniejsze to naciskać na prawodawców, żeby działali, żeby wdrażali europejskie prawo i ewentualnie proponowali nowe rozwiązania i nie dawali się tym platformom. Wiecie państwo, u każdego posła lobbyści dużych firm technologicznych są codziennie. Mhm. My też musimy u nich być codziennie.
1: Problem tak zwanych oszukańczych reklam w mediach społecznościowych nie ogranicza się wyłącznie do fałszywych inwestycji. Eksperci od lat obserwują również kampanie phishingowe mające na celu wyłudzenie od użytkowników danych do logowania albo skłonienie do wykonywania przelewu pieniędzy. Obserwowane są również kampanie związane ze sprzedażą cudownych leków, suplementów diety. Wspomniane reklamy wykorzystują podobne techniki przyciągania uwagi użytkowników. Skala tego procederu jest ogromna. Nawet można powiedzieć, że przybiera na sile. O tym dziś w Drogowskazach w studiu dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat, Michał Poklękowski. Do rozmowy na ten temat wracamy jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
3: Reklama.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
4: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam. Niemiecki sąd uznał niedawno, że Meta odpowiada za fałszywe reklamy publikowane przez podmioty trzecie na Facebooku oraz Instagramie. Firma ma usunąć sporne treści, ujawnić informacje o reklamach oraz zapłacić wysokie odszkodowanie. Sprawa dotyczyła wykorzystania bez zgody logo i wizerunku niemieckiego portalu finansowego i w materiałach promujących oszukańcze inwestycje. Ta sytuacja to, jak się okazuje, wierzchołek góry, bo proceder rozpowszechniania fałszywych reklam w social mediach jest dziś już powszechny i dostrzegany przez władze, służby oraz tak zwanych zwykłych użytkowników, na przykład Facebooka czy Instagrama. Kilka dni temu fundacja Instrat opublikowała szokujący raport, z którego wynika m.in., że Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w Polsce, emisji fałszywych reklam, nawet 760 milionów złotych. W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym dzisiaj mówimy, który doprowadził do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz trzeci.
2: Cześć, witam Państwa.
1: Decyzja niemieckiego sądu może zwiększyć presję na największe platformy społecznościowe działające w Europie. Jeśli stanowisko to utrzyma się w kolejnych instancjach, firmy technologiczne mogą zostać zobowiązane do szybszego reagowania na zgłoszenia dotyczące oszustw inwestycyjnych oraz innych bezprawnych i fałszywych reklam. Czy widzisz w związku z tym jakieś światełko w tunelu w tym kontekście?
2: Widzę. Bardzo poważne. Dlatego, że sądy to jest taka instancja, która bardzo się cieszy, że wreszcie się wypowiada. No bo zaciągnięcie sprawy do sądu jest wymagające. To znaczy, z perspektywy obywatela, zaciągnięcie platformy do sądu za to, że wyświetliła nam oszukańczą reklamę, jest trudne, ale z punktu widzenia dużej instytucji albo osoby publicznej z odpowiednim majątkiem, to jest możliwe. Dlatego ja się tak bardzo cieszę, że pan Rafał Brzoska nie ustaje w swoich działaniach na rzecz pociągnięcia Mety do odpowiedzialności, no bo potrzeba kogoś z odpowiednimi środkami, pozycją społeczną, żeby dać sobie radę w tej walce. No i w Niemczech też ta historia wygląda podobnie, to znaczy tam zajęła się walką z Metą firma, która zajmuje się usługami finansowymi i której zależy na jej wizerunku. No bo jeśli jej wizerunek jest wykorzystany do tego, żeby nabierać ludzi na oszustwa, no to po prostu szkodzi ich wiarygodności i bardzo się cieszę, że podjęli takie działanie i ten wyrok sądu jest bardzo obiecujący. Mam nadzieję, że ten wyrok utrzyma się w kolejnych instancjach i że za nim pójdą też inne wyroki w innych państwach Unii Europejskiej, no bo sądy, nawet jeśli nie działamy formalnie w systemie precedensu, jednak patrzą na to, jak orzekają inne sądy i powstaje pewien standard, w jakim się orzeka, więc bardzo na to liczę. Stwierdzenie, że platforma taka jak Meta nie ma wpływu na te reklamy, które są wyświetlane, jest najdalsze od prawdy, jak tylko może być. Znaczy, tym się różni, wiecie państwo, jakby w branży można się spotkać z takim sformułowaniem programmatic, że reklama jest programatyczna, co znaczy w skrócie, że zwykły billboard możemy powiesić w jakimś miejscu, no i nie mamy kontroli nad tym, komu on się pokaże, no tylko wybieramy dobre skrzyżowanie, żeby tam mieli szansę być ci ludzie, na których nam zależy. No natomiast reklama ta programatyczna, taka jak te, które są wyświetlane przez platformy Mety, no ona jest w skomplikowany sposób dobierana do nas jako do odbiorcy. To, że ja widzę reklamę spodni w określonym kroju, to jest skutek tego, że Meta wie, jaki krój spodni ja noszę. To jest dość szczegółowa informacja na mój temat. To, że ktoś z nas widzi reklamę oszukańczą, która nakłania do fałszywej inwestycji, to też się dzieje dlatego, że Meta wie, że ta osoba jest potencjalnie dobrą ofiarą takiego oszustwa. Więc bardzo się cieszę, że sąd zinterpretował rolę Mety jako aktywną w tym procederze i mam nadzieję, że doprowadzi to do poważnej kary.
1: Sebastian Kondracki z Bielik AI, którego w ubiegłym roku gościłem w drogowskazach, w 2 dni stworzył narzędzie Scam Watch w ramach wspólnego projektu z wywołanym tutaj przez ciebie przed chwilą prezesem Inpostu Rafałem Brzoską, które bezpłatnie przegląda bibliotekę reklam Mety i które te oszukańcze reklamy wyłapuje. Czyli jednak się da. Część reklam nie ma nawet wypełnionego pola z informacją, kto za tę reklamę płaci. Dlaczego? To celowe pewnie.
2: Też, żebyście państwo mieli pełne wyobrażenie. Też bardzo kibicuję Scam Watchowi. To jest inne podejście niż nasze, ale właśnie dobrze uzupełnia naszą pracę i to jest bardzo dobry kierunek. Kiedy sprawdzamy, kto zapłacił za reklamę, to nawet jak to pole jest wypełnione, to może nam wiele nie powiedzieć. Jednym z popularnych płatników za reklamy oszukańcze, które rejestrowaliśmy w ostatnim roku, jest taka strona na Facebooku, która się nazywa Rotary Club, i tam potem jest jakieś miasto w Indiach, bo to jest kilka wariantów tej strony. No i to jest jakieś takie ciało zupełnie nierzeczywiste, tak? Znaczy to jest pseudonim jakiś, natomiast my z zewnątrz nie widzimy, kto tam tak naprawdę jest płatnikiem. No i to jest taka kwestia, że w odpowiedzi na te różne komunikaty dotyczące oszustw na platformach Mety, jeszcze zanim chyba ukazał się nasz raport, Meta zadeklarowała, że wprowadzi taki wymóg w Polsce, żeby reklamodawcy usług finansowych byli zweryfikowani. No, czyli jakby propozycją zmiany jest to, że od teraz jak będzie się chciał reklamować produkt finansowy, to Meta będzie musiała wiedzieć, kto go reklamuje. Może żyliśmy w świecie, w którym nam się wydawało to oczywiste, że Meta wie, kto reklamuje to oszustwo, tak jaka to jest osoba konkretnie fizyczna. Natomiast nie, no Meta wymaga ode mnie, jako niezależnego badacza, żebym ja się dowodem tożsamości wylegitymował, żeby sprawdzać, kto te reklamy zamieszcza, ale ktoś, kto je zamieszcza, niekoniecznie ma takie obwarowania. Także, no tak, tak to wygląda. Wszystko wskazuje na to, że Meta nie jest przesadnie zmotywowana do tego, żeby z tym problemem walczyć, bo też jeszcze wracając do poprzedniego pytania. No, w Polsce na skamach też się pojawiają logotypy polskich instytucji finansowych, także dużych banków. No i twierdzenie, że Meta nie jest w stanie wykryć w obrębie tego wideo logotypu dużego polskiego banku, to jest naprawdę zdumiewająca linia obrony, bo jeśli to jest problem, to ja potrafię napisać algorytm, który to zrobi, oferuje chętną pomoc.
1: Pomimo istnienia mechanizmów raportowania szkodliwych reklam fałszywych, w praktyce platformy obsługują zgłoszenia z dużym opóźnieniem albo odrzucają je, szczególnie gdy zgłoszenia pochodzą tak zwanego zwykłego użytkownika, prawda? Dlaczego tak zwani zwykli użytkownicy są ignorowani, masowo wręcz ignorowani, i jeśli tak zwany zwykły użytkownik, Jarku, zobaczy fałszywą reklamę, na przykład na Facebooku, to oprócz zgłoszenia tego samej Mecie, co jest mało skuteczne, gdzie jeszcze może skierować swoje kroki? Do jakich służb, do jakich urzędów?
2: Pocieszę słuchaczy, że nie tylko zwykły obywatel jest ignorowany, ale poważny też. Więc to nie jest tak, że no, pan Rafał Brzoska rozpędził wielgachną kampanię, od kilku lat się tym zajmuje, a nadal jego wizerunek jest wykorzystywany w tych reklamach, więc spokojnie, to nie tylko zwykli obywatele mają problem. No, w Polsce mamy taką niewygodną sytuację, że nie zostało wdrożone DSA, czyli akt o usługach cyfrowych. Liczę na to, że w którymś kolejnym podejściu się uda, bo ten akt prawny daje nam narzędzia, żeby to robić. To znaczy, jeśli kiedy on wejdzie w życie, będzie odpowiednio przygotowany urząd, do którego będziemy zgłaszać te sprawy, i ten urząd w naszym imieniu będzie załatwiał to z koncernami. Oprócz tego będzie taki mechanizm, który pozwoli wybrać takie organizacje społeczne, które będą takimi zaufanymi sygnalistami, czyli będą same monitorowały to, co się dzieje, i będą zgłaszały to do platform, żeby to było usuwane, także będą też tacy aktorzy poza nami, którzy będą działali, żeby to robić, ale my też będziemy mieli lepsze narzędzia do tego, żeby reagować, i Meta będzie zobowiązana do dynamiczniejszego zajmowania się tym problemem. Natomiast to nie jest tak, że dzisiaj już nie ma żadnych narzędzi. Dzisiaj jedna z rzeczy, które można zrobić, to zgłosić sprawę do CERT-u. CERT, NASK, to jest takie ciało, które w ramach administracji publicznej zajmuje się rozmaitymi działaniami związanymi z troską o cyberbezpieczeństwo, w tym walką z oszustwami. Tam pracują najlepsi eksperci, którzy się zajmują tą tematyką. I oni mogą działać wtedy też w naszym imieniu. No i tak naprawdę wiele więcej nam nie zostaje.
1: No bo można mieć takie czasem wrażenie, że Meta no niewiele sobie robi z uwag, z pretensji kierowanych pod jej adresem, nawet z przegrywanych przed sądami spraw. Czy to jest przejaw takich może zbyt łagodnych, nieszczelnych przepisów, nie wiem, arogancji też wynikającej z niepodważalnie potężnej pozycji rynkowej na świecie, tak?
2: Znaczy to jest trochę taka sytuacja, że no mamy do czynienia z międzynarodowymi koncernami, które są tak duże, że one działają naprawdę w innym porządku prawnym niż my. Oni się nie zastanawiają, czy coś jest legalne, tylko jaka jest sankcja. No bo dla nich te kary często są minimalne, plus mają środki na to, żeby je odwlekać w czasie, jakoś unikać, szukać dziury w całym. Natomiast administracja publiczna działa legalistycznie i jakby nie może robić niczego, czego przepisy nie przewidują. No więc jest jakby na trudniejszej pozycji, ale z drugiej strony może też wytwarzać pewien ekosystem i pewną atmosferę wokół tych spraw. No więc te młyny mielą, tylko powoli. I to, czego te młyny potrzebują, żeby działać dobrze, to jest społeczne poparcie. Bo tam, gdzie 70% Polaków czegoś chce, to rzadko kiedy politycy mogą to zupełnie zignorować. To im więcej o tym gadamy, im więcej naciskamy, im więcej komunikujemy do swoich posłów, senatorów, do wszystkich, tym większa jest szansa, że to się zmieni. Ale też no, dodatkowo warto o tym pamiętać, że jest też taka forma sprzeciwu wobec tych oszukańczych reklam, którą mamy, czyli przestać używać tych platform. To znaczy, jest też takie wyjście, że po prostu można przestać używać Facebooka, skoro karmi nas tymi treściami. I tak, przynajmniej w mojej ocenie, dzisiaj na Facebooku trudno znaleźć interesujące treści, bo za dużo jest tam śmieci, które, tak, to prawda, które się
1: tak
2: nam
1: samo
2: pcha
1: na portalu X na przykład i tak dalej.
2: Które nam się pcha do gardła. Tak. Ja prowadzę na sobie taki eksperyment wyłączania się z platform coraz bardziej. Jestem tam służbowo, bo dużo rzeczy potrzebuję tam załatwić, ale staram się być tam mniej i wydaje mi się, że jestem oprócz wszystkiego to trochę spokojniejszy i bardziej wypoczęty niż byłem jeszcze kilka
1: miesięcy. Docieramy do brzegu. Ciekawy wątek wywołałeś na sam koniec właśnie a propos śmieci kolportowanych przez tak zwane social media. A tak na marginesie właśnie z mediów społecznościowych mamy dzisiaj cały czas jeszcze więcej korzyści, Jarku, czy jednakże już coraz więcej strat w tym społecznych? Czy social media przypadkiem nie zaczęły wprowadzać właśnie w nasze życie coraz większego chaosu? To już tak na koniec.
2: Nie chciałbym tego oceniać w taki sposób, dlatego że social media to jest więcej niż Facebook i Instagram.
1: Oczywiście.
2: Możemy dzisiaj, jeśli nie podoba nam się na Twitterze, skorzystać z Blue Sky lub Eurosky'a, który działa prawie podobnie, ale atmosfera, która tam panuje, jest zupełnie inna. Albo możemy, tak jak ja na przykład, korzystać z takiego dość niszowego medium społecznościowego jak Mastodon. To jest taki mały, inaczej zarządzany Twitter, powiedzmy w uproszczeniu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Możemy znajdować grupy poświęcone naszym zainteresowaniom na Reddicie, czyli takim międzynarodowym odpowiedniku Wykopu, na którym jest już naprawdę sporo Polaków. Jest dużo miejsc, w których możemy realizować te rzeczy, bo tu mi się podoba to, jak mówił o tym niedawno, będąc w Polsce, Cory Doctorow, czyli taki znany krytyk technologii cyfrowych. On był niedawno w Dąbrowie Górniczej na kongresie Regeneracja i w Warszawie na spotkaniu z czytelnikami i ja uwielbiam sposób, w jaki on o tym mówi. On mówi tak: media społecznościowe zrobili ludzie, którzy siedząc po prostu w piwnicy u swoich rodziców, to jest taki amerykański przykład, u nas rodzice rzadko mają piwnicę, w której da się siedzieć, no ale siedzące sobie przy komputerze, kiedy takie osoby, które może były trochę niedopasowane społecznie, nie mogły znaleźć podobnych sobie osób w okolicy, one się zalogowały do internetu i znalazły tam ludzi podobnych do nich, z którymi się zaprzyjaźniali, zakochiwali, spędzali całe życie i budowali inny świat, który bardziej, w którym czuli się lepiej, nie? Także jest w mediach społecznościowych też to. Możliwość spotkania podobnych ludzi, przeżywania wspólnych zainteresowań. Ja też spędziłem niepoliczalne ilości godzin na forach PHP, BBB, Bajprzemo, tam gdzieś tam na przełomie lat 90. i zerowych, nie? Tam są też te rzeczy, więc ja bym mediów społecznościowych nie wyrzucał, tylko one zostały zdegenerowane przez korporacje. One zostały zszargane po prostu i zniszczone. Ale to nie znaczy, że nie istnieją alternatywy. I po pierwsze one są, ale po drugie możemy je budować. To generuje trochę tarcie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, ale można się przenieść i można sobie tę grupkę ze znajomymi założyć na Discordzie, można ją założyć gdzieś indziej, można szukać tych kontaktów z innymi ludźmi w tych miejscach. Jakby należy więcej wychodzić do ludzi, chodzić do baru, może częściej niż na siłownię, ale rozumiem, że nie zawsze da się znaleźć to, czego się tam szuka. Więc są też miejsca w sieci, które działają inaczej i warto się za nimi rozejrzeć.
1: Żeby te miejsca też z czasem nie przekształciły się w te miejsca, z których uciekliśmy.
2: Mogą, no mogą, ale my jesteśmy aktywną stroną tego. No. My zawsze możemy pójść gdzieś indziej. Owszem, są jakieś koszty. Nie wszyscy znajomi pójdą za nami. Musimy może budować swoją społeczność od nowa i tak dalej. Ale my nie jesteśmy przykuci do tego.
1: Kończymy. Moim i waszym gościem był dzisiaj dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Bardzo tobie, Jarku, dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę.
2: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w dziwnej sieci.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, na Spotify czy na YouTubie. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: chociaż tylko jeden Bóg, tak z uczucia mego zakpić mógł.
1: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy, się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
2: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
3: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
2: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
1: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tzw. małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany po przejściu ścieżki legislacyjnej miałyby wejść w życie w przyszłym roku. Polscy alpiniści utknęli w masywie Mont Blanc na 4000 metrów między Francją a Włochami. W oczekiwaniu na ratunek dwoje młodych ludzi spędziło w górach kilkanaście godzin. Musieli przetrwać noc w deszczu i zimnie. Ratownicy dotarli do nich dzięki krótkiej poprawie pogody. Mężczyzna śmigłowcem trafił do szpitala. Kobieta została bezpiecznie sprowadzona w dół. Z jej relacji wynika, że pomylili trasę. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
4: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
4: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika, którym w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd nie przychylił się do prośby oddania mu sprzętu.
6: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Mówi obrońca mężczyzny mecenas Adam Szef. A sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
7: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żeby nie się złomił. Takiego czegoś nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledzi ten temat na linii Kraków i Jakub Solarz. Kuba, gdzie tkwi problem?
8: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
9: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
8: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
10: Chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
8: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
1: A głosowanie w Krakowie, przypomnę, 11 października. W gdańskim zoo ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt. Mieszkańcy mogą pomóc wzbogacić dietę podopiecznych, przynosząc jesienne dary natury.
11: Zbieramy w tej chwili jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug. Są to takie rzeczy, które często podczas jakichś jesiennych porządków.
1: Mówi nam Julia Brachman z gdańskiego zoo. Mieszkańcy powinni przynosić suche, czyste i dojrzałe orzeszki w kartonach albo skrzynkach.
0: Przegląd wydarzeń.
1: wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają pilnych wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
0: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
1: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury i przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. Komornik przejął bazę Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniardwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach Anita Zalewska.
12: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50

0: Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
1: Szczepan Twardok z Nagrodą Literacką Nike dostał ją za powieść Nul opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo to jest właśnie literatura, mówił autor ze sceny.
2: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardok to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front. Biały Dom monitoruje doniesienie o możliwym przypadku dżumy w Rosji. Sprawa dotyczy śmierci 28-letniej pracownicy Instytutu Badającego Groźne Choroby w obwodzie irkuckim. Niemal 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie służby sanitarne nie potwierdziły jednak, że kobieta chorowała na dżumę. Po latach projektowania, przygotowań i budowy w końcu otwarta kładka łącząca Kazimierz z Ludwinowem. Mieszkańcy Krakowa po raz pierwszy skorzystali z nowej przeprawy przez Wisłę. Jest przeznaczona dla pieszych i dla rowerzystów. Jak się podoba? Zdania są podzielone.
3: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
4: No smutna. Zlewa się z otoczeniem. No czemu jesteśmy tacy zawsze posępni? Wszystko widzimy w czarnych kolorach, szarach.
5: A Bernatka jest jakaś taka bardziej plastyczna, bardziej artystyczna.
6: Ona jest po prostu zawsze, jak każdy most, łączy, spina, pozwala na szybszą komunikację. Wkładek w stosunku do 12 mostów to my tak za dużo w Krakowie nie mamy.
1: Dodawał Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. Kładka Kazimierz Ludwinów nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. Urzędnicy zapowiadają, że zaangażują mieszkańców w jej wybór. Prez, grupa deweloperska Toruń, po raz drugi z rzędu mistrzem Polski. Toruńskie Anioły zapewniły sobie złoto w meczu ze Spartą Wrocław już w dziesiątym biegu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 44-46. W strefie kibica w Toruniu emocje sięgały zenitu. Na miejscu była nasza reporterka Maria Nowak.
7: To, jakie to jest uczucie?
8: Nie wierzyłem, że w 10 biegu już dojedziemy w finał.
9: Jadą naprawdę świetnie chłopacy.
10: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
11: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
12: Dzisiaj wygrają i za rok też.
13: Tylko miejmy nadzieję, że za rok już u siebie na stadionie będziemy świętować.
14: Będziemy świętować u siebie i będziemy kibicować jak zawsze Patorowi.
1: To już szóste żużlowe złoto w dorobku toruńskiego klubu, jednak pierwsze obronione. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
15: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowywane przez resort infrastruktury zmiany w przepisach mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Niektóre zmodyfikowane urządzenia potrafią osiągać prędkości rzędu 60, nawet 80 km na godzinę. Odpowiedzią na ten problem mają być tak zwane hamownie.
16: Chcemy z budżetu również pewną część wyodrębnić na zakup tak zwanej hamowni, czyli urządzeń, które będą mogły być stosowane przez policję i straż miejską, aby sprawdzać, z jaką faktycznie prędkością dana hulajnoga może jechać, czy użytkownik tej hulajnogi ściągnął tak zwaną blokadę, czy zmieniał parametry tego urządzenia.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Oprócz tego uporządkowana ma zostać kwestia parkowania wypożyczonych hulajnóg. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci młodego strażaka z Białego Dunajca sprzed ponad 2 lat. 25-letni Paweł Ziętkowicz zmarł w sierpniu 2024 roku po bójce w miejscowej remizie OSP. Do bijatyki doszło w czasie nieformalnego spotkania, gdy strażacy mieli się przygotować do odbywającego się następnego dnia odpustu w parafii. O szczegółach Łukasz Bobek.
17: Oskarżony został 37-letni strażak, który bił się z 25-latkiem. Prokuratura zarzuca mu nieumyślne spowodowanie śmierci oraz spowodowanie obrażeń ciała młodego strażaka. Według lekarzy bezpośrednią przyczyną zgonu 25-latka był krwiak podtwardówkowy i masywny obrzęk mózgu. Zdaniem jednak śledczych, na podstawie analizy monitoringu, dokumentacji medycznej, a także opinii biegłych, obrażenia, które doprowadziły do śmierci, powstały na skutek upadku i uderzenia głową o twarde podłoże.
1: Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna przebywa na wolności, ma dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i wpłacił poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój.

0: materiał i kamuflaż, który dostał oznaczenie K03 Ryś. A więc i o tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że Rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od Panther. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
2: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
1: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
0: Teraz Gdynia i spór o dzwony bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla części okolicznych mieszkańców są one po prostu zbyt głośne. Do Urzędu Miasta wpłynęła skarga. Wszczęliśmy standardową procedurę, mówi nam rzecznik gdyńskiego magistratu Tomasz Złotoś.
3: W tym wypadku mieliśmy skargi dwóch osób dotyczące dzwonów w tej właśnie parafii. No i trwa postępowanie w tej sprawie. Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
0: Pytanym przez nas mieszkańcom dzwony nie przeszkadzają, a niektórzy są wręcz oburzeni skargą.
4: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
5: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musi się z tym liczyć, tak?
6: Tam, to jest chwila.
4: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina w południe, co to ktoś śpi?
0: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla wybudowanego obok kościoła. Miasto nie wydało jeszcze ostatecznej decyzji, ale parafianie składają już podpisy pod wnioskiem o pozostawienie dzwonów. W całym kraju oficjalnie wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku, a jedna z takich regionalnych inauguracji odbyła się w Kielcach. Ze spragnionymi wiedzy i nowych pasji seniorami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
7: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
8: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
9: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
0: Jak podkreślają seniorzy, zdobywanie nowej wiedzy i stała aktywność to najprostszy sposób na zachowanie sprawności ciała i umysłu oraz dobrego samopoczucia.

Rany jak dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. Dobrze by się stało, gdyby tobie się udało. O Jezu, jak dobrze!

0: Reklama. Hej Ania, dokąd jedziesz?
1: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
0: Opowiadaj!
1: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
2: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
3: Zaprasza SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: O bezpieczeństwie finansowym, o oszczędzaniu, o inwestowaniu, o barierach psychologicznych, o wiedzy finansowej i nowych rozwiązaniach finansowych, takich jak choćby osobiste konta inwestycyjne. Porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o zabezpieczeniu finansowej przyszłości. Naszej przyszłości, o tym, czy oszczędzamy, jak oszczędzamy, czy umiemy oszczędzać, czy boimy się oszczędzać. Dzisiaj w moim studio pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czym się pani jeszcze zajmuje?
3: Oprócz wykładów od lat zajmuję się prowadzeniem badań rynkowych dotyczących zachowań finansowych Polaków. Piszę raporty, analizuję je, staram się dzielić ze światem tym, jak zmienić nasze zachowania, żeby nasze zdrowie finansowe poprawić? Tak, no to jest chyba to, czym się zajmuję przede wszystkim.
2: Czym jest Research and Insight Studio?
3: Research and Insight Studio, firma badawcza, firma insightowa. Realizujemy badania, a potem próbujemy przygotować klientowi, no właśnie, insighty.
2: Czyli co?
3: Czyli takie wskazówki dotyczące tego, co klient ma w głowie i co, czego nie widać na pierwszy rzut oka, tak żeby można było poprawić ofertę produktową albo komunikację z klientem. Mm.
2: Drodzy Państwo, to sprawdzimy także w tym programie, co mamy w głowie i ile wiemy o inwestowaniu. Ja będę się posiłkował także najświeższymi badaniami, które udało mi się znaleźć. To są takie badania wykonywane przez jeden z banków. I jak czytam po oszczędności pod koniec miesiąca, albo mocno pilnować wydatków musi 35% Polek i Polaków, ale 36% posiada pod koniec miesiąca wolne środki, które może zainwestować. I takie pierwsze wstępne pytanie na dzień dobry, bo o tym rozmawiać sobie będziemy i rozwijać. 1/3 Polaków musi sięgać po oszczędności, albo nie jest w stanie związać końca z końcem, ale 1/3 Polaków ma wolne środki, które może inwestować. To są dobre proporcje, to są dobre informacje, czy wręcz odwrotnie?
3: Nie jest dobrą informacją to, że wciąż 1/3 Polaków musi sięgać po oszczędności, żeby przetrwać. Dorzucę jeszcze dwie statystyki, które to pewnie jeszcze bardziej nam podkreślą. To akurat z badania FP, 30% Polaków czuje się dziś bezpiecznie finansowo, co oznacza w drugą stronę, że 70% Polaków mówi, nie czuje się dziś bezpiecznie finansowo. 40% Polaków mówi, czuje, że moje zatrudnienie jest stabilne. To znowu oznacza, że 60% nie czuje tej stabilności. Zatrudnienia. No i teraz z tej perspektywy patrząc i uzupełniając to, co pan redaktor pokazał, no rzeczywiście jest tak, że z jednej strony mamy tą pulę osób, która ma szansę inwestować, no ale mamy gro osób, które są w trudnej sytuacji finansowej, która prawdopodobnie tak łatwo się nie poprawi, jeżeli nie zaczną nad nią pracować. W kontekście tych oszczędności to też jest tak, że mówimy często o tym, że są takie dwa progi oszczędności, które warto mieć. I taki pierwszy próg oszczędności to są oszczędności, które pozwalają nam przetrwać co najmniej 3 miesiące. Mhm. I mówimy sobie o tym, że to jest taki próg, który pozwala nam przetrwać, jeżeli nam się taka czkawka finansowa przydarzy, z którą, no nie wiem, zachorujemy i będziemy mieli trochę mniejsze dochody, albo no coś tam się zadzieje takiego, że ten dochód nam czasowo spadnie. I w takiej sytuacji jest 55% dorosłych Polaków. Czyli mogłoby te 3 miesiące przetrwać. Natomiast drugi próg, który się zwykle wskazuje jako ten ważniejszy, taki, do którego należałoby dążyć, to jest 6-miesięcznych pensji, albo inaczej mówiąc, 6 miesięcy przetrwania na oszczędnościach, bo czasami to jest trochę mniejsza kwota wtedy, bo to nam teoretycznie pozwala zmienić pracę. Jakby takie jest założenie, że takie przez pół roku to jesteśmy w stanie sobie przemigrować z jednego miejsca pracy do drugiego. I teraz takich osób jest 27%. Czyli tak naprawdę no, połowa Polaków może przetrwać 3 miesiące, ale w tej grupie niespełna pół, niespełna połowa to są ci, którzy są w stanie przetrwać pół roku. No więc ta sytuacja nie jest optymalna. Czy mamy z czego inwestować? Część z nas przynajmniej ma. Natomiast z pewnością nie możemy powiedzieć, że możemy sobie teraz spać spokojnie i w ogóle się nie martwić finansami.
2: No właśnie, to dopytam o te 30%, o czym powiedziała pani na początku. 30% Polaków odczuwa bezpieczeństwo finansowe. Czy możemy to ubrać w jakieś takie właśnie ramy? Mam 3 pensje, czyli tą poduszkę odłożoną na 3 miesiące, na 6 miesięcy, na rok, na parę lat, czy inaczej? Pracuję, zużywam wszystkie pieniądze, które zarabiam, ale wpływy są regularnie co miesiąc, w związku z tym czuję się bezpiecznie.
3: Kiedy pytaliśmy Polaków o to, co jest fundamentem ich poczucia bezpieczeństwa finansowego, to zwykle mówią o tym, że oszczędności pozwalające mi spać spokojnie.
2: No co to oznacza?
3: Dokładnie. I teraz co to znaczy pozwalające mi spać spokojnie? I nie ma na to jednego klucza, bo są osoby, które właśnie się zmieszczą w te 2 progi, o których mówiłam, że ono 3 miesięcy i mogę spać spokojnie, bo mogę zachorować i nie będzie źle. 6 miesięcy mogę zmienić pracę, ale jest gro osób, które powiedzą, no nie, ja to się czuję spokojnie, dopiero jak nie mroczy roczną pensję odłożoną. Mhm. Inaczej to jednak ciągle żyję w stresie. I oczywiście czynnikiem, który zmienia to między nami, jest stabilność naszego zatrudnienia, bo jeżeli to jest tak, że ja czuję, że moje zatrudnienie jest stabilne i prawdopodobnie nic się nie zmieni, to ja mogę mieć trochę mniejsze oszczędności na koncie i czuć się bezpiecznie. Natomiast jeżeli albo nie jestem pewna jutro w mojej pracy, albo mam pracę, która zależy od zleceń, które nie są stałe, no to w oczywisty sposób to jest wyższe. Natomiast myślę, że takimi wskaźnikami tego, no jakby kiedy ja się czuję bezpiecznie finansowo, powinny być dla nas takie odpowiedzi na pytanie, ile muszę mieć zgromadzone, żebym w razie czego był w stanie przetrwać najgorsze, co sobie umiem wymyślić. I to jest ta odpowiedź. Tak, jeżeli takim najczarniejszym scenariuszem, który biorę pod uwagę, to jest to, że właśnie zachoruję poważnie, no to ile ja muszę mieć odłożone, żeby to moje poważne zachorowanie nie spowodowało, że nie będę miał z czego żyć.
2: Okej, ale ta poduszka finansowa, o której też mówimy i jeszcze mówić będziemy, to takie zabezpieczenie na 3 miesiące, na 6 miesięcy, no bo tyle mniej więcej trwa poszukiwanie pracy, być może w Polsce 3 miesiące, warto mieć odłożoną 3-miesięczną pensję. No to jest takie też myślenie tylko i wyłącznie tu i teraz, jak coś się wydarzy, bo to jest jeszcze kapitał, który nie potrafi, czy nie pozwoli nam spokojnie żyć później, czyli na emeryturze na przykład.
3: No temat emerytury to jest w ogóle ogromny
2: temat.
3: To jest dopiero prawdziwy temat, to jest naprawdę poważny temat. Ja zupełnie przed chwilą wypuściliśmy raport dotyczący tego, jak Polacy postrzegają emeryturę i zabezpieczają się na nią. Zresztą bardzo zachęcam, to jest raport po WWF i PFR Portal. Zajrzyjcie sobie Państwo do niego, żeby postrzegać więcej, ale to, co chcę Wam teraz powiedzieć. W 2010 roku było nas o ponad 1 milion więcej niż dzisiaj. Średnio rocznie ubywa nas o około 75 tysięcy ludzi. No to tak, żeby to zobrazować, to jest taka jedna Jelenia Góra rocznie, albo jedne Suwałki. No i teraz to oznacza, że rośnie nam w każdej chwili presja na system emerytalny, bo mamy coraz mniej pracujących osób w stosunku do coraz większej grupy osób pobierających świadczenia emerytalne. No i teraz prognozy GUS-u mówią, że do 2060 roku, czyli do momentu, kiedy dzisiejsi 30-latkowie będą przechodzić na emeryturę, będzie nas mniej niż 30,5 miliona. To upraszczając, mniej więcej 7 milionów mniej niż dzisiaj. Więc w takiej sytuacji, jakby starzenie się społeczeństwa i kurczenie się bazy osób, które są aktywne zawodowo, oznacza niewątpliwie rosnącą presję na system emerytalny, ale również rosnącą presję na nas, żeby sobie finanse zabezpieczyć. Bo zobaczcie, żeby pokazać jeszcze, jak się nam zmieni rzeczywistość. Dzisiejsza stopa zastąpienia, czyli to jak, w uproszczeniu mówiąc, jaką część ostatniej pensji dostanę w postaci świadczenia emerytalnego, to jest mniej więcej 54%. Prognozy GUS-u mówią, że dzisiejsi 30-latkowie, czyli ten w 2060 roku mniej więcej, będą otrzymywać świadczenie, którego stopa zastąpienia wynosi mniej więcej 24-25%. Więc ja teraz pytam, kto z nas jest w stanie przetrwać za 1/4 swojego wynagrodzenia? No i teraz ktoś powie, nie no luz, no ale zawsze to jakoś było. I często to słyszę z ust Polaków, że jakoś to będzie. Nie takie kryzysy przechodziliśmy. No tylko pytanie, czy chcemy testować, czy ten model faktycznie znowu zadziała? I jednym z głównych problemów jest to, że my kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji. I kiedy pytaliśmy dzisiejszych właśnie 30-latków o to, jak im się wydaje, jaka stopa zastąpienia jest szacowana dla ich emerytur, to generalnie 83% istotnie ją przeszacowuje. Czyli można powiedzieć, że znakomita większość młodych dorosłych myśli, że będzie lepiej niż będzie. Ale żeby wam pokazać skalę, połowa młodych dorosłych spodziewa się, że ich pensja będzie miała, że ich świadczenie emerytalne będzie mniej więcej w takiej samej proporcji, jak dzisiaj wypłacane, czyli w granicach 53-54%. A 31%, czyli co trzeci młody dorosły, spodziewa się, że ich emerytura będzie na poziomie ich ostatniej pensji. No to jak im się wydaje?
2: Jeszcze dostaną ostatnią pensję, w sensie to będzie ich emerytura w wysokości całej ostatniej pensji.
3: Więc to jest kłopot. Tak? Znaczy, jeżeli mamy niski poziom świadomości zagrożeń tak naprawdę, jakie nas czekają. Z drugiej strony, niestety jest też tak, że młode pokolenie bardzo często mówi, rząd mi coś wymyśli. Jakoś się to rozwiąże. Znaczy, ostatnie lata pandemii, podczas których wymyślane były różne tarcze chroniące poszczególne grupy obywateli, spowodował oczywiście doraźnie wtedy pomoc i jakby absolutnie nie chciałabym tego kwestionować. Natomiast mają niestety skutek uboczny w postaci tego, że młodym zaczęło się wydawać, że jak się zrobi krucho, to znajdzie się sposób na to, żeby im tę kasę dosypać. No, trzeba się zmierzyć z tym, że się nie znajdzie.
2: No, ale właśnie, to pokolenie Z, takie na tym rynku pracy rozchwytywane, ale też trochę, ja nie chcę użyć tego sformułowania, hula do przodu, wie, gdzie są granice, wie, kiedy odpoczywać, a kiedy pracować. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to będzie wyglądało właśnie w tym 2060 roku? Nie mają takiej wiedzy? Dlaczego nie mają? Wydawałoby się, że wiedzą wszystko.
3: No bo jej nie chcą zdobyć.
2: Aha, okay.
3: Generalnie 9% młodego pokolenia świadomie i celowo poszukuje wiedzy emerytalnej, dotyczący produktów emerytalnych, systemu emerytalnego i tak dalej.
2: Żyjemy tu i teraz?
3: To nie do końca. Znaczy, okej, młode pokolenie, czy młodzi ludzie w ogóle, no, mają naturalną tendencję do tego, żeby trochę cieszyć się chwilą, w której są, i nie chciałabym im tego odmawiać. No bo jeśli nie wtedy, to kiedy? Tak, no, jak zawsze, jak mnie ktoś pyta, no, czy jak tutaj przekonać młodych, żeby zamiast doświadczać przyjemności, odkładali na emeryturę. No, uważam, że to nie ma sensu. Czyli jakby to jest moment, kiedy oni mają doświadczać przyjemności, a nadwyżki przeznaczać na cele emerytalne, albo próbować optymalizować koszty w przyjemnościach tak, żeby zostało na te cele emerytalne. Ale to nie powinno wyglądać tak, że my po prostu nie mamy prawa się nigdy w życiu cieszyć chwilą, tylko zawsze myśleć o tym, co złego jeszcze najlepiej mogłoby się wydarzyć w przyszłości. Natomiast wracając do tych młodych w ogóle, to jest kilka kłopotów. Tak? Jakby pierwszy kłopot jest taki w kontekście emerytur, że my tych emerytur trochę nie chcemy. Znaczy, młody człowiek wyobraża sobie czas emerytury jako coś, czego absolutnie nie chce. Że my chcemy być piękni i młodzi, a emerytura się kompletnie tak nie kojarzy. My chcemy być niezależni, chcemy samostanowić o sobie, chcemy zdobywać świat, a emerytura to jest okres, który nam się niestety nie najlepiej kojarzy. My mamy wizerunek, znaczy my, nasze pokolenie, no nie, to najmłodsze niestety już, chociaż bardzo bym wolała się identyfikować z nim. My mamy takie pokolenie szczęśliwego niemieckiego emeryta na przykład. Także, o, ten to miał emeryturę, ale polska emerytura się tak nie kojarzy. Więc niestety jest tak, że kiedy pytamy młodego pokolenia o to, jakie emocje wywołuje w tobie myślenie o emeryturze, to są negatywne emocje zwykle. To jest smutek, to jest strach, to jest złość. To są rzeczy, w których nie chcemy się grzebać, tak, nie chcemy się nad tym zatrzymywać. I to, co bardzo widać, że młodzi nie mają pomysłu na emeryturę, nie umieją sobie jej wyobrazić. Jasne, to jest bardzo odległy punkt, nie mają na nią planu, nie mają pasji, które chcieliby realizować wtedy. I rzeczywiście to jest taki obszar, nad którym trzeba mocno popracować, nad wyobrażeniem siebie na tamtym etapie życia. No, mamy starzejące się społeczeństwo, ale również dlatego też wydłuża nam się czas życia. I my naprawdę mamy kupę lat od osiągnięcia wieku emerytalnego w tej chwili, w których po prostu trzeba sobie jeszcze pożyć. I myślę sobie, że takie zbudowanie wyobrażenia, że ten czas może być fajnym czasem i że tak szczerze to trochę od nas zależy, jaki ten czas będzie. I jak to zawsze mówią, że twoje zdrowie ci podziękuję w przyszłości. Jak o siebie nie dbamy, to nie będzie łatwiej. Natomiast możemy sobie to życie zaplanować tak, żeby ten późniejszy czas był atrakcyjniejszy i kojarzył się nam z realizacją pasji, na które nie było czasu, z zwiedzaniem miejsc, które były za daleko, żeby to zrobić między jednym etatem a drugim i tak dalej, i tak dalej. To, co jest ciekawe, to jest to, że znakomita większość młodych dorosłych uważa, że warto odkładać na emeryturę, czy widzi w tym sensowność, natomiast niestety nie wydaje im się to pilne.
2: Okej.
3: Okay. I teraz znaczy, jak wygląda ta niepilność? Znaczy rzeczywiście młodzi mówią tak, no najmądrzej to by było zacząć odkładać na emeryturę w wieku 33 lat. No, pewnie można by wcześniej, ale nie jest to jeszcze najgorsza data, jaką mogłabym usłyszeć. Tylko gorzej jest, że oni tak nie do końca to przekładają na praktykę. Więc okazuje się, że są 25% osób mówi, można poczekać do 40, a 15% mówi, generalnie możemy do 50 poczekać z oszczędzaniem. I niestety w praktyce zaczynają się to przesuwać właśnie w tą stronę. To, co jest dla mnie smutne i czego się trochę boję, to jest to, że 23% młodych dorosłych mówi, nie odkładam na emeryturę i nie zamierzam tego nigdy robić. Bo to są ci, którzy będą w najbardziej trudnej sytuacji. No możemy od tego odsiać jakiś promil osób, które są po prostu bardzo dobrze sytuowane i mogą mieć to w nosie. Ale biorąc pod uwagę średnie zarobki w tym kraju, nie podejrzewam, że stanowi to 23% społeczeństwa.
2: Ale to może być ta grupa, która mówi, że ja po prostu na emeryturę nie przejdę, że będę pracował do ostatnich dni, dopóki pracować będę mógł. Tak może być, czy nie?
3: No, to nie jest tak duża grupa. Czy to nie jest te 23%. Paradoksalnie ci, którzy mówią, będę pracować do śmierci niemalże, przynajmniej dopóki mi zdrowie pozwoli, to są zwykle ci, którzy bardziej myślą o tej przyszłości. Są bardziej zaradni trochę i trochę bardziej przewidujący. Niestety wśród tych osób, które mówią, nie będę oszczędzał na emeryturę, nigdy tego nie zrobię, jest dużo większy odsetek osób takich bardziej roszczeniowych, oczekujących, że mówiących o tym, że ich zdaniem emerytura powinna zapewniać dobry byt. Kiedy pytaliśmy młodych dorosłych właśnie z tej grupy o to, jaki procent twoich wydatków powinno być pokrywane z emerytury, to przeciętnie w tej grupie to było 80-90%. Więc jeżeli to zderzymy, to jest taka grupa, która faktycznie trochę czuję, że im się należy. No i oczywiście możemy dyskutować o tym, czy trochę nie mają racji. Natomiast no niestety jesteśmy w realiach, jakich jesteśmy. I możemy się obrażać na system, ale to nie sprawi, że będziemy w związku z tym bogatsi. Więc dla mnie to jest grupa, która jest szczególnie zagrożona właśnie, dlatego że jeżeli będzie do ostatniej chwili czekać, że jednak im manna z nieba spadnie, to obawiam się, że nie spadnie.
2: To z ręką wiadomo, gdzie się obudzą. To ja muszę tylko, pani profesor, jeżeli pani pozwoli, na koniec pierwszej części naszej rozmowy poruszyć, bo ja też wychowywany byłem jakby w takim, no, kulcie to złe słowo, ale jednak w wyobrażeniu o emeryturze tej niemieckiej, faktycznie emeryt niemiecki wyjeżdża na wakacje, zwiedza, ogląda, jeździ. Słyszymy od czasu do czasu, że nasza gospodarka goni tą gospodarkę Unii Europejskiej i niemiecką. Nawet znalazłem jakieś badania mówiące o tym, że do 2060 roku dogonimy tą niemiecką gospodarkę. Ona musiałaby chyba stanąć albo zacząć się cofać, żebyśmy ją dogonili, ale niech będzie. No to jeżeli gonimy gospodarkę, czemu nasze emerytury nie gonią tych niemieckich emerytur?
3: Oho. Obawiam się, że to pytanie nie do mnie. Mogę natomiast powiedzieć, dlaczego nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy, tak jak niemieccy emeryci.
2: Dlaczego?
3: Znaczy, trochę mam takie wrażenie, że my mamy taką naturę, że jest tam ciągle za mało. Że szklanka u nas zawsze do połowy pusta. To dobrze widać, jak Polacy jadą, i nie tylko Polacy, ale jak jedziemy na wakacje i mamy zrecenzować hotel. Tak? Jeżeli wszystko było tak, jak się spodziewaliśmy, to zapominamy zrecenzować, ale niech no tylko coś będzie nie tak.
2: Tak.
3: I trochę mam takie wrażenie, że z jednej strony to jest to właśnie, że cały czas tak sobie powtarzamy, że to jest niewystarczająco dobrze. Drugie, to jednak ciągnie się za nami takie wyobrażenie tego, co emeryt robić powinien. I w naszej kulturze on nie robił tego, co niemiecki emeryt. My się zaczynamy tego uczyć. Ja coraz częściej widzę teraz, kiedy no właśnie osoby, które przychodzą na emeryturę, zaczynają mówić o tym, ja nie chcę być babcią. Bo kiedyś był taki domyślny model, tak? Przechodzę na emeryturę, zaczynam się opiekować wnukami.
2: Sam tego oczekiwałem od mojej mamy i od mojej teściowej.
3: No i od mojej nie oczekiwałam. Może też dlatego nie ma takiej potrzeby. Może to tak właśnie działa symetrycznie. No, w każdym razie zmienia się ten świat. Już to też dobrze widać, kiedyś taki mocny argumentem, który przemawiał do takich osób koło 50 lat, że słuchaj, zacznij odkładać, żebyś mógł wesprzeć wnuki, żebyś mógł wesprzeć dzieci. Dzisiaj to jest argument, który jest znacznie mniej chętnie podchwytywany i ja to absolutnie rozumiem. Znaczy, to nasze społeczne oczekiwanie, że emeryt ma przekazać teraz swoje środki dla młodszych pokoleń, uważam, że jest mocno na wyrost. Znaczy, jeżeli ktoś całe życie odkładał środki, to jest czas, żeby mógł z nich skorzystać. Znaczy, jakby rozumiem, że czasami trzeba pomóc dziecku, ale to nie powinien być domyślny model, tak? No, osiągnąłeś pewien wiek, to teraz daj mi pin do karty.
2: Okay.
3: Więc ja sobie myślę, że to jest ta zmiana, która musi w nas zajść, żebyśmy mogli być tym niemieckim emerytem, my musimy sobie na to sami pozwolić.

Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o budowaniu bezpiecznej przyszłości finansowej. Dzisiaj gościmy w studio panią profesor Katarzynę Sekścińską z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam jeszcze raz.
2: Ja się odniosę do jednego wątku, który poruszyła pani w czasie tej naszej rozmowy, mówiąc o młodych, ale także i o osobach w każdym wieku. Jeżeli inwestujemy, to dobrze jest jakby wydawać pieniądze, nie wiem, nawet na przyjemności, a inwestować nadwyżki, tak pani powiedziała. No i teraz zacytuję scenę z Misia, w której szatniarz powiedział: no skąd wezmę, jak nie mam? Ham się uprzejmu daj. Skąd te nadwyżki? Bo dzisiaj pewnie wielu naszych słuchaczy pomyśli sobie, to nie jest tak, że jestem w stanie zaoszczędzić na koniec miesiąca 10% pensji, bo mi 10% pensji brakuje.
3: Generalnie, no tak sobie płynnie przechodzimy tak naprawdę do barier, które mamy w głowie związanych z inwestowaniem. I jedną z najsilniejszych barier, które mamy, jest właśnie to, że mnie nie stać. No i teraz zwykle pod tym nie stać mnie kryje się kilka rzeczy. Z jednej strony, i chyba zacznę od tego, żeby odbić najbardziej to, o czym pan powiedział przed chwilą. Nam się wydaje, że my musimy bardzo duży kapitał zgromadzić, żeby zacząć inwestować. I nam się wydaje, że niskokwotowe inwestycje nie mają sensu. I to są takie dwa mity, z którymi trzeba się zmierzyć bardzo poważnie. Bo musimy mieć świadomość, że od kilku stówek spokojnie już można zacząć inwestować. Co więcej, jednak zachęcałabym do prób właśnie takich na starcie. I to jednak dużo łatwiej jest wygospodarować z budżetu niż tak jak

0: O to, które zwykle Polacy mają w głowie. Ja nie chcę przywoływać tych kwot, bo one potem zapadają w pamięć i zaczynają się robić kotwicą, do której przyrównujemy. Natomiast dość powiedzieć, że w przypadku ETF-ów, akcji i funduszy, jednostek funduszy inwestycyjnych, szacunki Polaków są przeciętnie mniej więcej stukrotnie wyższe niż rzeczywistość. Więc to możecie sobie Państwo, drodzy słuchacze, pomyśleć w takich kategoriach, że jak Wam się wydaje, że to jest jakiś próg, to z pewnością jest większy, jest mniejszy tak naprawdę, że go przeszacowujecie. No więc z jednej strony to jest to, tak, że nam się wydaje, że musimy mieć bardzo dużo. Druga rzecz jest taka, że badania, które ostatnio robiliśmy, pokazały, że znakomita większość z nas nie umie dobrze oszacować swoich dochodów i wydatków. I mylimy się tak, powiedziałabym, bardzo znacząco. Mhm. Tylko co piąty Polak jest w stanie z pewnością taką stuprocentową oszacować swoje wpływy i wydatki do poziomu 1000 zł. Więc myślę, Boże, jakie to są abstrakcyjne kwoty. Mhm. No ale niestety trochę tak to wygląda. Że oczywiście, że to są średnie, które są zawyżone przez bardziej zamożne osoby, które mają większy margines błędu. Ale to trochę oddaje, że my często nie wiemy tak naprawdę, czy no właśnie na przykład takie 300 zł to my mamy luzem, czy nie. I brakuje nam, kiedy pytaliśmy Polaków o różne formy kontroli finansowej, wymyśliliśmy 15 różnych rzeczy, które można robić. Przeciętnie Polak kontrolował swoje finanse w 6 na tych 15 wymiarach. Czyli zazwyczaj czytał ceny w sklepach, porównywał te ceny na półce, zazwyczaj mówił, że co jakiś czas zagląda na konto i to było tego typu, na tym poziomie próby kontroli. Mhm. Natomiast bardziej systematyczna kontrola finansowa, tak jak prowadzenie budżetu domowego, czy robienie sobie zestawienia poniesionych kosztów i wpływów, czy planowanie wydatków chociażby na kolejny rok, na kolejny miesiąc, to jest coś, co się już pojawiało bardzo, bardzo rzadko. No i teraz okazywało się często, że my nie mamy takiej pełnej kontroli. Że jak w badaniach, ale też w rozmowach z konsumentami prosiłam o to, żeby spróbowali sobie wypisać, na co wydają pieniądze, mhm. to im się to za Boga nie sumowało do kwoty, którą mają na koncie. Mhm. Mamy takie newralgiczne punkty w naszych budżetach, to są wszystkie sklepiki osiedlowe i małe sklepiki, które zalewają teraz jakby całą Polskę w jednym charakterystycznym kolorze, do którego wpadamy po jedną rzecz i tylko na chwilę, bo przecież tylko zabrakło nam, nie wiem, wody czy czegoś i nagle się okazuje, że tam czegoś jeszcze przy okazji. I to nam robi gigantyczną dziurę. Mhm. I wszyscy są zaskoczeni, że ona się wzięła, więc trochę jest tak, że oczywiście część z nas, obiektywnie rzecz biorąc, dzisiaj sobie na inwestowanie pozwolić nie może. Mhm. I trzeba się z tym zmierzyć. Tak jakby nie czarujmy, nie jest tak, że wszyscy dzisiaj staniemy się inwestorami. Natomiast duża część osób, które dzisiaj nie inwestują, mogłaby podejmować pierwsze próby, gdyby troszkę posprzątała sobie w budżecie, albo gdyby właśnie przeramowała sobie kwotę, którą chciałaby inwestować. Ja bardzo, bardzo zniechęcam do włożenia wszystkich swoich oszczędności w inwestycje, zwłaszcza na samym początku. I zawsze mówię, że jeżeli chcemy inwestować, no to właśnie najpierw odłóż sobie kwotę, która pozwala ci spokojnie spać i to, co nad tym jest, to inwestuj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, inwestuj w to, co znasz i rozumiesz. Mhm. Bo to ci daje też spokojny sen. I wreszcie w kontekście pieniędzy inwestuj te pieniądze, które jeśli stracisz, nie stanie się z tym nic tak, jakby nie spowodują one nic tak strasznego, żebyś potem musiał to odchorować. W sensie, to nie powinny być pieniądze, których strata będzie ci naprawdę bolała. Oczywiście w jakiś sposób zawsze nas boi, jakby no, nie czarujmy się, natomiast no, nie zawali nam to budżetu domowego. Więc z jednej strony faktycznie jest tak, że nie wiemy, ile mamy, po drugie nie wiemy, ile trzeba włożyć, a po trzecie jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, która wychodzi w badaniach właśnie a propos emerytur, jeszcze wracając na sekundkę do tego wątku z poprzedniego a propos kwot. Przeciętnie młodzi dorośli zakładają, że muszą odłożyć co najmniej 830 zł miesięcznie na emeryturę, żeby to miało sens. 40-latkowie mówią 1300, mhm. 50-latkowie mówią ponad 2000. No i teraz, jeżeli to jest tak, że w mojej głowie jest wyobrażenie, że albo włożę tyle, albo to nie ma sensu.
1: To nie ma sensu i wtedy nie wkładam.
0: To nie ma sensu i nie wkładam. Więc ogromnie ważne jest to, żebyśmy sobie to przeramowali. My mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby grać w grę wszystko albo nic. Mhm. Tak, jak mam odkładać na emeryturę, to tak, żebym był potem milionerem. Jak mam inwestować, to tak, żebym potem sobie kupił jacht. No, trochę metaforycznie, wybaczcie. Musimy sobie uświadomić, że nawet małe kwoty zgromadzone przez jakiś czas, po pierwsze no, z uwagi na procent składane zbudują się na lepszą kwotę, ale co ważniejsze, one zawsze coś zmieniają. Być może nie będę milionerem, ale może dzięki temu pojadę w podróż życia, o której zawsze marzyłam. No i pytanie, czy warto w nią pojechać? Mhm. Pewnie tak.
1: To jest trochę jak z systemem start-stop w samochodzie. Kiedy kupowałem samochód 12 lat temu, wydawał mi się ten system wielkim idiotyzmem, bo przecież co stanę na światłach albo gdzieś z jakimś samochodem w korku, to ten samochód mi się wyłącza. Jaka to może być oszczędność? Niewielka. A dzisiaj, po tych 12 latach, nie pamiętam, to jest chyba już z 500 godzin, kiedy samochód był wyłączony, a w tym czasie mógłby spalać paliwo.
0: No dokładnie tak. I teraz znowu, te 500 godzin na przestrzeni tych lat nie sprawiło, że nagle odłożył pan na nowe Ferrari na przykład. Tak. Natomiast no, jest to kwota, z którą już coś można zrobić. Taki fajniej jej umieć niż jej nie mieć, szczególnie, że nic nas nie kosztuje naciśnięcie tego start-stop. Więc generalnie tak, więc jeżeli chodzi o to nie stać mnie, no to tak to wygląda. Natomiast trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że to nie jest jedyna bariera, jaką mamy i jedyne, co nas blokuje przed inwestowaniem. Ale jest to zwykle to, co wyrzucamy jako pierwsze. Mhm. Ja często się zastanawiam, kiedy ktoś mówi, nie stać mnie, żeby zacząć inwestować, na ile to jest rzeczywisty problem, a na ile to jest wymówka. Dlatego, że też to, o czym trzeba pamiętać, często jest tak, że to jest taka wygodna odpowiedź. Nie stać mnie, to się wszyscy odczepią. A często pod tym nie stać mnie pojawiają się różnego rodzaju emocje, których nie mówimy wprost. Nie stać mnie, czyli boję się, że stracę i wyjdę na takiego, co nie umie. Nie stać mnie, czyli nie stać mnie na stratę właśnie. I generalnie mam środki na inwestycje, ale poniesienie straty w tej sytuacji byłoby dla mnie zbyt kosztowne. Nie stać mnie, czyli nie czuję się kompetentny i nie chcę na niekompetentnego wyjść. I tak dalej, i tak dalej. Więc to, do czego ja zawsze zachęcam, to do zadania sobie samemu pytania, co tak naprawdę kryje się pod odpowiedzią, której ja udzielam. Mhm. Czy rzeczywiście jest tak, że ja prokrastynuję decyzję, odwlekam ją w czasie, bo to jest też to, co słyszymy, rzeczywiście dlatego, że mnie na to nie stać, czy dlatego, że nie chcę się zmierzyć z tym tematem i z ewentualnymi konsekwencjami, jakie z nim się wiążą.
1: Dobra, to ja tylko na sekundę jeszcze nawiążę do tego, o czym mówi pani przez ostatnich kilka minut. Bardzo mi się to podoba. Naszym słuchaczom pewnie też wiele wiedzy można z tego wynieść. A propos tego, że nie potrafimy oszacować swoich wydatków, nie potrafimy oszacować swoich wpływów i zaniżamy wydatki. Tak zrozumiałem, że wydaje nam się, że wydaliśmy mniej, a tak naprawdę, choćby ten przykład ze sklepem, to jak idę po jedną butelkę, okazuje się, że jak wezmę trzy, to będę miał trochę taniej tą trzecią. No to dobra, biorę trzy. Potem nie wiem, ile tak naprawdę na to wydałem. Ja jestem w dobrej sytuacji, bo od 24 lat prowadzę sobie taką buchalterię wpływów i wydatków. Wiem doskonale, ile kosztują mnie zobowiązania takie stałe, wiem, ile wydaję na zakupy, wiem, ile kosztuje mnie co miesiąc paliwo. Mam taką buchalterię 24-letnią już w tej chwili. Wcześniej to były kartki, a dzisiaj to jest po prostu Excel. I dalej na Boga nie potrafię znaleźć tego elementu, z którego mógłbym zrezygnować, żeby zacząć oszczędzać i inwestować.
0: Może tam już nie ma z czego zrezygnować.
1: Może.
0: Może doszliśmy do etapu, w którym po prostu bieżąca konsumpcja jest zoptymalizowana. Czy przy 24-letnim doświadczeniu optymalizacji budżetu, to powiedziałabym, że no, prawdopodobnie wytropiliście już znakomitą większość. Natomiast jeżeli to rzeczywiście jest poddawana refleksja, nie tylko tyle, że wbijamy w Excela i tam sobie jest. Natomiast jeżeli chcemy szukać oszczędności, jeżeli nawet prowadzimy budżet domowy, zawsze trzeba sobie spojrzeć na poszczególne kategorie i zapytać sobie, do jakiego poziomu ja w tej kategorii chciałbym dojść. Mhm. Wiem, że no nie wiem, jeżeli na wyjścia w miasto wydaję, nie wiem, 300 zł miesięcznie, chciałbym zejść do poziomu 200. Dobrze. No to teraz trzeba zadać sobie drugie pytanie. Jak szybko chciałbym zejść do tego poziomu? Czyli ustawić sobie realistyczny horyzont, bo jak powiem, że chcę zejść do tego jutro, to pewnie mi się nie uda, bo już jestem umówiony z kolegami w przyszłym tygodniu, no nie będę odwoływał, narażę sobie relacje społeczne bez sensu. Więc ustawiam sobie horyzont. Następnie w trzecim kroku zastanawiam się nad tym, jakie są zyski i jakie są straty tej zmiany. Bo owszem, zaoszczędzę 100 zł miesięcznie, a ile stracę na innych płaszczyznach mojego funkcjonowania. No i trzeba sobie to zważyć. I trzeba sobie powiedzieć uczciwie, to wbrew sobie trochę i wbrew temu, co generalnie jest moim głównym przekazem, chyba powiem, że nie zawsze jest sens oszczędzać. Że przychodzą takie momenty, kiedy cena niefinansowa jest większa niż zyski finansowe, które mogę dostać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jest tak, że jak już wpadamy w szał tego, że będziemy teraz oszczędzać, siadamy do budżetu domowego i mówimy tak, dobra, o 10% zetnę wydatki na ciuchy, o 15% na wyjścia w miasto i do tego jeszcze 20% na jedzenie w mieście, a do tego jeszcze na taksówki. No i się teraz nagle okazuje, że w związku z tym, co ja sobie pościnałam, to co prawda mam w portfelu ileś tam złotych więcej, ale teraz to ja już nie jem w mieście, więc ja muszę ugotować, więc ja muszę mieć czas na ugotowanie. Nie jeżdżę taksówkami, tylko komunikacją, w związku z czym trochę więcej mi to czasu zajmuje. No, czasu, uwagi, energii, wszystkiego. W związku z tym trochę się mogę rzadziej spotkać ze znajomymi, a do tego jeszcze obciąłam wydatki na spotkania z nimi.
1: Tracę znajomych.
0: i tak dalej, i tak dalej. Więc czasem trzeba zważyć, co faktycznie ma sens zrobić, a co nie. Z jednej strony dlatego, że te koszty się kumulują, z drugiej strony dlatego, że czasami po prostu, jeżeli my przeszarżujemy i zaczniemy ograniczać wydatki w tym, na czym nam naprawdę zależy, to my się bardzo szybko poddamy. To wywołuje w nas tylko frustrację i niechęć do dalszych prób oszczędzania. Mhm. Dlatego powiedziałam taką odważną i pewnie niewygodną dla wielu osób tezę, że czasami trzeba się poddać i powiedzieć, dobra, no trudno, tej kategorii nie ruszam. Choć chciałbym, no to nie, bo koszt jest za duży. I wreszcie, jak już sobie wymyślę różne rzeczy, które chciałabym zmienić, to ja się muszę zastanowić nad tym, co jest zamiast. W sensie, jeżeli ja mówię, nie będę jadła w mieście, to tak naprawdę to znaczy, że ja będę jadła w domu. Czyli moja zmiana nie mówi, od jutra nie jem w mieście. Moja zmiana mówi, od jutra robię zakupy raz w tygodniu, planuję, kiedy będę gotować, wybieram przepisy, dla mnie to jest koszmar i to mi zabiera pewnie tyle, co zakupy. Dla mnie to znaczy, że ja gotuję, to znaczy, że ja się umawiam z rodziną, kiedy my jemy i tak dalej, my planujemy wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Więc każda tego typu zmiana to nie jest wyciągnięcie czegoś tylko, tylko włożenie czegoś innego. No i teraz nie wiem, jak wygląda pana redaktora budżet, czy tam się da wyjąć, czy się nie da i jakie będą koszty. Natomiast pewnie warto się zastanowić nad rzeczami, które są substytutami, bo to zazwyczaj najłatwiej wychodzi. Czyli na przykład zamiast wyjścia w miasto ze znajomymi, spotkać się w domu, co wychodzi zwykle trochę taniej. Czy zamiast, nie wiem, wyjazdu gdzieś bardzo daleko, pojechać trochę bliżej. Tylko tak jak mówię, no trzeba sobie zważyć, czy te oszczędności, które wygeneruję w ten sposób, skompensują mi straty emocjonalne, społeczne, czy jakiekolwiek inne sobie w związku z tym poniosę.
1: Tak jest. W moim budżecie pochłaniające najwięcej kosztów pozycje dwie są nie do wykreślenia.
0: Szkoła dziecka.
1: Jednej i drugiej córki. Szkoła jak szkoła, ale wydatki związane z dziećmi właśnie, ale to, drodzy państwo, oczywiście z przymrużeniem oka cieszymy się, że mamy te kolejne pokolenia, które w końcu będą pracowały na naszą emeryturę, która będzie przecież 1/4 ostatniej naszej pensji. Ja muszę na koniec tej drugiej części rozmowy jeszcze zapytać, najpierw tak bardzo ogólnie też, ale to jest też to, o czym mówimy. Nie wiemy, jak wyglądają te nasze budżety, nie wiemy do końca, jakie są wpływy, albo wiemy, bo widzimy na koncie, ale nie wiemy, jakie są nasze wydatki. Czy to wynika z tego, że my po prostu w jakiś sposób rozmawiający i odpowiadający na to pytanie się tłumaczyli? Nie wiem, jakie mam wydatki, bo dzisiaj plastikiem płaci mi się strasznie łatwo. Kiedyś mój ojciec miał lepiej, była kupka pieniędzy, to na to, to na to, to na tamto.
0: Myślę, że to jest w dużej mierze tego kwestia. To badania też pokazują, że łatwiej nam się wydaje pieniądze, których nie widać, i że jak chcesz zacząć oszczędzać na wydatkach, to zacznij wypłacać gotówkę w bankomacie i płać, wyciągać z portfela monety. Myślę, że tak. No, myślę, że zakupy internetowe nam w tym bardzo pomagają. Tracimy kontrolę, tu kupię coś, tam kupię coś. Dostępność produktów i to, że właśnie ja nie muszę iść już w tej chwili do sklepu i poświęcić czasu, tylko w każdym momencie mogę to zrobić. Natomiast prawda jest taka, tak myślę sobie o tych naszych inwestycjach, o tych blokadach inwestycyjnych, że jakby ten aspekt finansowy to jest jeden aspekt, ale jeżeli mam jeszcze pół minuty, to bym jeszcze zwróciła na jedną rzecz, która wydaje mi się ważna. My bardzo często mówimy, że tak, że jest za wcześnie na inwestycje, że jeszcze przyjdzie na to moment i zwykle to jest właśnie kwestia tego horyzontu i tego wyobrażeń emerytury, o których mówiliśmy sobie wcześniej, bo wywołuje negatywne emocje, bo kojarzy się nieprzyjemnie, bo jest abstrakcyjne i bo, to co mówią często młodzi dorośli, zwłaszcza, bo to nie ja. Na emeryturę jest jakiś w ogóle obcy człowiek. Ja się z nim nie identyfikuję. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która nas często blokuje przy inwestycjach, taka nasza psychologiczna, to jest takie przekonanie, że ja się do tego nie nadaję. A czemu się nie nadaje? Bo bardzo często rodzice nam mówi, Boże, u nas nikt nie inwestował. Ani w poprzednim pokoleniu, ani w tym, gdzie ty w inwestycje. My nie mamy genu. Albo stereotypy płciowe, które świetnie widać w ustach kobiet. Bo kiedy robiliśmy badania dotyczące Polek nie inwestorek, to Polki mówiły, no ja nie jestem tak dobra w inwestowaniu, jak są faceci i nie mogłabym być tak dobra. Mężczyźni tak nie mówią. Mężczyźni mówią, kobiety są tak samo dobre jak my. To my, kobiety, same siebie deprecjonujemy i mówimy, że nie jesteśmy tak dobre. No ale więc właśnie różne myśli, przekonania dotyczące tego, czy jesteśmy dość dobrzy, czy się nadajemy, czy mamy cechy, to nas blokuje inwestycyjnie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że oczywiście potrzebna jest wiedza, żeby była jasność, żeby zacząć inwestować, ale to nie musi być wiedza ekspercka. Ja nie muszę być mistrzem świata inwestowania. Są różne rozwiązania inwestycyjne, które wymagają większej i mniejszej wiedzy i mogę dobrać takie, żeby do mnie pasowało. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. Często jest tak, że mówimy, nie, no właśnie, bo nam podatki zeżrą wszystko, co zarobimy. To ja nie będę inwestować, bo mi zeżrą. No ale jak stoję w miejscu i nic nie robię, to mi zżera inflacja.
1: Tak.
0: Więc Więc mamy w głowie ileś różnych blokad, które nas powstrzymują przed działaniem. Mamy wyobrażenia na temat inwestorów. Mówimy sobie, że o, inwestor to pewnie bogacz, pewnie super mądry. I kiedy pytaliśmy Polaków o wyobrażenia na temat inwestorów giełdowych, to naprawdę powstał taki pan, co bym go nie chciała spotkać. Ale też z jednej strony taki, którym być trochę bym może chciała być, a z drugiej strony trochę się go boję, tak? No bo jest z jednej strony mądry, rezolutny, odpowiedzialny, z grubym portfelem, ale z drugiej strony cwaniak i kombinator. Więc wizerunek inwestora również jest takim czynnikiem, który nas często blokuje. Nie do końca czujemy, że przystajemy do niego. I znowu, musimy sobie zdać sprawę z tego, że inwestowanie nie ma twarzy. Mhm. To nie jest tak, że jakiś profil człowieka ma prawo inwestować. Jasne, należy dopasowywać formy inwestowania do tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jakie mamy możliwości, ale to nie jest zero-jedynkowe. Jeśli nie spełniam czterech powyższych kryteriów, to ja się nie nadaję do bycia inwestorem.
1: To prawda, pieniądze, drodzy Państwo, trzymane w skarpecie, ich siła nabywcza spada, podobnie zresztą z pieniędzmi, które trzymamy na roże na przykład. I dlatego o różnych rozwiązaniach inwestycyjnych, tam gdzie będzie można przy okazji nie tylko oszczędzać, ale także i zarobić, porozmawiamy w trzeciej części naszego dzisiejszego programu. Dzisiaj pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszą gościnią. Wracamy za chwilkę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes. Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: Drodzy Państwo, wracamy. To część trzecia i ostatnia niestety naszej dzisiejszej rozmowy z panią profesor Katarzyną Sekścińską z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, ja muszę dopytać od razu i na szybko. Czy oszczędzanie i inwestowanie to są pojęcia tożsame, czy oszczędzanie to jeszcze nie inwestowanie?
3: To jest takie hasło, które co chwilę wraca skądś. Nie, to nie jest to samo. To nie jest to samo, natomiast to, że myślimy, że to jest to samo, wynika z tego, jak zdobywamy wiedzę. Ale zacznę od tego, czemu nie jest tym samym, a potem powiem, jak zdobywamy wiedzę. No więc inwestowanie zaczyna się wtedy, kiedy wpuszcza się element niepewności i ryzyka. Mhm. I trzeba sobie o tym uczciwie powiedzieć, że oszczędzanie to jest przechowywanie kapitału, być może na jakiś procent, natomiast nie obarczone ryzykiem straty. I myślę, że to jest taka najprostsza definicja, którą trzeba przyjąć. Inwestowanie daje szansę większych zysków, ale niesie za sobą ryzyko tego, że część zainwestowanego kapitału możemy stracić. No ale dlaczego nam się tu myli? No myli nam się głównie dlatego, że no mam jakoś duży opór przed zdobywaniem wiedzy finansowej, zwłaszcza właśnie, czy może nie zwłaszcza, ale w dużej mierze również inwestycyjnej. I tak jak mówiłam, że tylko 9% Polaków świadomie i celowo zdobywa wiedzę dotyczącą rozwiązań emerytalnych, tak w przypadku generalnie wiedzy inwestycyjnej to jest 17%. Mhm. Ale żeby pokazać drugą stronę tej sytuacji, 30% Polaków nigdy nie szuka wiedzy inwestycyjnej. To, co im wpadnie do głowy, no to jest to, co przypadkiem zasłyszeli albo wyklikali gdzieś tam w internecie, bo przypadkiem tak wyszło. I to, co jest dla mnie najbardziej problematyczne, nie weryfikują wiedzy, nie weryfikują źródeł tej wiedzy, nie próbują jej porządkować i nie próbują jakby zbudować takiego pełnego obrazu. W związku z czym bazujemy na fragmentarycznej wiedzy, często błędnej. No i efekt jest tego taki, że kiedy pytaliśmy Polaków o to, jak im się wydaje, ile potrafią, ile wiedzą, no to mówimy tak, no dobra, no z grubsza rzecz biorąc wiem. Mhm. No tylko jak sprawdziliśmy im rzeczywiście i taką podstawową, naprawdę podstawową wiedzę na temat inwestowania, to się okazało, że tylko połowa inwestorów ma choćby podstawową wiedzę o inwestowaniu i tylko co czwarty nie inwestor ma choćby podstawową wiedzę o inwestowaniu. A jeżeli chodzi o poszczególne produkty inwestycyjne, to ten odsetek jest jeszcze niższy. Więc ta wiedza jest raczej, powiedziałabym, marna. A druga rzecz, która jest być może jeszcze bardziej problematyczna, to jest to, że co piąty dorosły Polak odpowiadał, że wie, mimo że nie wiedział. Mhm.
2: Ale z czego to wynika? Ze wstydu przed niewiedzą?
3: Nie, z przekonania, że mam rację.
2: A.
3: To jest fałszywa wiedza, to nie było pytanie, bo jakby w pytaniach można było powiedzieć odpowiedź A, odpowiedź B albo nie wiem. Mhm. I z pełnym przekonaniem B. No nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Natomiast gdzieś to wyczytał, w chat GPT wrzucił albo gdzieś na jakimś forum zobaczył i tak to jest. My mamy w tej chwili ogromny problem w tym, że my nie sprawdzamy źródeł wiedzy. Dziś głównymi źródłami wiedzy, niezmiennie są znajomi, rodzina, to nikogo nie dziwi, ale na drugim miejscu są materiały online. Mhm. To są rzeczy, które znajduje na socialach, wyszukiwarkach, czy właśnie w czacie. Czat się staje dla nas w tej chwili dominującym źródłem wiedzy na wszelakie tematy. Czyli generalnie korzystanie z narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji staje się dla nas domyślnym sposobem zdobywania wiedzy. No i teraz, generalnie Polacy mówią, że to sprawdzają. Mhm. Nie do końca w to wierzę, jakby być szczera. Ja to rzeczywiście sprawdzam, ale być może też dlatego, że to jest jakby moje skrzywienie też trochę zawodowe. I wiem, ile czasu zajmuje mi sprawdzanie. Więc jeżeli głównym motywatorem do wchodzenia do czata i sprawdzania informacji jest to, żeby zaoszczędzić czas, to średnio mi się to lepiej z tym, że to potem sprawdzam. Ale kiedy pytamy ludzi, kiedy sprawdzasz, no to się okazuje, że generalnie to oni tak sprawdzają z czata informacje wtedy, kiedy one są niespójne z ich oczekiwaniem. Czyli jak powiem czatowi, prawie jak w jednej ze znanych bajek, lustereczko, powiedz przecie, czy jestem najpiękniejsza na świecie. Jak on powie, że jestem, to nie sprawdzam. Mm-hmm. Jest przecież tak, jak chciałam, tak? Więc zaczynam sprawdzać tylko wtedy, jak mi się nie podoba jego odpowiedź. No więc stąd ta nasza wiedza jest, jaka jest. Jeżeli to jest tak, że ja czerpię z randomowych kompletnie źródeł, musimy mieć świadomość, że my jesteśmy zalewani śmieciem. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przerobić choćby, nie wiem, 1% informacji, które do nas próbują na wszelkie sposoby dotrzeć. Jeżeli ja nie umiem selektywnie do tego podejść, jeżeli ja celowo nie zdobywam wiedzy i nie weryfikuję tego, co mam, no to efekt jest właśnie taki, że potem mi się wydaje, że oszczędzanie i inwestowanie to jest to samo, albo wydaje mi się właśnie, że żeby zacząć inwestować, potrzebuję kilkunastu tysięcy, a na emeryturę muszę co najmniej 3000 odkładać, żeby to miało sens. Mhm.
2: To skąd tą wiedzę czerpać, jeżeli nie z tych źródeł, o których pani powiedziała w tej chwili? Przecież wszelkiego rodzaju doradców inwestycyjnych innych coachów i trenerów, i nie tylko zresztą, w internetach mam tylu, że właściwie obejrzę 1, 2, 3, 15 takich samych filmów i wydaje mi się, że wiem, bo przecież mi powiedzieli, w to warto, w tamto nie warto, tutaj lepiej, tam mniej, tu większa stopa zwrotu, tu mniejsza, tu dłużej, tu krócej.
3: Jeżeli to jest doradca, który jest rzeczywiście doradcą, jest certyfikowanym doradcą i za hasłem doradca kryje się również rzeczywiście ugruntowana wiedza, to ja nie mam absolutnie problemu z tym, żeby zdobywać wiedzę właśnie od niego. Nie mam problemu, żeby zdobywać wiedzę od finfluencerów, pod warunkiem, że to są ludzie, którzy mają background, który pozwala im wysnuwać odpowiednie wnioski. To, co ja bym powiedziała...
2: Powiedziała pani finfluencerów.
3: Tak.
2: Finansowych influencerów.
3: Tak jest.
2: Okej, okay, pierwszy raz słyszę ten termin.
3: No,
2: dobre.
3: Bardzo.
2: Proszę dalej kontynuować.
3: To na co chcę zwrócić uwagę. Trochę, ja bym nie chciała tego kategoryzować. Także o, to macie brać tylko informacje z, nie wiem, z artykułów. Nie, to nie o to chodzi. Należy testować wiarygodność źródeł. Mhm. I kiedy robiliśmy badania dotyczące tego, od kogo czerpiesz inspirację w internecie, no wydaje mi się, że jak mam 15 lat doświadczenia w badaniu zachowań konsumentów na rynku finansowym, powinnam tych influencerów z grubsza znać. No więc byłam bardzo zaskoczona, jak mi przyszło ze 100 nazwisk weryfikować w internecie, kto to w ogóle jest. Więc to byli ludzie, którzy na przykład zasłynęli z tego, że mają na TikToku rolki o makijażu, a przy okazji sobie mówią o finansach. I to są źródła wiedzy, to są źródła moich inspiracji i decyzji. No nie. Znaczy, z całym szacunkiem do pani, która pokazuje, jak malować rzęsy, no nie czuję, żeby ona była najlepszym ekspertem od inwestycji. Jeśli nie doszacowałam, sorry, ale mniejszym ryzykiem dla nas jest opuszczenie komunikatu pani malującej rzęsy, bo najwyżej trudno, ominęła nas jakaś informacja, niż zawierzenie w ciemno. Więc jakby to, co jest dla mnie najważniejsze, skąd czerpać informacje? Z zaufanych źródeł. Jasne, mamy strony instytucji finansowych, które no, mogą być dla nas źródłem wiarygodnej wiedzy. Mamy, nie, w przypadku PPK, mamy PPK portal i moje PPK. To są pewniaki. Tak? Jeżeli wchodzę na strony instytucji, które odpowiadają za produkty, to jest pewniak. Rozumiem, że możemy chcieć sobie posłuchać właśnie influencerów czy kogoś, plus. Tylko niech to będzie ktoś, komu naprawdę można zaufać. Jeżeli to jest tak, że ten człowiek jeszcze wczoraj kręcił podcasty dotyczące zmieniania opon w samochodzie, a dzisiaj jest mistrzem inwestowania, to prawdopodobnie nie jest. I jeżeli podpiera się tym, że właśnie udało mu się z inwestycji wyciągnąć duże pieniądze, to prawdopodobnie miał farta. Jeśli do tej pory nigdy w życiu tego nie robił, nie.
2: No,
3: nie
2: kupił mieszkanie, sprzedał, został fliperem, jutro już miał 2 mieszkania, a pojutrze 4. No, gratulujemy takiego sukcesu.
3: Więc to jest taka dyskusja w ogóle, którą warto mieć z tyłu głowy. No, ostatnie lata były bardzo wyrozumiałe dla inwestorów. Rzecz powiem, wybaczały wiele błędów. I teraz wśród młodych inwestorów zwłaszcza urosło takie przekonanie, że oni są wilkami z Wall Street. Natomiast trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, znakomita większość z nich nie jest. I dopiero moment, w którym no, doświadczymy trochę innego układu rynku, kiedy przestanie nam się pięknie na zielono świecić, to dopiero będzie moment weryfikacji.
2: Ale chce pani powiedzieć, że na horyzoncie gdzieś zbierają się te ciemne chmury?
3: Nie, nie chciałam tego powiedzieć.
2: Ale powiemy.
3: Nic nie trwa wiecznie.
2: Okej. Okay. Geopolityczna jakby sytuacja jakby nie pokazuje nam, że za moment to zamieszanie może być jeszcze większe?
3: To wolałabym w ten wątek tak naprawdę nie wchodzić. Natomiast niezależnie od tego, jakby co nam pokazuje sytuacja geopolityczna, no cykle są stałe. Znaczy jakby one się pojawiają. Prędzej czy później nastąpi moment, w którym najpierw będziemy dostrzegać pewnie zatrzymanie się zmian, a potem będziemy dostrzegać jakieś spadki. Tak, bo to jest nieuniknione.
2: Pani profesor, to pozwoli pani ostatnie 3 minuty jeszcze. Porozmawiajmy sobie, może 4, a może 5. Zobaczymy o tych różnych rozwiązaniach inwestycyjnych. Oszczędnościowych, ale też inwestycyjnych. Są produkty, dzięki którym możemy oszczędzać pieniądze i nie wiem, te pieniądze zbierać na emeryturę, ale są takie produkty, dzięki którym możemy te pieniądze inwestować i pomnażać nasz kapitał. I teraz słówko o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli tak naprawdę rozwiązaniu, które ma zacząć działać od 1 stycznia 2027 roku. Wie pani o nim wszystko, proszę bardzo.
3: Czy wszystko, to znaczy nie wiem, czy ktokolwiek wie jeszcze o nim wszystko, natomiast całkiem sporo myślę o nim wiem. Dosłownie kilka dni temu wyszedł raport, który miałam przyjemność realizować dla PKO BP i dla Giełdy Papierów Wartościowych, właśnie a propos tego, jak Polacy postrzegają OKI, jak to OKI może się przełożyć na nasze funkcjonowanie. I powiem szczerze, że ja pokładam bardzo duże nadzieje w OKI, dlatego, że on ma szansę trafić do 3 potencjalnych grup inwestorów. Do tych, którzy już dziś inwestują, którzy dzięki OKI z jednej strony mogą zoptymalizować swój portfel, z czym należy się liczyć, że dojdą do wniosku, że przesuwają gdzieś inwestycje, żeby to wychodziło lepiej. Z drugiej strony mogą uruchomić nowe środki, których do tej pory nie uruchamiali. Jak się okazuje, 60% obecnych inwestorów mówi tak, dosypie środki na ten cel, a więc uruchomi się większy kapitał, co korzystnie również na naszą gospodarkę wpływa. Z drugiej strony mamy tych, którzy dotychczas co prawda nie inwestowali, ale marzyli o tym, żeby zacząć. Mhm. 34% polskiego społeczeństwa mówi, chciałbym kiedyś być inwestorem. No i to są takie marzenia, które są przesuwane wiecznie w czasie. I teraz się okazuje, że OKI ze swoją konstrukcją i ze swoimi potencjalnymi korzyściami staje się dla tych ludzi triggerem. 37% osób, które mówią, marzyłem zawsze o inwestowaniu, ale nigdy tego nie zrobiłem, mówi, że to ja bym długoterminowo w to wszedł, a 50% mówi, zaryzykowałbym na krótki termin, a może to jest właśnie rozwiązanie dla mnie. Mhm. A więc mam dużą nadzieję, że to będzie właśnie rzeczywiście taki czynnik, który uruchomi tych, którzy tak trochę w uśpieniu czekali na lepszy moment. Mhm. No i wreszcie trzecia grupa, ta chyba najciekawsza i którą jeżeli to zadziała, to myślę, że będzie największym sukcesem OKI, to jest to, że w naszym badaniu 30% osób, które mówiły, nigdy nie myślałam o inwestowaniu i nigdy nie chciałam inwestować, mówi, kurczę, ta inicjatywa jest fajna. Chyba bym w to włożył kasę i spróbował. I uważam, że jeżeli choćby 1/3, a nawet mniej z tej grupy, rzeczywiście uruchomi swoje środki w związku z OKI, bo jak już ten program ruszy, jak zostanie się rozpoznawalny, to będzie szło dalej.
2: Otóż to.
3: Natomiast jeżeli chociaż część z tych osób ruszy, to będzie gigantyczny sukces, mhm. bo uruchomimy tych, którzy zupełnie nie mieli w głowie pomysłu, że oni mogliby inwestować. OKI, mam wrażenie, że on z jednej strony jest bardzo dobrą odpowiedzią na to, o co Polacy prosili, tak? Oni chcieli rozwiązania, które po pierwsze zmierzy się z podatkami, o czym mówiłam wcześniej, tak? Że to jest jeden z takich głównych hamulców i podatek Belki jest odmieniany przez wszystkie przypadki, kiedy Polacy mówią o inwestowaniu i o ryzykach, które się z nim wiążą. Znakomita większość nie ma pojęcia, ile wynosi podatek Belki. Mhm. Również znakomita większość nie do końca wie, o czym mówi w ogóle, nie? Ale to jest jak czarna wołga, straszymy podatkiem Belki. I okej. Więc OKI stało się odpowiedzią na to. Tego podatku Belki tam nie ma. I oczywiście, żeby była jasność, to nie jest tak, że nie ma w ogóle żadnego podatku nigdy, że przy spełnieniu warunków do 100 tysięcy złotych nie płacę żadnego podatku, powyżej 100 tysięcy płacę podatek od aktywów. Przy czym podatek od aktywów, żeby była jasność, bo tym też znowu straszył jak czarną wogą. Podatek od aktywów na ten moment ma wynosić 0,8%. Mhm. Co, żeby to uprościć, od nadwyżki powyżej 100 tysięcy złotych, jeżeli mam nadwyżkę w wysokości kolejnych 100 tysięcy, to jest 850 zł. Mhm. Jeżeli mam nadwyżkę na poziomie 10 tysięcy, to jest 85 zł. Rocznie, żeby była jasność. Więc nie mówimy o takim podatku, który absolutnie katastroficznie zmienia naszą sytuację finansową. No ale tak, więc wydaje mi się, że OKI ma dużą szansę tak naprawdę zmienić trochę mindset Polaków też, bo OKI ma taką konstrukcję, która mówi, dobra, do 25 tysięcy złotych możesz włożyć w bezpieczne aktywa, możesz włożyć w obligacje skarbowe, w lokaty i to będzie też nieobjęte podatkiem Belki. Nie zapłacisz też żadnego innego podatku, więc jeżeli mam gościa, który no nie do końca się jeszcze dobrze czuje z inwestowaniem, to on ma tą furtkę, że on może te 25 tysięcy włożyć sobie w bezpieczne rozwiązania i troszkę górką dosypać rzeczy, które są nieco bardziej ryzykowne. Mhm. Więc znaleziony został produkt, który z jednej strony opiekuje tych, którzy potrzebują bezpieczniejszych rozwiązań i daje im szansę zrobienia bezpiecznych pierwszych kroków na nieco bardziej ryzykownych rozwiązaniach, a z drugiej strony daje szansę tym, którzy jednak nie chcą w ogóle tych bezpiecznych rozwiązań, żeby cały ten 100-tysięczny limit wykorzystać od razu na rozwiązania, które mają wyższą wariancję wyniku.
2: Dwa słowa też, na które zwróciłem uwagę, w jaki sposób postrzegamy OKI i drugie słowo rozpoznawalność. Idę o zakład, że dzisiaj, kiedy mówimy o osobistych kontach inwestycyjnych, zdecydowana większość z nas po prostu nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi.
3: Oczywiście. Oczywiście, tak. Znaczy, sukces OKI zależy od tego, jak ono zostanie wprowadzone. Mhm. I moim zdaniem to już się musi zacząć dziać. Znaczy, my już musimy zacząć ludziom tłumaczyć, czym jest OKI. OKI nie jest prostym produktem, żeby była jasność.
2: Ale mogę przynieść pieniądze i ktoś się zajmie moimi pieniędzmi?
3: Trochę tak.
2: Trochę tak.
3: Znaczy, to zależy, jaką formę OKI wybiorę. Bo pamiętajmy, że OKI to jest opakowanie, tak? Znaczy, to jest tak naprawdę rozwiązanie prawne. Natomiast to, w co ja będę inwestować, to już jest moje. Mhm. Tak? Znaczy, jeżeli ja zdecyduję się, nie wiem, skorzystać z funduszy inwestycyjnych, to będzie to wyglądać inaczej, niż jak zdecyduję się inwestować w akcje. Natomiast z pewnością potrzebna jest rozpoznawalność tego produktu, mhm. ale przede wszystkim sukces tego produktu zależy od tego, na ile dobrze my zrozumiemy, jak należy inwestować, żeby osiągnąć, żeby nie płacić podatków, albo jak inwestować, żeby je płacić świadomie. Bo dla mnie największym ryzykiem jest to, jeżeli ja nie zrozumiem i będzie mi się wydawało, że ja podatków nie zapłacę, a zapłacę. No oczywiście lepsza jest sytuacja, w której będzie mi się wydawało, że zapłacę, a nie zapłacę. Natomiast życzyłabym sobie, żeby zanim ten program wejdzie, dobrze zakomunikować Polakom, jakie są zasady gry, bo wtedy to jest program, który naprawdę może fajnie pomóc ludziom budować kapitał.
2: Start programu w styczniu przyszłego roku. Pani profesor, pięknie dziękuję za fantastyczną, merytoryczną rozmowę. Pani profesor Katarzyna Sekścińska, Uniwersytet Warszawski, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Eskarok. Porachunki osobiste.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Ale korab.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
3: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
1: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielkim gali. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.

gość, który całkiem niedawno razem z kumplami z ekipy Hollywood Vampires zagrał w łódzkiej Atlas Arenie. No i podobno, proszę Państwa, ten koncert to było absolutne mistrzostwo świata. Alice Cooper i Poison, tym numerem witam Państwa dziś na antenie Eski Rock i zapraszam do spędzenia ze mną czasu do godziny 12. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Eską Rock. No i mam nadzieję, że to sobotnie przedpołudnie minie nam w naprawdę dobrych nastrojach. No to teraz Rammstein i Anger.

0: to Paradise Lost w coverze numeru Brązki Beat Small Town Boy. Za chwileczkę na antenie Jeski Rock również pojawi się cover, chociaż jest to cover mocno nieoczywisty, bo wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że kawałek In The Army Now grupy Status Quo jest de facto coverem. 5 lat przed wydaniem płyty o tym samym tytule zresztą nagrał ten materiał duet braci Roba i Ferdiego Bolandów. To był rok 1981, a panowie pochodzili z Holandii. No dobrze, to Status Quo, In The Army Now, już za momencik Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
21: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
22: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

The Offspring i Self Esteem, Westerok, to za nami. The Offspring, które w tym roku zawitało do naszego pięknego kraju, zagrali panowie koncert. Jeśli na przykład państwo byliście na tym koncercie i uważacie, że to było najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie państwa mijającego roku, no to proszę koniecznie dać nam o tym znać na skrock.pl w zakładce Rocktoberfest. Do zdobycia jest podwójne zaproszenie na naszą imprezę urodzinową, która już 22 października odbędzie się w warszawskiej Progresji. Bilety będziemy rozdawać państwu od poniedziałku. Proszę być czujnym i proszę odbierać telefon albo nagrywać na przykład głosówki ze swoimi rock'n'rollowymi historiami. A już teraz w Estrog Alice in Chains i Wood.

0: Znaj swojego wroga. Know your enemy. To grupa Green Day w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. numer Agnieszki Chylińskiej Winna.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Reklama.

No One Knows to Queens of the Stone Age w Esterok. Tym numerem witam Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 10 października 2026 roku i jeżeli chodzi o święta nietypowe, to dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Bardzo ważne święto. Dzień Gier Planszowych, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki i Święto Żołnierza Rezerwy. Wszystkim świętującym dziś składamy, rzecz jasna, najserdeczniejsze życzenia. Teraz przed nami Twisted Sister i I Wanna Rock, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco w Esterok i cieszę się, że jesteście Państwo ze mną. I wanna...

0: To Cypress Hill i What's Your Number w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, pojawi się zespół, którego gitarzysta ze swoim pobocznym projektem The Conspirators i z Milesem Kennedy pojawi się 9 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie. 9 czerwca 2027. Ten gitarzysta to oczywiście Slash, a zespół, który będzie grał już za moment na antenie Skirok, to Guns N' Roses. Wybrałem dla Państwa numer Knocking on Heaven's Door.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Słowianie. Kiedy tak naprawdę się pojawili? Skąd przyszli? Dlaczego tak często są infantylizowani we współczesnych przekazach i narracji? Dlaczego tak często historia Słowian jest manipulowana i pada ofiarą dezinformacji?
3: Pokutuje wciąż taki mit, że Słowianie nie znali pisma i dlatego nie spisali swoich mitów w pisemnej formie i trochę się przedstawia tych naszych przodków jako takie niedźwiedzie, nie?
2: Moim gościem będzie dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, autorka książki Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Reklama.
22: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
23: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja w Estrock za nami, jeden z moich ukochanych kawałków tego składu. Jeżeli chodzi o Nadzieję, to ta, jak wiadomo, umiera ostatnia. Jeszcze mamy trochę zaproszeń na nasze 22 urodziny, na Rocktoberfest 2026. Te odbędą się 22 października w warszawskiej Progresji. Bilety, żeby zdobyć, to trzeba, proszę Państwa, opowiedzieć nam swoją najbardziej rock'n'rollową historię mijającego roku. Można to robić za pomocą słowa pisanego poprzez skrock.pl, zakładkę Rocktoberfest. Można również pokusić się o opowieści słowem mówionym. Wówczas nagrywamy je na Messengera Eskirock. Czekamy na Państwa zgłoszenia, no i widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinach Eskirock. A już teraz Inhaler i Night Call.

0: Mr. Big i Wild World, przepiękna ballada, którą kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 czeka już Nirvana z numerem Lithium.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Esterok. Kawałek, proszę Państwa, który pojawił się 2 lata przed powstaniem grupy U2. A Lynyrd Skynyrd już wtedy grał i nagrywał albumy. Tym numerem zaczynamy 3. godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 10 dzień października 2026 roku. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria, Jan, Leon, Samuel, Dionizy, German, Leona, Kasjusz, Tomiła, Tomił, Dionizjusz, Kalistrat, Lutomir i Twardostoj. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, solenizantom składamy rzecz jasna najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. A w upominku muzycznym INXS i Suicide Blonde. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa w Esterok.

0: Red Hot Chili Peppers i Dark Necessities to za nami Westy Rock, a przed nami za momencik zespół, który niedawno wydał płytę studyjną, ale póki co podobno panowie nie mogą się dogadać co do grania koncertów, bo z jednej strony Mick Jagger to by bardzo chciał, ale z drugiej strony Keith Richards już nie za bardzo. Czy się dogadają? I jeśli się dogadają, to w jakiej formie będą to koncerty? Będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno będziemy Państwa informować. A już za moment sięgniemy po starsze nagranie Stonesów I Can't Get No Satisfaction. Westy Rock już za moment.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
24: Hi, I'm Todd from Kasabian.
25: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
26: Hi, this is Keith Richards.
27: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

to Kult i Baranek w Esterok. A ja chciałem przypomnieć, że gdybyście Państwo mieli ochotę spędzić z nami nasze urodziny 22 października w Progresji w Warszawie, to niestety biletów nie da się nigdzie kupić. Ich nie ma w sprzedaży. Jedyny sposób, żeby je zdobyć, to zdobyć je na antenie Eski Rock. A żeby to znowu zrobić, to trzeba opowiedzieć nam swoją najbardziej rock'n'rollową historię. Można to zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej skrock.pl i tam szukamy zakładki Rocktoberfest, albo w trakcie programów w tygodniu można nagrywać nam głosówki na Messengera Eski Rock. Bilety do rozdawnictwa wracają już w poniedziałek. A już teraz Westrock Muse i Starlight.

0: To Green Day i American Idiot w Esterok. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem. Za momencik wybije 12. Po 12 tradycyjnie otwierają się bramy naszego eskarokowego garażu. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. No a my usłyszymy się w Esterok już jutro, punktualnie o 9. Za dziś ogromne dzięki i tradycyjnie, jak co sobotę, pięknego popołudnia Państwu życzę, cudownej nocy, no i żeby jutro rano główki nie bolały. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
2: ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
2: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy za co mi tu klaszczesz?
2: Kłaniamy się nisko. Klaszczę z radości na tę zapowiedź, którą tutaj czytam.
1: No, zapowiedzi mamy sporo.
2: Ale ja mówię o tej pierwszej, tej bardzo ważnej, bo już niejednokrotnie poruszaliśmy tutaj temat e-hulajnóg i dzisiaj o tym będzie i ta opowieść mnie tak ucieszyła, że se klasnąć.
1: No i bardzo dobrze, to my se poklaszczemy, zaraz do was wracamy.
0: Garaż SC Rock.

0: Jeszcze raz wam piękny dzień dobry. Zaczynamy garaż od bardzo, bardzo, bardzo dobrej informacji, na którą przyklasnął
1: Łukasz Bąk. Bardzo dobrej naszym zdaniem. Ci, którzy mają takie hulajnogi, niestety zadowoleni nie będą i na pewno będą nam dużo zarzucali w komentarzach i dzwonić do radia będą, ale bardzo dobrze. Mnie to, ja się tym zupełnie nie przejmuję. Uważam, że rynek e-hulajnóg powinien już dawno zostać
0: nie wiem, no zweryfikowany, ułożony, mądrze, uporządkowany.
1: Uporządkowany.
0: To słuchajcie, problem polega na tym, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych naprawdę, moim zdaniem, kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest jednak urządzenie szatana. Przede wszystkim dlatego, że to zapieprza strasznie szybko i można sobie zrobić na tym naprawdę potworną krzywdę.
1: Sobie to jak sobie, ale przede wszystkim innym.
0: I niestety do wypadków dochodzi te statystyki są dramatyczne. W latach 2022-2025 w Polsce odnotowano 2990 wypadków i 7195 kolizji z udziałem kierujących e-hulajnogami, z czego uwaga, 22 użytkowników tych hulajnóg zginęło.
1: I nawet niekoniecznie 22 użytkowników, bo często wpadają w kogoś i go zabijają.
0: No i wezmą się za to teraz.
1: To jest problem. A w zasadzie problem jest gdzie indziej. Tym, że nie mamy zdrowego rozsądku. Kupujemy te hulajnogi, które potrafią jeździć po 100 km na godzinę, gdzie ograniczenie dla tego typu sprzętu osobistego to jest 20 km na godzinę maksymalnie, czasami 25, jak w przypadku rowerów elektrycznych. Więc skoro nie mamy zdrowego rozsądku i nie mają ich nie tylko młodzi, ale przede wszystkim ich rodzice, którzy kupują im taki sprzęt i pozwalają nim szaleć, no to niestety tym zdrowym rozsądkiem musi wykazać się Ministerstwo Infrastruktury i taki sprzęt będzie musiał mieć homologację.
0: Tak.
1: I będzie mógł sprzedawany być w Polsce legalnie tylko wtedy, kiedy tę homologację spełnia, czyli na przykład nie przekracza jej taki sprzęt prędkości 20 na godzinę.
0: I to będzie dotyczyło i rowerów elektrycznych, i hulajnóg, i wszystkich tego typu sprzętów i bardzo, kurczę, dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Zróbmy z tym porządek. Te nowe przepisy mają wejść przed początkiem sezonu 2027 roku.
1: A co więcej, służby dostaną sprzęt do sprawdzania tego na przykład, ile takie hulajnogi mają koni mechanicznych i do jakiej prędkości się rozpędzają. Więc jak nas policja zatrzyma, straż miejska albo inspekcja transportu drogowego weźmie hulajnogę, sprawdzi 45-50.
0: Tak, to koniec.
1: To już nie jest pana hulajnoga. Teraz to jest hulajnoga państwa.
0: Tak.
1: Państwa, dziękujemy. Wracasz pan na pieszo do domu i ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
0: Bądźcie czujni, jak jeździcie takimi hulajnogami, jedźcie ostrożnie. Bardzo was proszę, rozglądajcie się na boki i pamiętajcie, upadek z takiej hulajnogi boli jak jasna cholera.
2: Garaż SC Rock.

0: w ESC Rock.
1: A się nakręciłem.
2: Mamy premierę. Ty się nakręciłeś hulajnogami, a ja się nakręciłam, słuchajcie, na nowego NX-a. Nowego, bo jest lifting Lexusa NX-a, ale ten lifting to jest właściwie nie tyle lifting, co mam wrażenie, że mamy do czynienia z nowym samochodem. I on po pierwsze wreszcie mi się znowu podoba, bo mi się bardzo podobał kiedyś. Ten poprzednik, który był do tej pory na rynku, podobał mi się troszkę mniej.
1: No co ty mówisz? Ale ja właśnie uważam, że stylistycznie poszło
2: to... A mi się właśnie ten nowy Lexus jakoś, kurczę, podoba. Słuchajcie, ale jest rzeczywiście bardzo nowy. Jest bardzo nowy z zewnątrz, bardzo nowy w środku. Bardzo wiele różnych, udogodnień zostało wprowadzonych, a właściwie modyfikacji. I on nie tylko ma inną bryłę trochę i rzeczywiście wizualnie inaczej.
1: Bryła jest ta sama, ma trochę inne lampy z przodu.
2: Ma trochę inne lampy z przodu, ma inne napis z tyłu, w innym miejscu podświetla.
1: Tutaj rzeczywiście spełnia warunki liftingu. Natomiast wnętrze, deska rozdzielcza, konsola środkowa,
2: zupełnie
1: kompletnie nowe,
2: tak.
1: I nowe technologie. Bo mamy udoskonaloną hybrydę i udoskonaloną hybrydę typu plug-in. Ta druga dostaje nie tylko większy akumulator, ale także dostaje szybsze ładowanie, bo będzie można ładować ją prądem stałym i to o solidnej mocy, bo jeżeli dobrze pamiętam, to chyba to było ile? 70 albo 80 kW, więc bardzo szybko będzie można w pół godzinki sobie uzupełnić stały akumulator.
2: Więcej będzie można na tym prądzie też przejechać swoją drogą, co jest dosyć ważne i będzie miał większą moc, co jest naprawdę spoko, będzie się rozpędzał szybciej.
1: Ubawiła mnie natomiast jedna informacja, mianowicie wisienką na torcie będzie cyfrowy kluczyk nowej generacji, czyli auto będziesz mogła otworzyć sobie smartfonem bez wyjmowania go z kieszeni. No... To jest nowa generacja dla Lexusa, bo wszyscy inni producenci mieli to już 10 lat temu. Niemniej, jeżeli chodzi o hybrydy, naprawdę ma być mocniej, szybciej, jeszcze oszczędniej i faktycznie powiedziałbym, że to nie jest lifting, tylko jest to taka generacja 2,5 Lexusa NX.
2: Bardzo się jaram tym nowym NX-em, bo to jest takie auto, które kiedyś bardzo chciałam mieć i jak się do niego dorwiemy, to wam o nim opowiemy.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymagania.

0: sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia w garażu. Słuchajcie.
2: Słucham.
1: Ja jeździłam samochodem, który jest bajecznie piękny. Mówimy tutaj oczywiście o seryjnej produkcji auta, ale naprawdę rzuciło mnie na kolana, jeśli chodzi o design. Jest to auto francuskie, nazywa się Renault Rafale, ale w wersji Atelier Alpine z silnikiem, z hybrydą typu plug-in, ale do tego dojdziemy. Najpierw zajmijmy się sprawą estetyki tego auta.
2: Oui.
1: To jest nieprawdopodobne, bo rzeczywiście za tym samochodem wszyscy się oglądają. Słuchajcie, tak jak przepięknie zostało to auto narysowane, tak jak przepięknie zostało wykonane w środku, on jest w dwóch wiodących kolorach. Mm. Jest w przepięknym niebieskim i jest również taki, którym ja jeździłam, który był w czerni, taki black, ale taki po prostu na maksa. I tylko z niektórymi elementami, zwłaszcza we wnętrzu, podświetlanymi na przepiękny niebieski. Wnętrze wykonane bajecznie, z super materiałów, przepiękne, ślicznie zaprojektowane, ergonomicznie. Naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma. Ba, mało tego, bardzo dobrze się tym jeździ, ponieważ jest świetnie zawieszony, ma napęd na 4 łapy i wszystko by grało i burczało. Nawet zgadza się moc systemowa tego auta, ponieważ to jest 300 koni mechanicznych. Jest jedna tylko rzecz, która się nie zgadza, która prawdopodobnie wydarzyła się z powodu tego, że Francuzi, którzy się zaprojektowali to auto, wypili bardzo dużo wina, więc uznali, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby włożyć do tego samochodu silnik 1.2 w hybrydzie.
2: A, czyli co, wypili 1.2 wina i stwierdzili, że to jest świetna pojemność, więc damy do samochodu 1.2.
1: I żebyście nie myśleli, że tym się źle jeździ, tym się dobrze jeździ. Pod warunkiem, że jest naładowana, akumulator jest naładowany po brzegi i wtedy jeździ się tym naprawdę świetnie. On wtedy mało pali, to wtedy wszystko ma sens. Mało tego, tak jak mówię, on się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze po prostu. I uważam, że to będzie jeden z bardziej chyba ponadczasowych samochodów narysowanych współcześnie, pod jednym wszak warunkiem.
2: Że słapa dostanie na
1: pauzę. Że zrobią im jakiś porządniejszy.
2: Nic mu nie zrobią. Francuzi już tylko 1.2 potrafią robić.
1: Szkoda. Ale powiem wam tak. Zrobiło to auto na mnie tak czy siak wrażenie nieziemskie, bo jest wybitnie urodziwe.
2: I ja za chwilę opowiem wam też o samochodzie, który zrobił na mnie duże wrażenie, choć jeszcze na drogi nie wyjechał, ale już go widziałem i wam nieco o nim opowiem.

0: Pamiętacie być może taki samochód, który nazywał się Audi A2?
1: O Boże, pamiętam.
0: Był to inżynieryjny skok w przyszłość pod koniec lat 90. Bo Audi stworzyło samochód, który był niewielki z zewnątrz, ale duży w środku, a jednocześnie był bardzo lekki, bo miał zrobione nadwozie z aluminium, więc ważył niespełna 900 kg. Miał genialną aerodynamikę, bo 0,25 w wersji 1.2 TDI i w tej wersji zużywał średnio, uwaga, 2,99 L na 100 km. Więc był mega oszczędny, ale świat go nie pokochał. Nie pokochał go, bo był bardzo drogi. To było miejskie auto segmentu B, ale kosztowało tyle, co znacznie większe Audi A4.
1: A poza tym brzydal był z niego.
0: Też nie bardzo do ludzi przemawiała jego stylistyka. I wyobraźcie sobie, że po 30 latach Audi postanowiło spróbować tej sztuki po raz drugi. Byłem, widziałem, oglądałem Audi A2 e-tron.
1: Jezu, ciekawa jestem bardzo, opowiadaj.
0: Najwspanialsze w tym samochodzie jest to, że mamy nie kolejnego SUV-a, nie kolejnego crossovera, tylko mamy mikrowana.
1: Hurra!
0: 4,30 m, czyli mniej niż ma Audi A3 w hatchbacku, a wnętrze jakbyśmy siedzieli w SUV-ie, który ma z 5 metrów. Z tyłu mnóstwo miejsca nad głową i na nogi. Fajnie zaprojektowane wnętrze, dużo praktycznych schowków. Ogromny bagażnik, bo ponad 400 litrów. W dodatku jest tam mnóstwo nawiązań stylistycznych do pierwszej A2. Na przykład
1: fajne.
0: Linia dachu, na przykład to, jak jest zaprojektowana tylna klapa z podzieloną na dwie części szybą i spoilerem pomiędzy nimi. Popracowano nad CX, bo wynosi 0,24, czyli przez 30 lat udoskonalono je o zaledwie jedną setną. Ale Audi twierdzi, że to jest najbardziej wydajny samochód w historii marki.
1: Ale jest też taki brzydki, jak był, czy nie?
0: Nie jest zbyt urodziwe.
1: Nie jest ciągle ładne.
0: Nie jest ciągle ładne, natomiast będzie już tylko elektryczne i Audi twierdzi, że to jest najbardziej wydajne Audi w historii. Przy czym nie elektryczne, tylko najbardziej wydajne w ogóle. I się zastanawiam, jak oni to policzyli. No więc okazuje się, że średnio ma zużywać taka wersja, która ma ponad 500 km zasięgu i 190 koni, jakieś 12,8 kWh. Żeby silnik diesla wyprodukował tyle energii, to musiałby zużywać przynajmniej 3 litry paliwa.
1: Tak.
0: I to oznacza, że najbardziej wydajne. No ale przecież pierwsza A2 zużywała 2,99.
1: No właśnie.
0: Tylko, że to była norma NEDC, czyli taka niemiarodajna. Według WLTP to dzisiaj byłoby jakieś 3,3 litra.
1: I jednak.
0: Więc w ten sposób twierdzą, że to będzie najbardziej wydajne auto. Ale abstrahuję od tego. Bardzo podoba mi się koncepcja powrotu do takich praktycznych nadwozi, jak to w A2 e-tron, czyli trochę mikrowana.
1: Kurczę, skup, stęskniam się za mikrowanem, stęskniam się za kombi, stęskniam się za normalnym sedanem. Myślisz, że to wróci?
0: Ja myślę, że wróci. Ja myślę, że moda na SUV-y, owszem, trwa długo, ale nadal jest to tylko moda. A jak wiemy, mody lubią się zmieniać. W przypadku spodni znacznie częściej niż w przypadku motoryzacji. Niemniej myślę, że nastąpi powrót do klasycznych nadwozi.
1: No właśnie, musimy porozmawiać o twoich spodniach. Może byś jednak trochę bardziej z modą poszedł.
0: Nie. Co mam chodzić? W tych worach takich, no, które wyglądają jak spódnica? Przecież z tych nowoczesnych, modnych spodni to ja sobie 3 pary uszyję.
1: Dobra, idź kawę zrób lepiej teraz.
0: Nie gwiazdasz, dokładnie. Idę na kawę i wracamy do was po przerwie.
2: Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
3: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
2: No, tak jest.
3: To cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
2: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał, towazys, co u ciebie?
4: Towazys. Co jest to jeszcze raz, towazys?
2: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł?
3: W kądzie to robimy seks.
2: Dawaj.
3: 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia w skali od 1 do 10 na 5,5.
2: Wow.
3: A co czwarta Polka ocenia na 1. A Kondziu, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
5: Trudno ocenić coś, czego nie ma.
6: 6 na 9.
1: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
16: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99.

0: złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No, jak ja lubię wjeżdżać w drugą godzinę garażu. Lubię
2: ja też,
1: to.
2: Bo wjeżdżamy z bardzo fajnymi samochodami, których na co dzień na ulicach nie uświadczycie, nie inaczej będzie dzisiaj.
1: Bo zazwyczaj są właściwie w jednym egzemplarzu, to w związku z tym, słuchajcie, zapinamy pasy i jedziemy dalej.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w Esce Rock.
1: Auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, ja mam 3 samochody z rock'n'rollową duszą. Niezwykłe absolutnie, które postanowiłam wam przypomnieć. Nazywały się wszystkie 3 Alfa Romeo BAT, które wyglądały jak samochody, ja wiem, jak kurczę, no, BAT, z komiksów z lat 50. No, takie rzeczywiście, taki trochę Batmobile, trochę, w ogóle nie, absolutnie niezwykłe dzieła sztuki motoryzacyjnej. Lata 50. Aerodynamika, w ogóle wszyscy świat oszalał na punkcie projektowania samochodów aerodynamicznych. No i pan Franco Scaglione postanowił, że się spiknie z panem Bertone i postanowili zrobić razem dzieło sztuki. W 53 roku.
2: Wiadomo, że jak Scaglione zrobi coś z Bertone, to będzie to szalone.
1: Z Bertone to już będzie szalone. Kurczę, ładnie to.
2: A widzisz, taki czas to
1: Scaglione pracuje z Bertone. To będzie to szalone. Było to przepiękne. Był to model, który miał oznaczenie 5. Bardzo szybko znalazł nowego właściciela, pana Stanleya Arnolda, przedsiębiorcę z Chicago, który to auto kupił. W związku z tym tychże dwóch panów, pan Bertone ze Scaglione, postanowili, że znowu będzie szalone i powstała szalona Alfa Romeo BAT w 54 roku z dopiskiem 7. I w ogóle absolutnie już super aerodynamiczna, opór powietrza 0,23. Jeszcze w ogóle bardziej odchudzono ten samochód. Super to było, w ogóle znowu wysłano je do Stanów Zjednoczonych, tam ktoś kupił to auto. I stworzyli trzecie, stworzyli 7, słuchajcie, niewiarygodną absolutnie, przepiękną i też tę 7 potem sprzedali. No i co ciekawe, wszystkie w 89 roku 3 te Alfa Romeo BAT spotkały się po raz pierwszy. Okazją była wizyta pana Nuccio Bertone w Kalifornii. No w związku z tym na konkursie elegancji w Pebble Beach przyjechali wszyscy ci trzej właściciele, żeby pokazać te 3 Alfa Romeo. Potem się udało raz zorganizować wspólną wyprawę tych wszystkich 3 aut razem na imprezach po Europie, a w 2020 roku na aukcji sprzedano wszystkie 3 samochody jako komplet. 5, 7 i 9. I teraz uwaga, bo cena tych 3 samochodów razem mimo wszystko jednak, ale zwala z nóg, 14 840 000 dolarów.
2: I to trochę tak, jakby trojaczki odnalazły się po 20 albo 30 latach, poznały się i wszystkie je kupiłaby Angelina Jolie. No to trochę tak, tylko tak bardziej motoryzacyjnie.
1: Ręce mi opadły, dziękuję bardzo.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Ja nie mam trojaczków, ja mam singla, ale wyjątkowego singla brytyjskiego.
2: Jedynak.
1: Lata 70. i 80. to jest wyścig zbrojeń w motoryzacji. Kto da więcej koni, kto da większą prędkość maksymalną, kto da lepsze przyspieszenie, kto da lepsze technologie. No tam każdy ścigał się z każdym, przynajmniej jeżeli chodzi o te marki pokroju Porsche, Ferrari i tak dalej, i tak dalej. No i do tego wyścigu postanowił dołączyć również Aston Martin pod koniec lat 90., przy czym Aston Martin niestety nie miał zbyt dużo pieniędzy, bo był na krawędzi bankructwa. Ale i tak ówczesny szef marki Alan Curtis i inżynier Mike Losby postanowili, że stworzą samochód, który będzie osiągał 200 mil na godzinę.
2: Kurczę,
1: czyli jakieś 322 km. I będzie samochodem seryjnie produkowanym. Wtedy nie robiło tego żadne Porsche i żadne Ferrari. No i zaczęli pracę nad samochodem i nawet one były dosyć zaawansowane i nadal nawet nazwano roboczo ten samochód K9 na cześć psa robota z serialu Doctor Who. Potem zmieniono tę nazwę na Bulldog i tak w świadomości przynajmniej inżynierów Astona Martina mieli stworzyć Bulldoga osiągającego 200 mil na godzinę. I nawet już zrobili nadwozie i nawet już wrzucili do niego silnik, który miał 600 koni mechanicznych V8 5 i 3 litra z turbosprężarkami Gareta. I już auto było nawet jeżdżące i nawet przeszło testy, podczas których osiągnęło 191 mil, czyli 307 na godzinę. Zaczęto je dopracowywać w 1981 roku, ale wtedy przyszedł totalny kryzys. Stery w firmie przejął Victor Gauntlet i powiedział: koniec projektu, nie ma i nie będzie Astona Martina Bulldoga. No i ten jeden jedyny prototyp, jaki był, sprzedano saudyjskiemu kolekcjonerowi za 130 tysięcy śmiesznych funtów.
2: Śmiesznie.
1: Auto potem zmieniało właścicieli, trafiało raz na Bliski Wschód, innym razem do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie trafiło w ręce amerykańskiego kolekcjonera Filipa Starofima. On powiedział: ja ten projekt dokończę. Oczywiście nie sam. Powierzył je brytyjskiemu warsztatowi Classic Motor Cars, ten projekt. I w ten projekt zaangażował się syn człowieka, który ten projekt udupił.
2: Kapitalne!
1: Czyli Victora Gauntlet.
2: Fantastyczne.
1: Jego syn stwierdził, że co ojciec pieprzył, to on doprowadzi to do końca i doprowadził do końca.
2: Fantastycznie.
1: Doprowadził w 2023 roku. Kierowca fabryczny Astona Martina Darrett Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil ponad, dokładnie 330 km na godzinę.
2: Czyli co, czyli dotrzymał obietnicy.
1: Po 44 latach Martin dotrzymał obietnicy. Dzięki tak naprawdę prywatnemu inwestorowi, czy tam kolekcjonerowi i dzięki synowi człowieka, który zlikwidował ten projekt.
2: Ale fajnie, swoją drogą.
1: A auto swoją drogą naprawdę zerknijcie sobie.
2: Błędy ojca.
1: Wygląda obłędnie, jest zrobione z aluminium ręcznie klepanego, ma 650 koni, 670 Nm, otwierane do góry drzwi elektrohydrauliczne, czyli tak zwane drzwi typu Gullwing. I do tego na przykład zamiast lusterka wstecznego jest tam ekran i kamera. I to wszystko pod koniec lat 70., na początku 80. Wspaniałe to były czasy, ale za chwilę wracamy do współczesności.

Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie.

0: nawet się otworzyły. I zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
1: Rocktoberfest 2026.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
16: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
17: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Moi drodzy, jest taka szansa, kto to wie, ale wygląda na to, że ponieważ już te zostały sprzedane ziemie pod te inwestycje i jest szansa, że będziemy mieli tor dla Formuły 1, który ma powstać, uwaga, w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Rzeczywiście 60 hektarów gruntów zostało już zaklepanych, przeznaczonych pod inwestycje. Jest inwestor, który chce wydać na to pieniądze. Robią teraz w tej chwili analizy głośności, hałasu i różnych innych rzeczy.
2: To ważna rzecz jest.
1: To ważne. Jak wiemy już po torze Poznań i tym, co się wydarzyło, to są dosyć ważne historie.
2: W każdym torze jest ten sam problem.
1: No ja wiem.
2: Najpierw jest tor, potem są chałupy i potem
1: spokój.
2: Ludziom przeszkadza i potem nie ma toru.
1: Bardzo pamiętajcie, jak tam powstanie ten tor, to nie budujcie się tam, żebyście potem nie robili problemów. Pan burmistrz Żmigrodu, uwaga, który nazywa się Robert Lewandowski, trzyma rękę na pulsie i mówi, że to już nie jest wstępny pomysł, tylko już naprawdę bardzo zaawansowana historia. Ktoś się nazywa Robert Lewandowski. Co prawda nie jest to ten Robert Lewandowski, ale ewidentnie skuteczność pan ma.
2: No, wystarczy, że napisze maila i się podpisze imieniem i nazwiskiem.
1: Prawda? No i wtedy już od razu załatwia wszystkie rzeczy i historie.
2: Niemniej, wyobraż sobie, za parę lat. Tak. Grand Prix Monaco.
1: Żmigród.
2: I Grand Prix Żmigród.
1: Tak.
2: No to trzeba zmienić
1: nazwę. Ale
2: Żmija to jest Viper, Grut, no powiedzmy City, Viper City. Zobacz,
1: Viper
2: jak pięknie.
1: Viper City.
2: Przecież jak to pięknie brzmi.
1: Grand Prix Viper
2: na
1: City.
2: Na całym świecie relacja z Grand Prix Viper City.
1: Fantastyczne. Bardzo mi się podoba taka koncepcja. Słuchajcie, Viper City, trzymamy za was kciuki.
2: Mocno. W obu dłoniach.
0: Garaż SC Rock.

0: Garaż SC Rock.
1: Moi drodzy, na koniec w garażu mamy dla was informację dosyć poważną. Trzymajcie teraz
2: Ja to traktuję bardzo fotela
1: w waszym samochodzie.
2: Ja już wracając stąd jadę do salonu Skody po samochód. Biały.
1: Słuchajcie, przebadali w Wielkiej Brytanii ponad 2000 kierowców pod kątem testu IQ. Ale jak ich badali na IQ, to najpierw to również zapytali, jakiej marki samochodem jeżdżą, jaki ten samochód ma napęd i jaki kolor samochodu jest tenże na karoserii. No i okazało się, że najwyższą średnią, jeśli chodzi o IQ, osiągnęli kierowcy Skody.
2: Tak, 99. Niewiele gorzej wypadli właściciele Suzuki, 98. Peugeot 97,8. Na drugim końcu skali są właściciele samochodów pod tytułem Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Land Rover, czyli klasa premium. Tutaj to tak grubo poniżej 90 IQ.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite. Wyszło na to, ale poczekaj, bo tam nawet poszła analiza taka dosyć mocna do tej koncepcji, a mianowicie taka, że chodzi o to, że ludzie, którzy mają wysokie IQ, nie muszą nikomu niczego udowadniać i nie mają żadnego problemu.
3: Właśnie, a jak ktoś...
1: Żeby kupić Skodę.
3: A jak ktoś problem ma tam pod ciałem, to by cię próbował udowodnić, czy nie. Że on kupi te Mercedesa.
1: Ale że Volvo się
2: ale
1: załapało,
2: wiesz,
1: daj spokój.
2: Ale jeszcze świetnie to połączono i z napędami. Tak. O biały kolor, czyli taki najbardziej neutralny, nijaki, podstawowy. Tak. Wysokie IQ. Tak. Zielony. Najniższa
1: IQ.
2: I jeszcze ubawiły mnie napędy. Mianowicie najinteligentniejsi są ci, którzy kupują samochody benzynowe. Tak. 94,35. Hybrydy też nieźle, 93,89. Diesle 92,9. A elektryki 90 IQ. Czyli jak widzicie na ulicy białą Skodę elektryczną, inteligent.
1: Inteligent, absolutny. Tak jest.
2: Jeśli jak ktoś ma zielone BMW w elektryku, to wiecie.
1: To wtedy jest szura ura.
2: Unikajcie.
1: No właśnie. Oczywiście, puszczamy do was oko, jak zawsze z garażu, jak zresztą to? Kochani.
2: Słuchajcie, jak to z badaniami, ze statystyką. Ja i mój pies średnio mamy po 3 nogi.
1: To. Trzymajcie się ciepło. Oglądajcie nas na YouTubie. Zaglądajcie na YouTube'a, szukajcie garażu Eski Rock.
3: I ten na Spotify już jesteśmy. Słuchać nas możecie.
1: Mąk, który ewidentnie robi za właściciela samochodu marki premium. Żegnamy was w związku z tym, Łukasz Bąk i Anna Ziętarska, a ty już się nie żegnaj, dobra?
3: Nara!

Rammstein. Fani czekają na to, co wydarzy się 4 listopada, a to właśnie wtedy w polskich kinach odbędzie się wyjątkowy seans Rammstein Live in Mexico City. Produkcja jak zwykle piękna, jak zwykle widowiskowa, w końcu mówimy o stadionowych koncertach w jakości 4K. Koncertach, ponieważ przez 3 koncertowe noce właśnie na stadionie w Meksyku, kiedy to za każdym razem pojawiało się 65 tysięcy osób, panowie nagrywali wszystko, a teraz my to wszystko zobaczymy niebawem w kinach. Czekamy na to niesamowite muzyczne, wielkie wydarzenie. To jeśli chodzi oczywiście o wielkość fanów. Natomiast jeśli chodzi o wielkość historyczną, no to podzielmy się wyjątkowym koncertem, który miał miejsce w październiku 81 roku. Sala Kongresowa, Warszawa. Chwila przed wybuchem stanu wojennego. No i rok Jamboree 81. No i wyjątkowy koncert, gdzie Grzegorz Markowski pod wpływem wielkich emocji zdarł z siebie koszulę i śpiewał do końca występu w połowie nagi. Wtedy to Zbigniew Hołdys wspominał, że to był prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w dość, jak to określił, sztywnej i oficjalnej historii sali kongresowej. Później te pokojowe tańce wojenne, jak określał to później także Zbigniew Hołdys, a do tego oczywiście niekończące się owacje. Ten niesamowity skład, który wtedy towarzyszył fanom właśnie w sali kongresowej, czyli Markowski, Hołdys, Sygitowicz, Zawadzki, Szkudelski. Niesamowity skład. I teraz wyobraźcie sobie, że ten wyjątkowy koncert pojawi się już niebawem na płytach winylowych. To Perfekt, to Wyspa, Drzewo, Zamek. Michał Prokopowicz to ja. Kłaniam się i zapraszam do 18:00.

0: I chyba każdy z nas, słuchając tych dźwięków, ma na twarzy uśmiech, ponieważ w tle widzimy oczami wyobraźni historię Shreka. Ale tak naprawdę historia Smash Mouth to przerażająca historia ogromnego sukcesu i tak naprawdę śmierci w hospicjum z powodu alkoholizmu. To nie są żarty, drodzy Państwo, to przerażająca historia zespołu, który w ciągu kilku lat sprzedał ponad 10 milionów płyt na całym świecie, a później historia Steve'a, który nie był w stanie udźwignąć tej sławy, no i wielkiej rodzinnej tragedii. Niestety skończyło się na tym, że wpadł w ogromną chorobę emocji, którą jest bez wątpienia choroba alkoholowa, do tego stopnia, że pamiętamy ten koncert sprzed 5 lat, kiedy będąc na scenie, kompletnie pijany, nie tylko wykonywał pewne gesty, które mogły przypominać nazistowskie pozdrowienia, ale przede wszystkim groził śmiercią całej rodzinie. Ze sceny, w ciągu dnia, na jakimś koncercie. To jest przerażające to, co się działo. 2 lata później go już nie było. Zmarł, drodzy Państwo, w hospicjum na niewydolność wątroby. Mam nadzieję, że ta historia będzie ogromną lekcją dla nas wszystkich, żeby po prostu szukać pomocy.
1: Autopromocja. Poranny

0: 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A przypomnij właśnie, kiedy to złamanie? Z czwartku na piątek podobno?
2: No podobno, ale poczekajcie, nie ma co się stresować.
1: Przynajmniej jedna osoba z tego towarzystwa już w piątek wybiera się na dwudniowe grzyby. Michał, czy to będziesz ty?
3: Nie.
2: Nie, ja też nie, więc teraz zgadnij kto. Grzyb idzie na grzyby. No
3: właśnie chciałem to powiedzieć.
1: A propos wydarzeń katolickich, jest taka instytucja jak konfesjonał, nie? Kojarzycie?
3: No, tak. Rzadko.
1: Bo to jakby jest
2: tak
1: powiązane...
2: Się słyszę takie...
1: Tak. No i proszę Państwa, kiedyś podchodzę do tego konfesjonału w środku. No więc odpukałem, poszedłem.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
10: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
18: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
17: Pewne zwycięstwo.
18: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
10: Hi, this is Keith Richards.
6: My name is Gary Clark Jr.
15: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

To More Than a Feeling i Boston Westrock z ich debiutu. Debiutu, który doczeka się także swojej reedycji. Panowie pod koniec sierpnia obiecali, że z okazji 50-lecia tego ikonicznego albumu postanowili wydać tę reedycję. To będzie reedycja z zagubionymi wersjami demonstracyjnymi niektórych utworów, więc to powinno robić wrażenie. Będą wersje czarne, winylowe, będą także złote edycje, które powinny fanów zainteresować, a cała płyta już w drugim kwartale 2027 roku. Już teraz sprawdźmy, co słychać u panów zespołu Good Charlotte.

0: To niesamowite, co padło w tym tygodniu z ust Briana Maya, bo w jednym momencie pan Brian May miał poinformować dziennikarzy The Times, że rezygnuje z wyczerpujących tradycyjnych tras koncertowych. Mówił, że to już jest koniec zespołu Queen, a później, jak to mleko się rozlało, miał zdementować te słowa, mówiące, że nigdy nie powiedziałby nigdy przy okazji właśnie tras koncertowych zespołu Queen. No prawda jest taka, że na pewno zostawił sobie tę furtkę, żeby nikt nie zarzucił mu hipokryzji, że wraca po tym, jak powiedział, że już wracać nie będzie. Ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że mówimy o 79-letnim gitarzyście, który całkiem niedawno przeszedł wylew, więc może odpuśćmy mu wielkie tournée.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ale korab.
3: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
4: To tak zwany Polish smile.
3: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
15: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
21: Pokaż!
20: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
21: A ile tych linii?
20: Giga!
21: No to będzie Giga Challenge.
22: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w dostępności. doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Reklama.

0: dla tych wszystkich rock'n'rollowców, którzy po 15 właśnie przekręcają się na drugi bok. To Sweet Dreams, to Marilyn Manson, Westy Rock. A propos snów, to myślę, że fani T-Love nie mogli sobie wyśnić lepszego scenariusza. A jeśli jeszcze uwielbiają płyty winylowe, no to jest bez wątpienia informacja dla nich. Ruszyła przedsprzedaż wyjątkowego albumu, ostatniego albumu zespołu T-Love, Alright. I to jest płyta winylowa. Czerwona, transparentna, no robi wrażenie. My natomiast teraz muzycznie będziemy przypominać sobie, jak to było swego czasu w liceum. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Dzień dobry!

0: I to się potwierdza. Jeśli mamy w głowie jakiś pomysł, trzeba go szybko przelać na papier albo na cokolwiek innego, a później tylko czerpać profity. Jak to było właśnie z tym utworem, kiedy to Jimmy, który był klawiszowcem zespołu Blondie, stworzył ten utwór w zaledwie 15 minut.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Reklama.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
5: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESG Rock.

No, zaskoczyły mnie plany zespołu POD. Podobno panowie jeszcze w tym roku chcą wydać następcę ich dobrze przyjętego ostatniego albumu Veritas. Jakoś nie do końca wierzę w ten entuzjazm. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. A propos przebiegania, czekamy na jesienną odsłonę trasy koncertowej zespołu Dio. Na szczęście cieszy mnie rezygnacja z hologramu, bo pamiętamy to, co działo się przy okazji projektu Dio Returns w latach 2017-2019. Całkiem niezły skład się wykrystalizował, no i czekamy oczywiście na więcej informacji, co dalej z tą trasą koncertową. Stany Zjednoczone w 2026, ale mówi się o tym, że w przyszłym roku może także ta trasa zawitać do Europy. To Holy Diver i Dio.

0: Dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko

0: Rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

Proszę się dobrze trzymać tej liny w te sobotnie deszczowe popołudnie na Antenielski Rok. To Hold the Line Westerok, a przed nami wyjątkowa historia zdeterminowanego faceta, który wypuszcza utwór, później czeka 5 lat, żeby ktokolwiek go dostrzegł, no i w końcu się udaje. To jest niesamowita historia Glenna Danziga. Panie i panowie, to właśnie tymi wyjątkowymi dźwiękami, to utworem Mother, witamy się w kolejnej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.

Zastanawiam się, jakby brzmiały te telefony, gdyby Grzegorz Ciechowski żył i postanowił zreinterpretować nieco właśnie ten utwór, trochę go odmładzając. Co by się tam pojawiło? No pewnie jakieś SMS-ki, no bo lata 90. i trochę później. Pewnie także jakieś głosóweczki, no bo to właściwie aktualne. No i to, że chyba już teraz młodzież w ogóle nie rozmawia przez telefon, tylko na głośno mówiącym drze się do niego. Więc myślę, że Grzegorz Ciechowski by miał tutaj

0: nie mały zgrzyt.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Słowianie. Kiedy tak naprawdę się pojawili? Skąd przyszli? Dlaczego tak często są infantylizowani we współczesnych przekazach i narracji? Dlaczego tak często historia Słowian jest manipulowana i pada ofiarą dezinformacji?
3: Pokutuje wciąż taki mit, że Słowianie nie znali pisma i dlatego nie spisali swoich mitów w pisemnej formie i trochę się przedstawia tych naszych przodków jako takie niedźwiedzie, nie?
2: Moim gościem będzie dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, autorka książki Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Reklama. We are Måneskin.
21: I'm Youngblood.
22: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
23: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock

To teraz oddajmy głos wyjątkowej wokalistce, która w październiku 95 roku lekko nas zszokowała, wydając płytę Shock and Show. Przed nami utwór, który był jednocześnie pierwszą piosenką w jej karierze, którą od początku do końca skomponowała na gitarze elektrycznej. Nic dziwnego, że dla niej to był jeden wielki szał. To Edyta Bartosiewicz w Esterok.

0: I co ważne, to nie jest oryginał zespołu Ugly Kid Joe. Panowie tak naprawdę sięgnęli po wyjątkowy cover folk-rockowego klasyka, który w 1974 roku wydał Harry Chapin i jednocześnie to był jego ogromny hit, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Billboardu Hot 100. Dlatego nic dziwnego, że panowie z Ugly Kid Joe sięgnęli właśnie po ten słynny utwór.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: To taki żółw Jonathan, to jest bardzo dobry materiał na ojca.
3: No na pewno, ale on też nie miał łatwego życia, bo przypomnę, że przecież jakiś czas temu media próbowały go uśmiercić, prawda?
2: Tak.
3: Pisały, że już nie, że on nie daje rady.
4: Ale dali mu dużo sałaty i postanowił jeszcze pożyć kolejne 20 lat.
2: O, jakby mi dali dużo sałaty, stary, wiesz ile lat ja bym żyła?
3: A ile butów byś kupiła?
2: O, proszę cię za tę sałatę. Tylko się zastanawiać, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przymknąć oko.
3: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, na przykład.
5: Alej zaczął. Naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną. Niewiarygodna jedna.
3: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
5: Tak,
2: no
5: prawda.
2: Stąd siatkarze. Logiczne.
3: A tenisiści chodzą w tenisów.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
18: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.

czekamy nad jesienną trasę koncertową Kasi Nosowskiej przy okazji jej solowego jubileuszu. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, natomiast przed nami mocne, gitarowe, rockowe brzmienia, które okazało się, że odzwierciedlały surowy, zimny i realistyczny początek ery Daniela Craiga w filmach o agencie 007. To było duże zaskoczenie, że Chris Cornell pojawił się jako ten, który stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu Casino Royale sprzed 20 lat. To You Know My Name. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: A to zasada, którą przypomniał 79-letni gitarzysta zespołu Queen, pan Brian May, który przypomniał, żeby nigdy nie mówić nigdy, ponieważ jak powiedział w tym tygodniu w jednym wywiadzie, że no, zespół Queen już nie będzie koncertować, no to musiał się wycofywać rakiem po kilku godzinach z tej informacji, bo obiegła ona cały świat, no i myślę, że takiej skali gitarzysta tego zespołu się kompletnie nie spodziewał.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Ale Korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
9: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
8: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.
8: You're listening to Serge Tankian.
9: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Wiecie, że mniej więcej w połowie tego utworu słychać przekleństwo i ba, realizator dźwięku Ken Scott wspominał, że John Lennon wręcz nalegał na pozostawienie tej pomyłki. No w ogóle tam przy okazji rejestracji tego utworu było dużo pomyłek. Wyobraźcie sobie, że podczas rejestrowania ostatecznej wersji tego utworu Ringo Starr musiał pilnie wyjść do toalety. Tam było dużo naprawdę zaskoczeń. To Blink-182 już z nami teraz w Esce Rock.

0: tym pięknym, zielonym, szerokowym akcentem kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Esterok. Michał Prokopowicz, kłaniam się, dziękuję za cały tydzień, no i polecam się radarowo w poniedziałek po 18. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Eskarok prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarok.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Trzaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
18: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
21: Reklama.

słuchać zdumionych głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Pradawni Słowianie to indoeuropejska grupa ludnościowa, która we wczesnym średniowieczu, od około V-VI wieku naszej ery, zasiedliła rozległe obszary Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Ze względu na brak własnych źródeł pisanych z najwcześniejszego okresu, ich charakterystyka odtwarza się na podstawie archeologii, językoznawstwa oraz kronik sąsiednich ludów rzymskich, bizantyjskich czy arabskich i rodzi to pewne komplikacje. Czy wszystko, co wiemy o pradawnych Słowianach jest prawdą? Co nam po sobie pozostawili? Jak rozumieli świat, w którym żyli? Jak go tłumaczyli? W co wierzyli? O tym w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki dziś dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, wyróżniana i nagradzana autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej i badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Olu, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo mi miło, cześć.
1: Na temat pochodzenia Słowian krąży wiele niesamowitych opowieści. Nie wszystkie muszą być zgodne z prawdą, tak to sobie wyobrażam. Wiele ociera się nawet o teorie spiskowe. W pierwszym rozdziale swojej książki opisujesz pochodzenie tej właśnie grupy, konkretnej grupy etnicznej, prapoczątki Słowian. Gdzie i kiedy się pojawili? Skąd przybyli? Czy możemy to jakoś określić wiarygodnie?
2: Jak zwykle w przypadku Słowian zdania są podzielone. Do tego musimy się przyzwyczaić, kiedy w ogóle o Słowianach rozmawiamy, o prasłowianach. Chociaż tutaj muszę dodać, że sam termin prasłowianie dziś jest już lekkim anachronizmem w rozmawianiu o Słowianach, ale przez długi czas właśnie w takim kształcie funkcjonował w piśmiennictwie naukowym. I teorie są trzy, tak? Pierwsza teoria mówi, że Słowianie przybyli z zewnątrz. Mniej więcej, no tak jak cała grupa indoeuropejskiej ludności, przybyła ze wschodu, z terenów Azji i następnie osiedliła się na terenach dzisiejszej Ukrainy i ekspansja poszła na zachód w stronę Europy Środkowej, Europy Południowej i w ten sposób no, duży obszar Europy został właśnie przez ludność słowiańską zasiedlony. Druga teoria, która była, no miała też podłoże polityczne, ponieważ była bardzo popularna na początku XX wieku i była niejako taką odpowiedzią na ekspansję germańską też. Mówiła, że Słowianie tak naprawdę znikąd nie przybyli, tylko byli rdzennymi mieszkańcami naszych terenów. Rzeczywiście wszystkie te plemiona, na przykład kultura łużycka, plemiona, których pozostałości odkryli archeolodzy na przykład w Biskupinie, miała to być ludność nasza, słowiańska. Ta teoria jest już dzisiaj raczej dyskredytowana. Tak jak mówię, miała większe znaczenie w pewnym okresie polityczne niż faktycznie była sprawdzona historycznie, tak i archeologicznie. Natomiast teoria, którą dzisiaj najczęściej się głosi, jest po prostu połączeniem tak, tych dwóch propozycji. To znaczy wiemy już, że Słowianie rzeczywiście przybyli w wyniku tej wielkiej migracji ludności. Natomiast wiemy też, że przecież to jest oczywiste, że nie zastali tutaj pustki osadniczej, przynajmniej nie we wszystkich miejscach, tak? Tutaj już mieszkała jakaś ludność, która mieszkała tutaj od czasów prehistorycznych, można powiedzieć, znaczy nie od czasów dinozaurów, tak? Tylko od bardzo, bardzo dawna, przed naszą erą. I Słowianie nie zawsze musieli ich mordować, prawda, i zajmować po prostu ich tereny i gdzieś tam eksterminować tę ludność. Chociaż oczywiście nie oszukujmy się też, to nie jest tak zgodnie z pewną fantazją, która często jest powtarzana w internecie, że Słowianie byli tacy łagodni, byli w przeciwieństwie, prawda, właśnie do Germanów czy innych ludów Europy niezdolni do przemocy, byli pacyfistami, takimi trochę hipisami, prawda, wczesnego średniowiecza, bo spotkałam się też często z takimi teoriami. Nie, Słowianie, tak jak wszystkie inne ludy Europy, też wyrzynały ludzi, których tereny chcieli zasiedlić, ale najczęściej działo się to w sposób pokojowy. Oni się po prostu mieszali z tą lokalną ludnością i w ten sposób ten etnos słowiański się kształtował, także pod wpływem kontaktów z sąsiednimi terenami, stąd podział właśnie tych Słowian, który z czasem się wykształcił na Słowian zachodnich, wschodnich i południowych, którzy mimo różnic, które stopniowo gdzieś tam między nimi narastały, różnic językowych, różnic w tradycjach, to mimo wszystko nadal są Słowianami z tego wspólnego prardzenia właśnie i pewne elementy wierzeń, pewne elementy przekonań, taki kod mitologiczny, który jest obecny w ich religii, w ich obrzędach, w ich tradycji, zachował się jeden, tak, ten sam, ten pierwotny.
1: OK, Genetyka pokazuje, że współczesna pula genowa Polek i Polaków ukształtowała się w wyniku wielowiekowych procesów imigracji, łącząc w sobie silny komponent słowiański z innymi domieszkami europejskimi. Nowoczesne badania DNA wskazują na duże zmiany i przemieszczenia ludności na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery oraz stabilizację struktury genetycznej wczesnych Słowian w średniowieczu. W swojej książce, Olu, opisujesz miejsce Polaków we wspólnocie słowiańskiej. Gdzie zatem jesteśmy w tym tyglu? Przypuszczam, że w samym jego centrum, przynajmniej sami o sobie tak myślimy, jako Polki i Polacy.
2: Trochę tak, trochę nie. To zależy, o którym rejonie Polski teraz mówimy. Bo jeżeli mówimy o bardziej zachodnich rejonach Polski, o Pomorzu też, ale o tych rejonach, no, które wcześniej w ogóle polskie nie były, ale na początku jeszcze we wczesnym średniowieczu były, należały do plemion słowiańskich, co zresztą później też politycznie wykorzystano, mówiąc, że my, prawda, odzyskujemy swoje stare ziemie, to ta część plemion, kultura tej części plemion, wierzenia i pewnego rodzaju też wierzenia lokalne, takie na przykład w lokalne demony, stwory, kształtowała się pod wpływem kontaktów z Germanami i w ogóle z Europą Zachodnią. Wschodnia część Polski pozostaje pod dużym wpływem właśnie tych państw wschodniosłowiańskich i tam jak pojedziemy na przykład na Podlasie, tak, jak zwiedzamy sobie Polskę Wschodnią, to rzeczywiście te tradycje bardziej się zbliżają do tej słowiańszczyzny wschodniej. Mam tu na myśli na przykład fakt, że Słowianie zachodni raczej nie znali tradycji, powiedzmy, ucztowania na grobach w czasie wiosennych dziadów, a na przykład Białorusini robią to po dziś dzień i tak samo robią to Polacy mieszkający bliżej wschodu, że te dziady mają nie tylko jesienne, ale również dziady wiosenne, które tutaj bardzo szybko również pod wpływem nauk kościelnych, uważających to za coś złego, grzesznego, zostały ukrócone, zostały gdzieś tam po prostu stłumione, te tradycje. I warto też pamiętać, że zachodnia część Polski kształtowała się mocno pod wpływem kościoła katolickiego, który też zupełnie inaczej podchodził do tych ludowych tradycji synkretycznych, to znaczy raczej starał się je, oczywiście na część się zgadzał, bo nie było innego wyjścia, ale raczej starał się je właśnie wyrugować, tak? Podczas gdy kościół wschodniego obrządku był pod tym kątem zdecydowanie łagodniejszy. Stąd wschodnia słowiańszczyzna po dziś dzień zachowała mnóstwo ludowych tradycji i obrzędów, które nie jesteśmy oczywiście tego pewni w 100%, no bo nie mamy tych zapisów, nie mamy tego piśmiennictwa źródłowego z tamtego okresu, ale domyślamy się poprzez pewnego rodzaju badania, że mają bardzo stary rodowód, tak? Rodowód jeszcze słowiański. Mhm.
1: Wierzenia dawnych Słowian to politeistyczna, animistyczna i doksyjna religia przodków oparta na kulcie przyrody, sił natury oraz przodków, która przetrwała na obszarach wiejskich do XIII wieku, tak wyczytałem. Szkoda tylko, że Słowianie nie pozostawili pisemnych świadectw na temat swoich wierzeń, a nasza współczesna wiedza na ten temat pochodzi z relacji w głównej mierze, prawda, kronikarzy, archeologii oraz folkloru. Co nam, Olu, mówią najnowsze badania, najnowsze odkrycia na temat mitologii i wierzeń wczesnych Słowian? Też piszesz o tym w swojej książce. Co przykuło twoją taką szczególną uwagę jako badacza?
2: Jest kilka takich spraw, które się okazały w ostatnich latach, są oczywiście fascynujące. Warto też pamiętać, że większość takich popularyzatorskich źródeł, kiedy pisze o Słowianach, to najczęściej opiera się na książkach na przykład sprzed 50 czy nawet 30-20 lat. Nawet Andrzej Szyjewski, który jest polecany tak jako fantastyczne źródło, jest oczywiście świetnym źródłem, ale pamiętajmy, że to jest książka sprzed 20 kilku lat, a przecież najnowsze badania, te badania cały czas się dzieją. Słowiańszczyzna przechodzi swój renesans nie tylko w popkulturze, ale też w świecie naukowym. Są granty, tak, są dofinansowania i wiele rzeczy się okazało. Po pierwsze, co mnie na przykład bardzo zafascynowało i zaskoczyło, to pokutuje wciąż taki mit, że Słowianie nie znali pisma. Nie znali pisma i dlatego nie spisali swoich mitów w pisemnej formie. I trochę się przedstawia tych naszych przodków jako takich, wiesz, jako takie niedźwiedzie, nie? Które gdzieś tam po prostu zachód Europy już tam, prawda, miał swoje księgi, spisaną mitologię w ogóle już paru do przodu, prawda? A my tutaj siedzieliśmy w jakichś jamach, ziemiankach, kompletna właśnie cywilizacyjna przepaść. W ogóle tak nie było, nie? W ogóle tak nie było. To jest nieprawda. Dzisiaj już o tym mówi archeologia, mówi historia. Mieliśmy fantastyczne, szczególnie w tych wyższych warstwach plemiennych, wiesz, na przykład u Mieszka, fantastyczne, no naprawdę na klasę europejską budowle na przykład, tak? Misterne jakieś mozaiki na przykład układane, żeby ta świta towarzysząca Mieszkowi, jego żona, mogła przepięknie mieszkać w przepięknych miejscach. Oczywiście, no wiadomo, że tam chłopstwo w ten sposób nie żyło, czy te uboższe warstwy, ale no to tak jak w całej Europie. Natomiast nie byliśmy tutaj jakimiś barbarzyńcami kompletnymi, nie oszukujmy się. I oczywiście, że Słowianie znali pismo, to znaczy Słowianie wyżej usytuowani, właśnie ci wodzowie plemienni, Żercy też bardzo często znali pismo, którego się swoją drogą nauczyli właśnie od chrześcijańskich mnichów, zanim jeszcze dotarło chrześcijaństwo do Polski. I to, że nie nakazali spisać mitów, choć jedna z teorii spiskowych oczywiście mówi, że nakazali i ukryli gdzieś tam w tybetańskiej posadce kościoła, bo wysłali jakiegoś, prawda, swojego powiernika z tymi rulonami do Tybetu, aż nie sądzę. Natomiast nie nakazali spisać mitów, ponieważ należało to do jednego ze słowiańskich tabu religijnych, kulturowych, że mitów nie spisujemy w pisemnej formie, ponieważ to jest sakrum, to jest świętość i poznajemy je poprzez rytuał, poprzez obrzęd. Obrzęd opowiada mit. W czasie obrzędu pewne formuły, pewne gesty wykonujemy, to nie są puste jakby gesty, tak? Wszystkie one mają znaczenie i wszystkie one prowadzą do opowiedzenia mitu. Za każdym obrzędem pierwotnie stoi mit, do którego ten obrzęd się odnosi i dlatego trochę zmieniając sposób myślenia i nie szukając tylko źródeł pisanych, które przecież mogły być zakłamane, były tworzone przez ludzi niesłowiańskiego pochodzenia w innym języku, tak? To byli tylko obserwatorzy, którzy nie rozumieli. Spróbowaliśmy badać to nieco inaczej, tak? Te obrzędy ludowe bardzo dużo nam mówią o tym kodzie mitologicznym naszych przodków, ponieważ nie do końca się zgadzam z tym, że pogaństwo do XIII wieku przetrwało. Pogaństwo w pewnym sensie przetrwało do dziś, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Wracając, Słowianie umieszczali swoje mity na rzeczach, na przedmiotach, które dziś znajdują archeolodzy. Są to na przykład sprzączki od pasów, na których fantastycznie widać mit o stworzeniu świata, mit o stworzeniu świata z jajka, mit o boskich bliźniakach.
1: O wszystkim piszesz w swojej nowej książce.
2: Dokładnie tak. Również te pisanki, tak, te wielkanocne pomalowane jajka, na przykład wykonane z gliny ozdobne, zawierają takie ornamenty, które dziś, kiedy już więcej wiemy o mitologii Słowian, kiedy już nie jest to taka pseudomitologia jak w wieku XIX, rozumiemy, co te właśnie ornamenty na pisankach oznaczają. I to wszystko wywodzi się właśnie z mitologii, z tej, mitologia to też jest słowo, którego nie lubię w odniesieniu do Słowian, właśnie z tych wyobrażeń religijnych, tak, powiedzmy szeroko, tak. Tak, co oznaczają. Drugi aspekt, w który zwraca się obecnie nauka, wspólnymi siłami, tak? Wspólnymi siłami religioznawców, archeologów, historyków, bo teraz to już przecież nie działa się wcale osobno, tylko rozumie się, że pewne dyscypliny, no ta interdyscyplinarność tak. Jest istotna, tak? Więc dotarliśmy do tego, że nie musi być wcale prawdą, na przykład, że kronikarze tacy jak Jan Długosz wszystko zmyślili. Fakt faktem, ten zabieg, który oni wykonywali, tak, ta narracja, którą popełniali, czyli interpretatio antica, porównywały jeden do jednego słowiańskich bogów z rzymskimi przede wszystkim, bo wtedy uczeni i duchowni mitologię rzymską poznawali. Wcale jej nie hejtowali, tak jak nam się dziś wydali, ale raczej starali się zgłębiać. Oczywiście ta warstwa duchowna, taka już też wyższa. I Jan Długosz jako niesamowicie edukowany człowiek, nie sądzę, żeby w jego intencji było zmyślanie tego, co pisał. Przede wszystkim, po pierwsze, opierał się na wcześniejszych źródłach też pisanych. Oczywiście część rzeczy mógł źle zinterpretować, to jasne. Natomiast fakt, że on jeden do jednego porównywał bogów słowiańskich z rzymskimi, nie wynikał z jego ignorancji i tego, że wydawało mu się, że faktycznie to jest takie proste, tylko z tego, że on kierował swoje kroniki również do czytelników. A czytelnikom łatwiej było zrozumieć tego typu konotacje, ponieważ oni również byli wychowywani w duchu tej kultury grecko-rzymskiej, tej łacińskiej, tak? I łatwiej było zrozumieć, ba, do dzisiaj łatwiej nam zrozumieć, kiedy my powiemy, że Dziewanna to taka polska Diana, nie? Artemida. Bo od razu nam to przywodzi na myśl pewien archetyp bogini, która jest samotna, która jest związana z lasem, z polowaniem, która jest, no, można powiedzieć, taką feministką, tak, wśród bogiń. A kiedy powiemy, że Mokosz to jest taka Wenus, tak, czy jakaś, po prostu mówiąc szerzej, Matka Ziemia, to natychmiast w naszych głowach pojawia się pewien obraz, pewna wizja. Skąd w takim razie, jakby co oznaczają ci bogowie? Inna sprawa jest taka, że wszyscy jesteśmy członkami wspólnoty indoeuropejskiej i niewątpliwie pośród europejskich mitologii widzimy podobieństwa. Widzimy postać świecie bogów, które są, które mają podobne funkcje, którzy byli przywoływani w podobnych momentach roku, momentach życia, jak chociażby te rodzanice, tak, czyli Moiry, Parki, zawsze trzy, zawsze ta najmłodsza, średnia i stara, które wiązały i przecinały na koniec los ludzkiego życia. To wszystko są wyobrażenia wspólne dla całej Europy, ba, częściowo nawet wspólne dla całego świata i wynikające prawdopodobnie z tego, że po prostu jesteśmy ludźmi i w taki, a nie inny sposób postrzegamy boskość, życie, naturę, przyrodę.
1: Według zapisków bizantyjskiego historyka Prokopiusza z Cezarei Słowianie byli ludźmi wysokimi i niezwykle silnymi. Charakteryzowali się jasnym lub rudawym kolorem włosów oraz smagłą cerą. Kronikarze podkreślali ich ogromną odporność na trudne warunki atmosferyczne, na głód oraz niedostatek. Ile w tym prawdy? Co wiadomo na temat życia i wierzeń i przekonań pradawnych Słowian? Co pozostało nam z ich dziedzictwa do dziś? I o tym właśnie rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. Na moje pytanie odpowiada dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej i badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Michał Poklękowski do rozmowy z panią doktor. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was po raz drugi. Choć opanowali rozległe przestrzenie wschodniej Europy, ich ekspansja pełna jest zagadek i niejasności. Historia Słowian wypełniona jest ciągle jeszcze wieloma pytaniami, które pozostają bez odpowiedzi. Czy Słowianie w Polsce pojawili się tak samo, jak pozostali Słowianie w Europie? W co wierzyli? Jak żyli i co nam po sobie pozostawili, z czego my dziś możemy korzystać? O tym w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki cały czas dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Olu, po raz drugi.
2: Witam, witam.
1: Strona 42 Twojej książki, Zorian Dołęga-Chodakowski. Całe życie poświęcił badaniu słowiańszczyzny i propagowaniu idei słowianofilskich, choć jego teorie naukowe o starożytnym imperium Słowian nie zyskały powszechnej akceptacji wśród naukowców, wpłynęły znacząco na kształtowanie kultury polskiej, tak czytam. O co chodzi z tym, Olu, starożytnym imperium Słowian? Czy to jest jakaś teoria spiskowa, czy coś jest na rzeczy?
2: Tak, to jest, myślę, że to jest teoria spiskowa, która, co ciekawe, ma dużo starsze pochodzenie, dużo starsze korzenie, niż mogłoby się wydawać, bo większość z nas prawdopodobnie sądzi, że ona gdzieś tam została dzięki internetowi, czy powiedzmy jakimś takim publikacjom, nie wiem, dwudziestowiecznym, tak, szerzej rozpropagowana. No pewnie szerzej rozpropagowana została, ale warto pamiętać, że ogromny boom na słowiańszczyznę pojawił się już w wieku XIX i to wszystko, co dzisiaj przeżywamy, to znaczy po prostu tą fascynację i dawną słowiańszczyzną i kulturą ludową miało już miejsce i właśnie poprzez myśl takich osób jak Zorian Dołęga-Chodakowski, czy również też innych piszących o Imperium Lechitów, o tych zapomnianych podbojach, które miały sięgać aż starożytnego Rzymu, ale zostały wymazane z kart historii. Możemy się właśnie z ich twórczości dowiedzieć. Nie sądzę, by one w tamtym okresie były przez nich wymyślane i propagowane w takich celach jak dzisiaj. Mam wrażenie, że dzisiaj to jest bardzo cyniczne i że nie każdy, kto to propaguje, w to wierzy, ale ma w tym pewne cele również polityczne. Myślę, że oni naprawdę głęboko wierzyli, że tak było. Warto pamiętać, że wiek XIX to jeszcze nie był rozwój takiej nauki, takiej archeologii, takiej etnografii, jaki mamy dzisiaj. To były dopiero początki, to były czasy wielu błądzeń, ale dobrych chęci. To jest rzeczywiście fascynująca postać i on jako pierwszy, co jest jego ogromną zasługą, stwierdził, że żeby badać właśnie mitologię słowiańską, należy samodzielnie wejść pod strzechę wieśniaka i tam obserwować jego obrzędy, jego rytuały, czego oczywiście żaden inny badacz oświeceniowy przed nim nie chciał robić. To byli ludzie, którzy gdzieś tam spoglądali na lud z wyższością ze swoich akademickich katedr, zza biurek i on pierwszy napisał wyjdźcie i w ogóle, on w ogóle też podróżował pieszo, tak, po tych wszystkich wsiach, mimo że był szlachcicem, przebierał się za chłopa, zakładał kożuch, brał wódkę, kij i wchodził do tych chat i spisywał to wszystko. No i te jego badania doprowadziły go do wniosku, że wiele zafałszowano na temat historii Słowian. W pewnym momencie doszedł do takiego ekstremizmu, można nawet powiedzieć, bo uważał, że należałoby wywalić wszystkie zachodnie wpływy, które gdzieś tam oddziaływały w ciągu wieków na polską kulturę. Oczywiście wywalić chrześcijaństwo, tak, powrócić do dawnych wierzeń. Był pierwszym takim rodzimowiercą, można powiedzieć. Wywalić całą literaturę opartą na wzorcach zachodnich i wszystko robić od początku, a raczej właśnie od tego, co już było, czyli tak jak dawni Słowianie. Ponieważ był słowianofilem, zwrócił się też w pewnym momencie w stronę Rosji, co wielu nie mogło mu wybaczyć pod zaborami, ale to dlatego, że uznał, że jakby lepiej trzymać z naszymi

0: słowiańskimi braćmi niż na przykład z Germanami. Słowianofile w tamtym okresie tak, mam wrażenie, że dalej tak myślą. Później pojawili się inni, którzy te teorie rozwinęli. Ja powiem szczerze, że nie jestem jakąś wielką znawczynią teorii Wielkiej Lechi, bo omijam ją szerokim łukiem, nie chcę nikogo urazić oczywiście. Natomiast spotkałam się z rozmaitymi też a propos moich książek, komentarzami ludzi, którzy w to wierzą i pytali mnie na przykład, dlaczego nie napisałam o kryptach słowiańskich królów przed Mieszkiem, które mają rzekomo być umieszczone pod klasztorem świętokrzyskim na Łysej Górze, gdyż Łysa Góra była tym słowiańskim sanktuarium ponoć, więc tak, ta
1: teoria. Czyli rozumiem, że chcesz powiedzieć, przepraszam, ci wejdę w słowo, Olu, że jednak dochodziło do pewnych manipulacji, jeżeli chodzi, tak, o historię Słowian.
0: Ja myślę, że wynikało to z naszej ogromnej potrzeby posiadania jakiegoś dziedzictwa, która szczególnie właśnie w XIX wieku, kiedy się znaleźliśmy pod zaborami, była tak paląca dla nas, tak istotna, ponieważ to był też, zauważ, wiek wielkich odkryć historycznych innych narodów, prawda? Odkrywano na Bliskim Wschodzie, odkrywano w Egipcie, odkrywano nawet no, w Anglii, tak? W Szkocji odkrywano zabytki literackie, odkrywano świątynie. Po prostu Polacy pomyśleli, my też chcemy coś takiego mieć i stąd te wszystkie fałszerstwa. Nie chodzi tylko o Wielką Lechię. Były też sfałszowane rękopisy, prawda, które miały tam opowiadać jakąś niesamowitą historię słowiańskich podbojów. Rękopisy Wacława Hanki z czeskiej pracowni z Pragi, który po prostu spreparował to wszystko po to, żeby pokazać, jacy to wielcy herosi, prawda, rządzili Czechami przed Czechami. Jaka długa jest tradycja tego państwa. Więc to wszystko wynikało właśnie z takiej ogromnej potrzeby, my chcemy coś mieć. I ta potrzeba towarzyszy nam po dziś dzień, bo myślę, że to jest właśnie ten asumpt prowadzący do najnowszych badań nad Słowiańszczyzną. Tylko tym razem chcemy to bardziej zweryfikować. Chcemy oddzielić tą prawdę od mitu i chcemy, znaczy przynajmniej niektórzy z nas, bo część zadowala się tym mitem o mitach, wręcz nawet podnieca, ale właśnie też, no, książki takie jak moja są po to, żeby przedstawić prawdę. Czasem ta prawda jest trudna, bo Słowianie składali na przykład ofiary z ludzi, nie? Nie wszyscy chcą.
1: No właśnie, często w popkulturze Słowianie, Olu, przedstawiani są jako pacyfistyczni rolnicy żyjący w pełni harmonii z naturą, tak, którzy nie znali przemocy ani hierarchii, dopóki nie nadszedł chrzest i zły, w cudzysłowie, feudalizm. Tymczasem wcale takimi przyjemniaczkami Słowianie, nasi przodkowie, nie byli, prawda? Nie. Wojowniczości chyba nie można im było odmówić mimo wszystko.
0: Nie można im było odmówić wojowniczości, nie można im było odmówić etyki zgodnej z czasami, w których żyli, czyli najczęściej jej braku. Nie, no dobra, teraz też jestem niesprawiedliwa. Jakąś tam się kierowali. W każdym razie, rzeczywiście, szczególnie ci, o których, wiesz, dzisiaj mówi narracja historyczna, też taka w szkołach, która się pojawia, wiesz, Mieszko I, wspaniały człowiek, który, prawda, zjednoczył plemiona, ochrzcił, prawda, tak naprawdę oczywiście nie całą Polskę, tylko swoje najbliższe otoczenie, no ale wprowadził Polskę w świat kultury zachodu, w świat kultury łacińskiej, chrześcijańskiej. Jasne, to jest wielka zasługa, natomiast warto też pamiętać, że był strasznym skurczybykiem, nie?
1: Mieszko, mój koleżko, tak, pamiętamy.
0: I o tym się przecież nie mówi, prawda, w szkole. Nie mówi się o tym uczciwie i dopiero człowiek w dorosłości, kiedy dociera do tych informacji, jak to naprawdę wyglądało, jak naprawdę wyglądał ten podbój Słowian, sąsiednich plemion, okazuje się tak naprawdę, kiedy się śledzi te najnowsze badania, że Słowianie w zasadzie niewiele się różnili od Wikingów. A zauważ, jak Wikingowie są w popkulturze przedstawiani. To jest naród niezwykle wojowniczy. To jest naród nie kierujący się taką moralnością, jak my dzisiaj, prawda? Dla którego podbój jest najważniejszy. I to samo Słowianie, szczególnie ci tam na północy, którzy mieli z Wikingami rozległe kontakty, no przecież są ślady archeologiczne tego, że składali na przykład ofiary z ludzi, tak? I kiedy ja o tym mówię, na przykład otwarcie w internecie, to jest święte oburzenie, jak mogę coś takiego twierdzić, bo jest cały ten ruch, wiesz, który oczywiście też jest piękny i potrzebny, ale to jest cały ten ruch takiej kobiecości, że wróć do bycia Słowianką, hoduj sobie ogródek, prawda, przydomowy, bądź taka
1: kozy
0: kobieca,
1: i tak dalej,
0: gimnastykę,
1: tak,
0: słowiańską uprawiaj, prawda.
1: Ale wiesz co, zapobiegliwie, Olu, przepraszam, wejdę ci w słowo po raz kolejny, ale ja synowi swojemu, który jest w 8 klasie, nie powiem, że usłyszałem w studiu drogowskazów, że Mieszko I był skurczybykiem, bo pewnie wyląduje na karnym Jerzyku, to tak na marginesie się zupełnie. Ale był.
0: Ale był.
1: Magiczne i ochronne symbole dawnych Słowian miały za zadanie odganiać złe siły, zapewniać pomyślność oraz łączyć człowieka z siłami natury i bóstwami. Czy dziś możemy mówić o pewnego rodzaju, Olu, modzie na to, jak żyli i w co wierzyli pradawni Słowianie? Przed chwilą trochę już o tym powiedziałaś. Odnoszę osobiście takie wrażenie, że wiele osób dziś bardzo żywo interesuje się tą tematyką. No nie jest tak? Czy to dobrze, czy źle? Że jest taka znowu moda na tą słowiańskość, taką prasłowiańskość trochę.
0: Teraz to już tak długo będę odpowiadać, że musisz mnie powstrzymać, bo to jest, wiesz co, o tym to można byłoby cały osobny odcinek nagrać, naprawdę. To jest bardzo takie wielostronne zagadnienie. Więc tak, pokrótce mówiąc, oczywiście jest na to moda, oczywiście słowiańszczyzna teraz przeżywa ogromny boom, właśnie tak jak w wieku XIX. Natomiast warto też pamiętać, że trochę nam się wymieszała ta inspiracja dawną słowiańszczyzną z inspiracją ludowością i folklorem. Wszystko to są fantastyczne zjawiska, które trzeba kultywować, trzeba podtrzymywać, trzeba o nich mówić, ale mam wrażenie, że trochę, oczywiście w folklorze są te ślady dawnych obrzędów. Nie można powiedzieć, że nie, natomiast też najnowsi, jakby twórcy najnowszych badań tego dotyczących starają się robić krok wstecz, żebyśmy nie popadli w taką też nadinterpretację, w którą już popadł wiek XIX i ci, wiesz, antropolodzy z początków XX wieku i żebyśmy nie popadli w taki optymizm, że wszystko co ludowe równa się wszystko co dawno słowiańskie. Bo to nie jest prawda, bo to jest 1000 lat różnicy pomiędzy starymi obrzędami, które pewnie, że zachowały się ich relikty w ludowych obrzędach, ale nie wiemy, jak dokładnie wyglądały na przykład w V wieku naszej ery. Nie wiemy, tak? Możemy się domyślać, że tego ducha stawiali w kącie. Ale co, jeśli oni go zaczęli stawiać w kącie w wieku XII na przykład? Nie mamy dowodów, jak było. Tutaj archeologia robi ogromną robotę, bo dzięki najnowszym jej, wiesz, metodom możemy naprawdę dużo tego, co język pisany nam nie powie, możemy naprawdę dużo znaleźć. Oni teraz wiodą prym w tych badaniach. Symbole, o których wspomniałeś, wcale nie są starosłowiańskie. Część z nich jest i jest odnajdywana właśnie na jakichś, wiesz, misach, wazach, wydrapaniach. Natomiast duża część tego, co dzisiaj noszą, wiesz, nastolatki, jako symbol mokoszy, symbol Velesa, ja jestem Velesowy, mam Velesa na ramieniu wytatuowanego albo noszę na szyi, to jest wynalazek współczesny. To jest wynalazek współczesnych rodzimowierców, którzy na podstawie różnych inspiracji ludowych, na przykład symbol mokoszy to jest symbol zaoranego pola. Więc wiesz, matka ziemia, uprawa roli. No a Veles wiadomo, tak? V z rogami. Tak. Więc to są fantastyczne symbole. Świetnie, że się tak upowszechniły. Nośmy je. W jakiś sposób tworzą naszą kulturową tożsamość w opozycji od, wiesz, na przykład amerykanizacji ciągłej i uniformizacji. To jest taki dobrze rozumiany patriotyzm, moim zdaniem, o ile oczywiście nie przechodzi z kolei w jakiś fanatyzm, tak? Bo to też jest duży problem słowiańskiego środowiska, o którym...
1: Też tak uważam, tak.
0: Właśnie. Na szczęście to się zmienia, nie? Bo ja to też siedzę w tym świecie już ponad 20 lat tak naprawdę i widzę, że dawniej słowiańszczyzna głównie przyciągała ludzi o takich bardzo konkretnych zamiłowaniach filozoficzno-politycznych, a dzisiaj już jest bardzo otwarta. No i właśnie ta moda, czy ona jest dobra, czy zła? Tak i nie. Jest dobra, dlatego że pozwala również młodym ludziom odnajdywać to swoje dziedzictwo, gdzieś w tym chaosie po prostu, wiesz, różnych tradycji, informacji w takiej multikulturowości, która swoją drogą też jest dobra, ale chodzi o to, żeby mieć też coś swojego, jakoś się zakorzenić. Jeżeli to komuś pomaga, to jest super. Z drugiej strony nie jest, bo prowadzi do wielu różnych właśnie mitów na temat mitologii słowiańskiej, prowadzi do dezinformacji i prowadzi po prostu do szerzenia różnego rodzaju kłamstw i teorii, które zawsze, mam wrażenie, są wykorzystywane jako środek do po prostu propagowania różnych treści, no nie? Na przykład właśnie, że Słowianie byli tacy ekologiczni, na przykład takie dzisiejsze ekoosady Słowian. To jest super sprawa, można tam jechać na weekend, wiesz, wyciszyć się, posiedzieć nad rzeką, ale to nie może być nasz zakodowany teraz w świadomości obraz, że tak żyli Słowianie. A ten obraz mamy też swoją drogą od bardzo dawna, bo już od XIX wieku mówiono o tym, że Słowianie właśnie byli tymi pacyfistami, że oni w ogóle feudalizmu nie znali i wszyscy, wiesz, za pomocą demokracji wiecowej wspólnie głosowali na temat jakiegoś pomysłu i wtedy go wybierali. To nie jest prawda.
1: Rozdział 5 twojej książki, Olu, Demony i przeklęte dusze, czyli zagrożenia według mitologii Słowian. Które i dlaczego z tych demonów były najstraszniejsze? Wodne, demony powietrzne, a może leśna, może Baba Jaga, tak? Słowiańska bogini, czy postać demoniczna? O tym też piszesz w swojej książce, jak ją opisywali pradawni Słowianie.
0: To zacznę od demonów, wiesz co? Kurczę, zadajesz te pytania tak szerokie, że muszę się pilnować. Więc wszystkie demony były straszne, bo w ogóle wszystkie słowiańskie demony, wszystkie, pochodziły z takiego bardzo pierwotnego atawistycznego lęku. Lęku przed śmiercią, przed utratą zbiorów, a warto pamiętać, że 70% zbiorów na dawnej wsi, kiedy nie mieliśmy, wiesz, jakichś tam środków przeciw owadom i tak dalej, wyszło na zmarnowanie, potem myszy zjadały w stodołach. Życie ludzkie było ciężkie i stąd w ogóle tak bardzo rozbudowana słowiańska demonologia. Rozbudowana swoją drogą dużo bardziej niż mitologia. A dlaczego? Bo to było coś, co było codzienne, co było człowiekowi bliskie, z czym miał styczność. I znowu warto pamiętać, żebyśmy też tak hura optymistycznie nie uważali, że wszystkie te słowiańskie demony pochodzą już od czasów prasłowiańskich. Bo tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie rozpowszechniła się wiara w nie. Może później, może wcześniej. Część na pewno później, niż chcielibyśmy uważać, wierzyć. Natomiast każdy tak naprawdę był moim zdaniem metaforą pewnego ludzkiego lęku. Lęku o dziecko, które się urodziło, o jego zdrowie, o to, czy będzie się dobrze rozwijało. Niekiedy takie sposoby pokonywania ich, czy chronienia się przed nimi, były z dzisiejszej perspektywy straszne, tak? Były dla nas straszne. I też, kiedy o tym piszę w internecie, to wiele ludzi mi zarzuca, jak ja mogę rozpowszechniać taką wiedzę, to znaczy, że jestem złym człowiekiem. Wtedy się śmieję, że wpisać mnie na indeks ksiąg zakazanych należy, żeby w ogóle się nie dowiedzieć, jak było naprawdę. Na przykład, no niestety jest to prawda, że kiedy podejrzewano dziecko o bycie podrzutkiem mamuny, to układano go na kupie gnoju i bito do krwi, katowano, bo wierzono, że taka mamuna przybędzie wtedy z płaczem, odda prawdziwe dziecko, a zabierze swoje. A kiedy tak robiono? Najczęściej, kiedy dziecko rodziło się chore, ułomne. Czasem też związane to było z autyzmem, ponieważ na przykład uważano, że dziecko się dobrze rozwijało, a nagle po pierwszym roku życia zrobiło się jakieś dziwne, czyli na pewno jest podmienione. Wszystko to wynikało z niewiedzy, wszystko to wynikało z połączenia ludowej medycyny i magii. Fantastycznie, że wracamy do tej ludowej magii i do ludowej medycyny, że o tym mówimy, ale mam wrażenie, że otwiera się tutaj takie ogromne pole czegoś niefajnego, co się dzieje. Na przykład nie idź do lekarza, tylko wypij te zioła, one na pewno cię uzdrowią.
1: Tak, natrzyj się muchomorem.
0: Natrzyj się muchomorem i co roku, prawda, w szpitalach lądują. I wiesz, i mamy takie poczucie, że to wszystko przecież na pewno, znaczy mamy, no ludzie, którzy to praktykują, chcę wierzyć, że mają takie poczucie, że to naprawdę działa i to Big Pharma przeciwko nam, prawda, chce po prostu nas oszukać, że to nie działa, to jest wielki spisek. No ale prawda jest taka, że jak się przyjrzymy tym wszystkim praktykom, to były obleśne w dużej mierze i w ogóle nieetyczne. Więc wszystkie demony były straszne, bo wszystkie właśnie z tego strachu wynikały.
1: No dobra, Baba Jaga jeszcze.
0: Chciałam do niej przejść. Dobra. Baba Jaga, teraz dla RM w ogóle też piszę książkę o Babie Jadze, bo to jest też temat na całą książkę. Baba Jaga, istnieje teoria, że była słowiańską boginią, albo w ogóle praindoeuropejską boginią, związaną ze śmiercią. I to, że ona te dzieci wsadzała do pieca, wcale nie oznaczało, że je tam piekła, chciała upiec i zjeść, tylko rozumiane to było w sposób bardzo metaforyczny. Ona mianowicie zjadała dzieciństwo. Jej celem była inicjacja w dorosłość członków danego plemienia. Więc czy była jakąś kapłanką, reprezentacją jakiejś bogini przemian, śmierci i tak dalej, czy po prostu taką postacią, która później się gdzieś tam zlaicyzowała do ludowych bajek i źle rozumianych bajek takich, wiesz, tam w braci Grimm czy coś, którzy poprzekręcali, to Baba Jaga była bardzo złożoną postacią i właśnie zauważ, że na przykład we wschodniosłowiańskich bajkach ona obdarowuje bohatera darem, który pomaga mu tak naprawdę przejść ten quest, tą podróż. Nie zawsze była zła, tak? Była czasem donatorką. I właśnie jej celem było zjedzenie w nas dziecka, żebyśmy mogli w pełni wkroczyć do plemienia jako osoba, która już ma jakby pełne prawa jako mężczyzna czy jako kobieta. Więc to, że Jaś i Małgosia sami pieką Babę Jagę w piecu, znaczy, że oni nigdy nie dorosną. Na zawsze pozostaną dziećmi. I tak swoją drogą jest, zauważ, Jaś i Małgosia tyle setek lat po powstaniu bajki dalej są dziećmi.
1: Ojciec historii, Herodot, pisał wprawdzie o neurach, często uważanych za Słowian, że raz do roku zamieniają się w wilki, ale co robili, kiedy nie byli tymi wilkami? Pyta National Geographic w jednym ze swoich artykułów. W dziełach historyków starożytnych Słowianie pojawili się dopiero w połowie VI wieku. Co było wcześniej? Skąd przyszli? Dlaczego do tego czasu właściwie nie byli zauważani? No, nie do końca wiadomo. W ogóle wokół pradawnych Słowian, takich określmy, jest jeszcze bardzo dużo pytań, które wymagają odpowiedzi, ale wiemy na ich temat coraz więcej. I ten temat pojawia się w tej edycji Drogowskazu. W radiowym studiu cały czas jest i na moje pytania cierpliwie odpowiada dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni. Ola jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Michał Poklękowski, już niebawem trzecia, ostatnia część Drogowskazów. Zapraszamy.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia. Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
11: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
10: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
3: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Słowianie są jednymi z przedstawicieli ludów indoeuropejskich, komunikujących się językami słowiańskimi o wspólnych korzeniach etnicznych oraz zbliżonych wierzeniach i zwyczajach. Obecnie Słowianie zasiedlają wschodnią, centralną, południową Europę, a także część północnej Azji. Czy o Słowianach wiemy już absolutnie wszystko? I czy to wszystko jest zgodne z prawdą, zgodne z faktami? A może ich historia skrywa jeszcze mnóstwo tajemnic? Może zrozumienie i też rozpoznanie historii, a Słowian niepotrzebnie zaciemniają teorie spiskowe, manipulacje ich dotyczące, co też niszczy w dużej mierze dezinformacja, której mamy pełno w sieci, jest na każdym kroku. Próbujemy dziś odpowiedzieć na te pytania. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka, literaturoznawczyni, autorka książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Kłaniam się, Olu, po raz trzeci tobie.
2: No hej.
1: Czy mitologia słowiańska, Aleksandro, powinna się pojawić w oficjalnej edukacji, na poziomie szkoły podstawowej nawet, w takim naprawdę konkretnym zakresie? To chyba też twoje takie osobiste marzenie, prawda, o ile się nie mylę. Co dzieci i młodzież w Polsce by dzięki temu zyskali? W co zostaliby wyposażeni?
2: Myślę, że to nie tylko moje marzenie wieloletnie, można powiedzieć, ale w ogóle cel powstania tej książki. Ja też po szkołach jeżdżę swoją drogą z różnymi lekcjami i po pierwsze, to się już trochę dzieje. Mitologia słowiańska pojawia się w szkołach, natomiast na razie jest to ruch oddolny zdecydowanie. Co prawda w kilku podręcznikach pojawiły się jakieś szczątkowe informacje, gdzie Weles jest przedstawiony na przykład z takimi rogami, jak wiesz, dawniej na bajkach wikingowie nosili, jak wytresować smoka. Ale okej, to jest krok w jakąś stronę, tak? Problem polega na tym, że badacze słowiańszczyzny są środowiskiem, mówię to z dużym, jakby, no z takim smutkiem, że niestety są środowiskiem bardzo skłóconym. Ponieważ nadal, ze względu na ten brak źródeł, o którym rozmawiamy cały czas, czy ich niewielką ilość, czy też sposób ich rozumienia, który się różni, to sprawia, że jest wiele teorii na temat samej mitologii, na temat funkcji bogów, czasem na temat w ogóle tego, czy dany Bóg rzeczywiście, czy rzeczywiście go wyznawano, czy rzeczywiście jego kult istniał, czy jest tylko pseudobogiem, jakimś wynalazkiem z kronik, czy właśnie XIX-wiecznym. Co do części z nich mamy już pewność, że to są pseudobogowie, co do części wciąż trwają dyskusje. Taką boginią jest na przykład Dziewanna. I problem polega na tym, że jeżeli miałby istnieć oficjalny podręcznik do nauki słowiańszczyzny w szkołach, nawet na bardzo podstawowym poziomie, co do którego wszyscy badacze słowiańszczyzny zgodziliby się, że on przedstawia tylko zweryfikowane informacje, to on nigdy by nie powstał, ponieważ tworzyliby go w nieskończoność. Uwierz mi, że gdyby to była interdyscyplinarna ekipa naukowców zajmujących się słowiańszczyzną, przepraszam, moi koledzy z uczelni, to nigdy nie osiągnęliby konsensusu na temat tego, co miałoby się w nim znaleźć i co byłoby najważniejsze i która informacja jest ważna już w szkole podstawowej, a którą można włączyć później, a która jest w ogóle, wiesz, jakimś reliktem i po prostu już przeżytkiem i nikt już tak nie uważa, a która jednak tak, nadal można głosić ją spokojnie, że tak było. Jak prześledzimy różne mitologie słowiańskie, od tej słynnej Bricknera na początku XX wieku, powiesz Geisztora, Łowmiańskiego, Szyjewskiego, to każda z nich nieco się od siebie różni. Każda z nich ma trochę inny pomysł na to, w co Słowianie wierzyli. Jeden z tych badaczy twierdził, że w ogóle nie mieli bogów, tylko sam kult duchów i przodków. Inny, że pewnie, że mieli bogów, tak? I w ogóle ich ślady odnajdujemy wszędzie, tak? W mowie potocznej, w nazwach miejscowości, wszystko. Więc zauważ, jak wielka to jest skala, gdzie musimy osiągnąć jakiś konsensus, jakieś porozumienie, jakiś złoty środek, nie znaczy to, że nie powinien powstać. Powinien powstać. Ja mam taką ogromną nadzieję, że też ze swoim podręcznikiem będę po szkołach jeździć i że mój podręcznik będzie jakoś tam w szkole wykorzystywany, cytowany przez nauczycieli czy czytywany przez uczniów. Natomiast to też nie sądzę, żeby to kiedykolwiek, przynajmniej w najbliższym czasie, trafiło do edukacji oficjalnej z wielu powodów. Myślę, że wiele z nas by sobie tego życzyło, szczególnie to słowiańskie środowisko by sobie tego życzyło. No musielibyśmy dojść do zgody, jak to Polacy, jak to zrobić.
1: Tak. No tak, a czy historia Słowian, Olu, ma też jakieś takie mroczne zakamarki, takie, o których wolelibyśmy zapomnieć, nie mówić? Bardzo często internauci o to pytają w sieci. Czy jest coś, czego musimy się też wstydzić, patrząc na naszych słowiańskich przodków? Bo na przykład dawni kronikarze opisują Słowian, takich statystycznych Słowian, tak, jako ludzi walecznych, silnych, odpornych, rodzinnych, gościnnych, dla których dom miał potężne znaczenie, którzy troszczyli się o dzieci i osoby starsze. Czy to prawda, czy może jest to jednak podrasowane trochę?
2: Nie, myślę, że to rzeczywiście jest prawda, bo przecież nawet ta instytucja miru była bardzo istotna dla Słowian, tak? Miru, który musiał panować na mostach, na drogach, tego świętego prawa gościnności, co nie znaczy oczywiście, że nie były łamane, tak? No bo w każdym społeczeństwie żyją jacyś łajdacy i żyją prawi ludzie, którzy przestrzegają tych zasad, tych norm. Natomiast to też jest złożone pytanie, czy jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, bo to zależy, co przez to rozumiesz. To, co dla osoby o pewnych poglądach będzie powodem do wstydu, dla innych
1: może
2: to będzie,
1: być powodem,
2: wiesz,
1: do dumy.
2: Po prostu może być powodem do dumy, tak? Ta waleczność, też ten podbój, o którym mówiłam w poprzednich częściach, te ofiary z ludzi chociażby, nie wiem, czy są dziś ludzie, którzy uważają to za powód do dumy, ale być może. W każdym razie od razu przyszła mi też do głowy to, o czym rozmawialiśmy poprzednio, czyli trochę ta magia ludowa, bo to znowu jest coś takiego, co dzisiaj, kiedy o tym czytamy, to się trochę tego wstydzimy, że to tak długo na wsiach trwało, że to są rzeczy, które dzisiaj, wiesz, podważa medycyna, które dzisiaj w ogóle nigdy byśmy ich nie zrobili, a jednak to jest też w ramach też takiej narracji włościańskiej, która dziś jest przecież bardzo popularna, bardzo rozpowszechniona i takiego mówienia też o ludzie polskim, tak, tym już po chrystianizacji też, ale kierującym się też tymi starymi jakimiś obrzędami czy tradycjami, no to wiele z nich dziś jest określana po prostu przez ludzi jako wstydliwe zabobony. Ja nie lubię tego słowa, nie używam go nigdy. Uważam, że o wszystkim trzeba mówić otwarcie, o wszystkich, wiesz, praktykach, które dzisiaj budzą naszą wątpliwość moralną, ale myślę, że to jest taka duża rzecz, że to jest taki duży obszar, który dziś może budzić, kiedy o tym czytamy, co wtedy robiono, taką konsternację w nas, że to jest niemożliwe, że kiedyś tak robiliśmy. No tak, robiliśmy tak.
1: National Geographic, cytowałem twoją książkę, Olu, tutaj kilka razy, która doprowadziła do naszego spotkania w studiu Drogowskazów, ale też utkwił mi w pamięci właśnie National Geographic i artykuł z 2022 roku. Cytat. Słowianie przez historię maszerowali w łapciach z łyka albo kory. Został po nich co najwyżej garnek pozbawiony ozdób, niezdarnie ulepiony w rękach, bo nie używali nawet koła garncarskiego. Do bitwy szli, zakasując portki, żeby nie przeszkadzały im w biegu i w walce. Krzywdząca opinia, uśmiechasz się.
2: Tak, tak. No, trochę jest w tym prawdy, trochę nie. Bo tak jak już to powiedziałam, dzisiaj dopiero dochodzimy do tego, że ten obraz niedźwiedziowatych takich Słowian, który mam wrażenie, że gdzieś jeszcze utrwalił w nas, słuchaj, Kraszewski ze starą baśnią. Bo zauważ, jak tam są przedstawieni Słowianie, że oni gdzieś tkwią w ogóle w epoce kamienia, podczas gdy mówi się o tym, że na zachodzie są, wiesz, jakaś tam biżuteria ze złota, ze srebra, to kamień jest najlepszy dla Słowianina. I to gdzieś się w nas utrwaliło. Stara baśń jeszcze przecież była dawniej lekturą szkolną, teraz już nie jest. I te stare komiksy z PRL-u o Mieszku, którego w tych skórach przedstawiały,
1: Kajko, wiesz, i Kokosz.
2: Tak. Kajko i Kokosz. Dziś już wiemy, że to jest nieprawda, że były miasta słowiańskie, ogromne ośrodki kultury, tak? Takie jak Wolin, czyli ten mitologiczny Jomsborg, tak, Wineta, która miała wedle przekazów zaginąć na dnie morza, bo jej mieszkańcy byli tak pyszni jak sama Atlantyda. Były ogromne słowiańskie miasta, w których mieszkali ludzie z całej Europy, handlowali, znali niesamowite przyprawy, kruszce, fantastycznie się, wiesz, ubierali po prostu, żyli na europejskim poziomie i mówię tu cały czas o czasach sprzed powstania Polski, o czasach plemiennych. Pewnie, że były też takie miejsca, w ogóle były pewnie gdzieś tam do XX wieku niektóre takie osady, gdzie, wiesz, nasze wyobrażenia skansenowe, że żyli sobie w takich pięknych domkach, kotycz, korto, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo żyli w dziurach w ziemi i w kurnych chatach jeszcze do XX wieku na wschodzie. Więc jak zwykle odpowiedź jest złożona bardzo i nie można, wiesz, gdzieś tam tego wrzucać do jednego worka, tak unifikować, tylko trzeba się zastanowić, o kim mówimy, o jakich terenach, o jakich obszarach, o jakich Słowianach, o jakich plemionach i o jakiej warstwie społecznej.
1: A jak wyglądało, Olu, jak mogło wyglądać życie codzienne pradawnych Słowian, na przykład na terenie współczesnej Polski 1200-1300 lat temu, czyli jeszcze przed powstaniem państwa polskiego? Gdybyśmy mogli w oparciu o historyczne źródła opisać jeden dzień takiego życia, wyczytałem, że pradawni Słowianie byli raczej, uważaj, czyściochami, dbali o higienę, często się kąpali, no ale nie uwierzę w to, że siedzieli od rana do wieczora w rzece i nacierali się trzciną.
2: Wiesz co, myślę, że też mogło chodzić o łaźnie.
1: Właśnie.
2: Ale okej. Okay. Przede wszystkim myślę, że to jest warte też podkreślenia, o czym też ja piszę. Życie człowieka, który tak dawno temu właśnie żył, egzystował, było przesiąknięte na każdym kroku od rana do nocy myśleniem magicznym. To jest bardzo istotne, co dziś w zasadzie się nie zachowało. Dlatego w ogóle, żeby się, wiesz, gdzieś tam w umysł tak dawno żyjącego człowieka próbować wczuć, to musimy zrozumieć, że dla tych ludzi tak naprawdę wszystko, co ich otaczało, mogło mieć magiczne znaczenie. Pora dnia, kiedy wstawali, witali się ze słońcem. Są na to przekazy, które sięgają bardzo długiego czasu, tak, że witano się ze słońcem, nie w sensie, że tam, wiesz, indyjskie powitanie słońca, tylko po prostu traktowano je niemalże osobowo, tak, jak osobowego boga, być może Swaroga, a być może na innych terenach Słowiańszczyzny nazywanego inaczej. W każdym razie na pewno personifikowanego jako ta, wiesz, siła dająca życie, światło. Podział na dzień i noc był na pewno dla Słowian też znaczący. Dzień był przede wszystkim strefą pracy. Pracy, którą trzeba było wykonywać praktycznie przez cały dzień.
1: Co jeść, w co się ubrać.
2: Wszystko, tak, co mieli, pozyskiwali pracą własnych rąk. Polecam w ogóle fantastyczne miejsce właśnie pod Łysą Górą, która dzisiaj już się pojawiła. Moje zresztą pierwsze trzy powieści, tak, fantastyczne tam się dzieją. To jest taka osada prasłowiańska położona pod Łysą Górą w Nowej Słupi, gdzie można pojechać obejrzeć te chaty, w których mieszkali ludzie i tam w każdej tej chacie jest pracownik przebrany w stroju z epoki, który opowiada po kolei, co się działo w takiej chacie, co miało miejsce. Także świetna sprawa do obejrzenia. W każdym razie hodowano na pewno od czasów najdawniejszych w przydomowych ogródkach takie zioła i warzywa, które były istotne do codziennego życia. Była to rzepa, był to bób. Nie znano większości warzyw, które znamy dzisiaj. Wszystkie te marchwie, pomidory, ziemniaki, nawet to jest w ogóle późniejsze, dużo późniejsze wieki. Ale znano bób, znano rzepę, znano groch. To była podstawa wyżywienia. Uprawiano len, żeby sobie robić ubrania. Także podział obowiązków też był taki ze względu na płeć mocno i to też miało znaczenie magiczne. To, co wyrasta z ziemi, to, co trzeba podlewać wodą, to jest żywioł żeński, to jest żywioł kobiecy, to jest płodność, ziemia, matka ziemia, więc kobiece ręce muszą to pielęgnować. Jak robi to mężczyzna, źle rośnie. Więc obraz dziadka w ogródku to jest dużo późniejszy niż czasy prasłowiańskie, bo mężczyźni, chociaż kobiety też oczywiście, szli w pole. Co dalej? No musieli sobie sami zrobić ubrania, tak? Musieli sami sobie ugotować. Nie było dawniej pieca. W takim rozumieniu, jak się pojawił później, było tylko palenisko z otworem, przez który uciekał dym, a czasem w ogóle nie uciekał, więc takie chaty były ciemne, takie chaty były zadymione, takie chaty były zimne. Takie chaty, jak pisze Kamil Janicki, bardzo krótko mogły przetrwać, tak?
1: Boże, to oni chodzili cały dzień uwędzeni.
2: Oni chodzili cały dzień uwędzeni i wiesz co? Tak. I co? I następowała noc. Noc była generalnie porą demonów. Światło słońca szkodzi, jak wiemy, wampirom, innym takim bytom demonicznym. One się objawiają dopiero przy świetle księżyca. Ale noc była też czasem kobiecości, czasem seksualności, czasem związków, czasem też bycia razem członków rodziny, spajania więzi, ponieważ wreszcie wtedy oni mogli się zebrać razem przy tym rodzinnym, nie wiem, zydelku, bo nie wiem, czy przy stole, czy po prostu przy palenisku i być razem. Myślę, że to, co było szalenie istotne też dla ludzi tamtych czasów, to była w ogóle wspólnota. Wspólnota plemienna, ciągły kult przodków, który był nie tylko na święto zmarłych, na święto przodków, ale na co dzień wierzono, że taki przodek mieszka w chacie, na przykład pod postacią węża. Nie wolno było zabić węża, ponieważ to był przodek, który przybył pod postacią węża chronić rodzinę. Trzeba było dać mu miseczkę mleka i są nawet przekazy, że dzieci z zaskrońcami dzieliły jedną miskę mleka, wierząc, że to jest ich pradziad, który tam opiekuje się. Także, no, bardzo złożone zagadnienie znowu, tak jak mówię, mogłabym godzinami o tym.
1: No to dlatego czuj się zaproszona po raz drugi za jakiś czas, bo tego tematu myśmy koliznęli tak naprawdę, Olu, prawda? Więc musielibyśmy też tutaj rozciągnąć jak gumę drogowskazy do pewnie 3-4 dni, żeby ten temat, no, jako tako wyczerpać przynajmniej. Ale rozumiem, że dasz się zaprosić jeszcze.
2: Piszę teraz magię wiejskiej chaty, więc będzie dobry moment.
1: I to wszystko w tej edycji drogowskazów. Mam nadzieję, że była dla was interesująca. Moim i waszym dzisiejszym gościem była dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturka. literaturoznawczyni, autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej, badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. I właśnie ta książka doprowadziła do naszej dzisiejszej rozmowy w radiowym studiu. Bardzo za tę rozmowę Tobie, Olu, dziękuję.
2: Też bardzo dziękuję. Śledźcie moje socjale, tam rozwijam wiele wątków.
1: A podcastów Drogowskazów możecie dowoli nasłuchiwać także w sieci, w tym tego odcinka z udziałem pani doktor Aleksandry Seligi. Bardzo łatwo je znajdziecie, polecamy się. Tam zawsze pełne wersje naszych rozmów. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
2: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
1: Tak
2: no,
1: jest.
2: Jakby to, tak to ci łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
1: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał, co u ciebie?
3: Towarzys. Co jest to jeszcze raz? Towarzys?
1: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł?
2: W kądzie to robimy seks.
1: Dawaj.
2: 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia w skali od 1 do 10 na 5,5.
1: Wow.
2: A co czwarta Polka ocenia na 1. A Kondzie, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
4: Trudno ocenić coś, czego nie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
5: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
5: Zaprasza SK Rock.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina S-Rock.
1: Ale korab.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To jest dokładnie Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
5: Zaprasza SK Rock.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
0: No to Buch. Legenda polskiego roku. Zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
5: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
1: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Rock non-stop. Rock non-stop. Rock non-stop. Zero reklam, zero gadania. Tylko rock and roll.

0: ty.
1: SK Rock Warszawa.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki